0: gospodarcze i technologiczne, a także spory dotyczące Tajwanu i Iranu. Senat bez poprawek przyjął ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Teraz wszystko w rękach prezydenta. Od wprowadzenia tych przepisów rząd uzależnia niższe ceny paliw i powrót do pakietu CPN, mówi minister finansów Andrzej Domański.
1: Prezydent dostał kolejną okazję, aby stanąć po stronie Polaków, polskich kierowców, a nie po stronie wielkich koncernów. Prezydent szuka sztuczek, aby tę ustawę nadal blokować.
0: Przypomnijmy, że poprzednią, praktycznie taką samą ustawę na temat nadmiarowych zysków prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz Karol Nawrocki podtrzymuje, że przepisy są niekonstytucyjne, dlatego ustawa najpewniej ponownie nie uzyska prezydenckiego podpisu. Tymczasem chorzowscy kierowcy są wściekli na decyzję prezydenta miasta, Szymona Michałka. Chodzi o ruch na zamkniętej od kilku miesięcy estakadzie w ciągu Krajowej 79. Decyzją prezydenta zostanie ona zburzona. Z kierowcami rozmawiał o tym nasz reporter Dariusz Brombosz.
2: To jest tragedia. W Chorzowie nie da się poruszać samochodem między godziną 14 a 17.
3: Jak była estakada, było wygodniej.
4: Tak. No oczywiście, że tak. Prosto było i sprawa była rozwiązana. Teraz już jest wszystko, cały Chorzów zaciśnięty jest. Nie?
3: Pan dużo traci na tym jako taksówkarz?
5: Bardzo dużo. Przede wszystkim eksploatacja samochodu. Po roku czasu mam takie koszta za samochód do naprawy, za te wszystkie objazdy, dziury przede wszystkim, bo w mieście nic nie jest zrobione.
6: Niech osoby kompetentne się wezmą do roboty.
0: Estakada w Chorzowie została zamknięta w czerwcu ubiegłego roku. Władze miasta twierdziły, że grozi zawalaniem. Pod koniec sierpnia tego roku pod obiektem przywrócono ruch tramwajów. 5 pseudograficiarzy zatrzymanych wpadli, bo zostawili włączoną kamerę. W nocy z 19 na 20 września grupa około 30 osób zatrzymała awaryjnie pociąg relacji Szczecin-Świnoujście. Na stacji w Ładzinie zdewastowali skład sprejem. Straty wynoszą ponad 90 tysięcy złotych, mówi zastępca komendanta policji w Szczecinie Przemysław Kucharski.
7: Jeśli chodzi o osoby zatrzymane, można powiedzieć, że pochodzą z tak zwanych dobrych domów. Są to obywatele polscy. Zebrany materiał pozwala na twierdzenie, że ta sama grupa dokonała podobnego czynu w Berlinie, w metrze, gdzie dokonali włamania i również zamalowali skład.
0: Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Policja zapowiada, że to nie koniec zatrzymań. Ukraińcy przekazują Polakom swoje doświadczenia z początku rosyjskiej inwazji, przygotowania do ochrony ludności, utrzymania ciągłości usług publicznych czy skuteczniej komunikacji z mieszkańcami. Do tego samorządowców z całej Polski ma przygotować konferencja, która odbyła się we Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Obecni na niej byli m.in. władze miast zza naszej wschodniej granicy. Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar zwraca uwagę na ochronę tzw. infrastruktury krytycznej.
8: Nie jest to trudne w warunkach rozwiniętej gospodarki dzielić jakąś część środków, dlatego żeby zabezpieczyć sobie na przykład dodatkową ochronę przeciwdronową dla jakiejś instalacji na przykład energetycznej, instalacji wodnej, która jest, może być obiektem zagrożenia.
0: W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu polskich samorządów.
9: To, czego my się uczymy, to jest wiedza teoretyczna. To, co nam przekazują władze ukraińskie, to, czego doświadczyły, to jest wiedza praktyczna, na którą tak naprawdę no, nie jesteśmy się w stanie żadnej książki przygotować, więc warto tutaj przyjechać, posłuchać, zobaczyć ich perspektywę, nauczyć się z ich doświadczeń, bo tak naprawdę nigdy nikt nie jest przygotowany na takie sytuacje.
10: Będziecie chcieli Państwo przekuć to w konkretne działania u siebie?
11: Na pewno tak. Nie da się tego zobrazować 100%, żeby przełożyć dokładnie to samo, bo nie wiadomo, co nas czeka. Natomiast pewne aspekty trzeba wyciągnąć i podejść do tego troszkę inaczej, niż robiliśmy to dotychczas.
0: Usłyszał nasz reporter Mateusz Chłyston od zastępcy burmistrza Skały Karoliny Gosińskiej oraz Janusza Pasternaka z Zarządu Powiatu Krakowskiego. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie w pełni zautomatyzowana apteka. Taka placówka działa w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Specjalne roboty przygotowują tam leki onkologiczne i kroplówki z niezwykłą precyzją, eliminując ewentualny błąd ludzki. Urządzenia zostały sprowadzone m.in. z Finlandii, Belgii i Włoch, mówi kierownik nowej apteki Monika Augustyn.
12: Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie. Kolejne urządzenia to są urządzenia, które mają możliwość przepakowania takiego oryginalnego opakowania właśnie do takich unit dozów, czyli do pojedynczych dawek.
0: Koszt robotycznej apteki przekracza 90 milionów złotych. Szpital w najbliższych latach planuje kolejne inwestycje na kwotę ponad 250 milionów złotych. Można poczuć się jak na planie wielkiej produkcji filmowej. W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni, w której polski biegun ciepła gra Kaliniec. Filmowa atmosfera szybko zwróciła uwagę mieszkańców, którzy są zachwyceni.
13: Podoba mi się bardzo, to jest niesamowite. Dla Tarnowa to jest coś innego i na pewno pozostanie w pamięci i warto właśnie porobić sobie zdjęcia, żeby później wnukom na przykład pokazywać, co było w Tarnowie.

0: Jazd wyruszył z Warszawy w czwartek. W wagonie mogliśmy usłyszeć koncert warszawskiego kompu tanecznego, mówi kurator projektu Natalii Wasserman.
1: Pociąg do kultury słynie tym, że ma kulturę na pokładzie. Mamy zaszczyt mieć przyczepiony specjalny wagon do PKP EuroCity pomiędzy Berlinem a Warszawą. Serdecznie zapraszamy, mamy 8 przejazdów. Oczywiście obowiązuje normalny bilet PKP Intercity, ale jak już się jest na pokładzie, to po prostu dostęp do naszych programów jest otwarty dla wszystkich. Się cieszymy z każdego gościa, z każdego pasażera.
0: Pociąg do kultury kursuje do niedzieli, a kolejne przejazdy zaplanowano jeszcze w październiku. Chcemy przygotować się do Mistrzostw Europy i jednocześnie mieć dobre wyniki w Lidze Narodów, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Jan Urban. W piątek biało-czerwoni zaczną zmagania w tej edycji Ligi Narodów. Na początek zagrają z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym.
2: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy jutro od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
0: Deklaruje pomocnik polskiej kadry Przemysław Frankowski. Selekcjoner Jan Urban zdradził, że możliwe są niespodzianki w składzie Polaków.
3: No wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. O tak, może powiem. Ale tak już konkretnie nie, ale no będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
0: Początek meczu Polska-Bośnia i Hercegowina w piątek o 20:45. W najbliższych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Szwecją, Rumunią oraz rewanż z Bośnią na wyjeździe.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Rok 1984, George'a Orwella. Słuchając tego streszczenia poznasz niezbędne minimum wiedzy na temat lektury, przybliżymy właściwe streszczenie utworu, a potem wszystko dokładnie podsumujemy. Rok 1984 to jedna z lektur, która się nie starzeje. Jej stale aktualny temat pozwala z łatwością opanować podstawową wiedzę ze streszczenia i opracowania. Treść jest łatwa do przyswojenia. Rozejrzyj się wokół. Ogarnij, czym jesteś otoczony i jak wygląda przestrzeń, w której żyjesz. Orwell jak z książki wyciągnięty. Telebimy, telewizory, wszechobecny monitoring, telefony, social media. Żyjesz w świecie, w którym jesteś wciąż obserwowany, często jednak na własne życzenie. I to różni twój świat od świata stworzonego przez Orwella. Niezbędne minimum. Orwell napisał tę powieść w 1948 roku. Zwróć uwagę na daty 1948-1984. Tytuł utworu jest odwróconą datą jego powstania. Akcja książki toczy się więc w przyszłości z punktu widzenia autora. Nie miało więc znaczenia, czy będzie to rok 49, 50, a może 52. Zabawił się odwróceniem cyfr. Miejsce akcji? Londyn. Miasto znajdujące się w niejakiej Oceanii. Czym jest Oceania? Oceania to jedno z trzech państw, które toczą ze sobą ciągłe wojny. O co walczą? Kiedy kończy się jedna, a zaczyna druga wojna? Między którymi z tych państw aktualnie trwają walki? Tego nie wiedzą ani bohaterowie powieści, ani czytelnik. Zapamiętaj te trzy państwa. Oceania obejmuje Wielką Brytanię, obie Ameryki, część Afryki, Australię i Oceanię. Drugie państwo to Eurazja, to Związek Radziecki i cała Europa bez Wielkiej Brytanii. Trzecie państwo, Azja Wschodnia, Chiny i inne kraje wschodnie. System totalitarny panujący w Oceanii to socjalizm angielski, inaczej ANGSOC, połączenie pierwszych liter angielskiego socjalizmu, ANG plus SOC. Główny bohater utworu to Winston Smith, pracownik Ministerstwa Prawdy, Departamentu Archiwów. Żonaty, ale mieszkający od 10-11 lat sam. Małżeństwo się nie udało. Żona, orędowniczka partii, przede wszystkim chciała dla wielkiego brata i partii spłodzić ze Smithem dziecko. To się jednak nie udało i rozstali się. Inne istotne informacje, zanim usłyszysz streszczenie, to organizacja państwa Oceanii. Państwem rządzi Wielki Brat. System zbudowany jest z czterech kontrolujących życie ministerstw. Są to Ministerstwo Prawdy, Ministerstwo Pokoju, Ministerstwo Miłości i Ministerstwo Obfitości. Społeczeństwo w Oceanii tworzą trzy grupy. Partia wewnętrzna, jej członkowie pełnią najważniejsze funkcje w państwie. Niewiele o nich wiadomo, publicznie pokazują się rzadko, na zewnątrz obywatele jak inni, jednak żyją w luksusowym świecie swobód i wolności. Partia zewnętrzna, tworzą ją urzędnicy niższego szczebla, pracownicy ministerstw, całe ich życie podlega kontroli, są stale inwigilowani. Partia zewnętrzna to ten środek społeczeństwa. Prowadzą nudne, podporządkowane wielkiemu bratu i ideologii życie. Podlegają licznym zakazom. Nie mogą być w związkach, uprawiać seksu, wyjeżdżać z Londynu, bywać w dzielnicach proli, o których za chwilę dowiesz się więcej. Nie mogą dokonywać niepotrzebnych zakupów. Popołudniami uczestniczą w pracach społecznych i manifestacjach popierających system. No i prole. Po prostu proletariat. Najniższa grupa społeczna, z którą nikt się nie liczy. Biedni mieszkańcy najgorszych dzielnic. Paradoksalnie najbardziej wolni. Mogą robić to wszystko, czego zabroniono wyżej ustawionym w hierarchii. Są tylko siłą roboczą, którą nikt się jakoś szczególnie nie interesuje. Łatwo tym tłumem sterować. Poza tym w państwie istnieje jeszcze Policja Myśli i kilka organizacji. Liga Młodych, Młodzieżowa Liga Antyseksualna, Kapusie. Same ich nazwy sugerują cel ich istnienia. Nie ma w tym większej filozofii. A teraz właściwe streszczenie utworu. Książka składa się z trzech części i podrozdziałów w nich zawartych. Część pierwsza. Winston Smith po pracy wraca do swojego mieszkania. Do domu nie ma daleko. Z jego okien widać Ministerstwo Prawdy.
a na jego fasadzie ogromny napis. Hasła przewodnie dla obywateli Oceanii. Wojna to pokój, wolność to niewola, ignorancja to siła. Posłuchaj uważnie, a zauważysz i zapamiętasz, że są one zbudowane na przeciwieństwach znaczeń, które tu mają taką samą wartość. Wojna równa się pokój, wolność równa się niewola, ignorancja równa się siła. Smith widzi bezsensowność sytuacji, w jakiej się znajduje, beznadziejność swojego życia. Budzi się w nim chęć buntu. Postanawia pisać pamiętnik, który chce zostawić ukryty dla następnego, ma nadzieję, prawdziwie wolnego pokolenia. W jego mieszkaniu, tak jak w każdym innym, znajduje się śledzący go teleekran. Dzień w dzień z teleekranu sączą się treści o tym, że teraz ludzie mają lepsze domy, więcej rozrywek, są zdrowsi, silniejsi, żyją dłużej, pracują krócej. Obrzydliwa propaganda, informacje niemożliwe do sprawdzenia. Ukrywa się więc z zeszytem, kupno jego również było zakazane, we wnęce w ścianie, która nie jest widoczna dla urządzenia. Teleekranu nie można wyłączyć, można go tylko ściszyć. Cały dzień prezentuje on propagandowe treści partii rządzącej. Pierwsze zdanie pamiętnika Smitha to data 4 kwietnia 1984 roku. Winston zaczyna niewinnie, od opisu swojego wczorajszego pobytu w kinie. Nagle, nie wie właściwie dlaczego, przypomina mu się wydarzenie z poranka w pracy. Do biura Departamentu Archiwów weszła dziewczyna z Departamentu Literatury oraz urzędnik partii wewnętrznej, O'Brien. Dziewczyna go zainteresowała, ale nie wzbudziła jego sympatii. Pomyślał nawet, że pewnie jest tajnym agentem policji myśli. Zbliżała się pora codziennych 2 minut nienawiści. Zauważ, że Orwell nie bawi się w wymyślanie wysublimowanych nazw i tytułów. Przedstawia świat w sposób prosty. Nasuwa się stwierdzenie łopatologiczny. Chce dotrzeć do czytelnika bez zbędnych metafor. 2 minuty nienawiści to codzienna porcja agresji wobec zdrajcy partii i narodu Emanuela Goldsteina. To nazwisko dla ciebie do zapamiętania. Emanuel Goldstein, kiedyś jeden z głównych członków partii, dzisiaj zdrajca i jej największy wróg. Na teleekranach w całym państwie wyświetlana jest jego twarz. To jest ta chwila, kiedy tłum może dać upust swojej złości. Codzienne wyładowanie negatywnych uczuć. Krzyki, wrzaski, plucie i rzucanie w ekran. Tłum tego potrzebuje. Potem pojawia się spokojna, zrównoważona twarz wielkiego brata. Uspokaja emocje, łagodzi nastrój. Jak go nie kochać? Całość zamykają wyświetlające się na teleekranie hasła partii. Tego dnia spojrzenia O'Briena i Smitha spotkały się. Smith miał wrażenie, że ich poglądy są takie same. To nie Goldstein jest problemem. To wielki brat i partia niszczą życie obywateli. To szczegółowe streszczenie pierwszych stron powieści jest ważne dla zrozumienia całości. W części pierwszej Smith zapisuje w pamiętniku wspomnienia z dzieciństwa. Wspomnienia o rodzicach, o siostrze. Zapisuje fragmenty już z życia w państwie wielkiego brata. Przedstawia swoje spotkanie z prostytutką, za co, gdyby został przyłapany, groziło mu więzienie. Wyrusza też ponownie do dzielnicy Proli, gdzie życie przypomina to sprzed rewolucji. Zdziwiony i przestraszony zauważa w dzielnicy Proli czarnowłosą dziewczynę z Departamentu Literatury. Część druga. Dziewczyna z Departamentu Literatury ma na imię Julia. Ma 26 lat. Jest 10-15 lat młodsza od Smitha. Mieszka w hotelu robotniczym. W swoim życiu miała już wiele romansów. Winston nawiązuje z nią znajomość. Spotykają się potajemnie. No, robią wszystko to, czego partia zabrania. Są w związku, a tego bez akceptacji partii nie można. Kochają się. Uprawiają seks. Rozmawiają o systemie. Oboje go krytykują. Smith nawet wynajął pokój nad sklepem w dzielnicy Proli, który wcześniej oglądał. Spotykają się sporadycznie i otwarcie już rozmawiają o swojej nienawiści do systemu. Jednocześnie uczestniczą w wiecach poparcia dla partii. Julia działa w Lidze Młodych i aktywnie udziela się w czasie 2 minut nienawiści. W tej części książki dochodzi też do spotkania tych dwojga z O'Brienem, urzędnikiem wysokiego szczebla w partii wewnętrznej. Pamiętasz, to ten, z którym Winston spotkał się na 2 minutach nienawiści i odniósł wrażenie, że się rozumieją. Tu następuje zwrot. O'Brien jest członkiem tajnej organizacji. Bractwa, którego przywódcą jest znienawidzony przez partię, jej dawny współtwórca Goldstein. Ten, którego twarz wyświetla się na ekranie w 2 minutach nienawiści.
Wszystkie zasady organizacji spisane są w księdze Goldsteina, którą po jakimś czasie dostają kochankowie. Księga zawiera analizę poszczególnych haseł partii. Wolność to niewola, ignorancja to siła, wojna to pokój. Julia i Winston czytali ją wspólnie w swoim wynajętym pokoju. Niestety, mają pecha. Smith źle ocenił sklepikarza, od którego wynajmował pokój. Dobroduszny prol, który stłumił jego czujność opowieściami o przeszłości, o miłości do żony, okazał się tajnym agentem policji myśli. W pokoiku nad sklepem aresztował Julię i Smitha. Część trzecia. W trzeciej części Smith budzi się w celi. Jest obserwowany, oczywiście przez teleekran. Głodny, wyziębiony i cholernie przestraszony, prawie nie myślał o Julii. Przez celę przewijają się inne osoby. Przez chwilę przebywał w niej poeta, potem sąsiad Smitha, Parsons. Został zaaresztowany za myślozbrodnię, a wydała go mała córeczka. Nawet nie był na nią zły. Był dumny, że tak dobrze wychował dziecko. Potem w celi był niejaki grubas, następnie głodomór. Wszyscy znikali w pokoju 101. Na samym końcu w celi pojawił się O'Brien. I to nie jako więzień. Ale jak nie więzień, to kto? Wierny członek partii. Smith został poddany wielogodzinnym torturom, po nich następnym. Miały one na celu nie tylko go złamać, ale stworzyć nowego człowieka. Okaleczony, przestraszony i zniszczony już zupełnie, godzi się na wszystko. Opis tortur fizycznych i psychicznych, jakim poddawany był Winston, jest niezwykle sugestywny. Krew, ból, zgniłe, zmasakrowane ciało i zgniły człowiek wewnątrz, w swoim sercu i duszy. Poniżony, znieważony, bez godności. Symboliczne jest doprowadzenie bohatera do stanu, w którym wierzy, że widząc 4 palce, widzi 5. Oznacza to, że poddaje się już bez problemu każdej sugestii. Po dłuższym czasie udało się doprowadzić Winstona Smitha do stanu, w którym według O'Briena był właściwie zdrowy umysłowo, jednak emocjonalnie nie zmieniło się nic. Na pytanie, co czuje do wielkiego brata, nie potrafił odpowiedzieć inaczej jak nienawidzę go. I wtedy trafia do pokoju 101, w którym ma się dokonać ostatni etap jego zmiany. Pokój 101 to pomieszczenie, w którym więzień spotykał się z tym, co dla niego najstraszniejsze. W przypadku Winstona były to szczury, których bał się panicznie. Klatka z gryzoniami doprowadziła go do stanu, w którym krzyknął, żeby szczury zjadły Julię, żeby jej zrobiono to, co chciano zrobić jemu. To był ostatni etap jego upodlenia. Dobiegła końca reedukacja Smitha. Z tym terminem spotkasz się jeszcze później. Stał się zupełnie bezwolnym członkiem społeczeństwa. Spotkał się z Julią. Nikt nie obawiał się tego spotkania, nikt ich nie śledził. Partia wiedziała, że po tym, co ich oboje spotkało w więzieniu, są niegroźnymi obywatelami. Julia też go zdradziła. Też nie wytrzymała pobytu w pokoju 101. Nie żywili do siebie już żadnych uczuć. Byli sobie obojętni. No dobra, a teraz czas na podsumowanie. Motywy występujące w roku 1984 to motyw systemów totalitarnych, motyw manipulacji jednostką, motyw wojny, zniewolenia, władzy, buntu, motyw zniszczenia, motyw miłości, zdrady i motyw indoktrynacji, czyli systematycznego, ciągłego wpajania jakichś idei politycznych lub społecznych. Bohaterowie powieści. Ich cechy przydatne do charakterystyki. Winston Smith. Na pozór spokojny, zrównoważony, wierny systemowi, jednocześnie krytyczny, inteligentny, myślący, buntownik, samotny, pragnący ciepła i miłości, oddany. Ostatecznie bardzo ludzki w swoim poddaniu się systemowi, w momencie całkowitego upodlenia jego człowieczeństwa. Julia, młoda, przebiegła, potrafi działać na dwa fronty. Z jednej strony inteligentna pracownica Departamentu Literatury, członkini ugrupowań partyjnych, z drugiej korzystająca z życia, zabawy, młoda dziewczyna, buntowniczka. O'Brien, uprzejmy, grzeczny, wzbudzający zaufanie, ale i przebiegły, okrutny, bezwzględnie oddany partii. Przydatna terminologia. Antyutopia. Jak widać od razu, jest to przeciwieństwo utopii. W społeczeństwie utopijnym panuje szczęście i porządek opierający się na równości, sprawiedliwości i solidarności. U Orwella społeczeństwo przedstawione w roku 1984 żyje w świecie, który jest przeciwieństwem tej idealnej wizji. Totalitaryzm. System rządów, w którym państwo w pełni kontroluje jednostkę.
W takim systemie istnieje zasada jednego wodza, kultu jednostki, zmonopolizowana władza skupiona w rękach jednej partii. Metodą rządzenia ludźmi jest terror psychiczny. To taki skrót pojęcia, cech totalitaryzmu jest bardzo dużo. Współczesne państwa totalitarne to na przykład Korea Północna, Kuba czy Chiny. I hiperbola to wyolbrzymienie zjawiska. Hasła i terminy do zapamiętania z powieści. Myśl o zbrodnia. Myśl, teza, którą wyznaje obywatel Oceanii, niezgodna z linią przewodnią partii. Ewaporacja. Następna po egzekucji kara, jak to możliwe, ofiara była wymazywana z historii, nie było śladu jej istnienia. Nowomowa. Sztuczny język, nad którym prowadzono pracę w państwie. Miał być idealnym przekaźnikiem myśli, bez nieporozumień i domysłów. Jego przeciwieństwem była staromowa. I reedukacja. Terapia, działania wychowawcze, które miały na celu naprowadzenie obywatela na właściwą drogę w myśleniu o systemie i partii. Droga, której był poddany Winston Smith po aresztowaniu, przebiegała w trzech etapach. Nauka, rozumienie, akceptacja. I jeszcze raz dla przypomnienia główne myśli partii. Wolność to niewola, wojna to pokój, ignorancja to siła. I następna, wielki brat patrzy. I teraz kilka słów dla bardziej ambitnych. To jest moment, w którym o Orwellu można mówić w nieskończoność. Jego książki są stale żywe w kulturze, popkulturze, w wielu jej aspektach. Twórcy czerpią pełnymi garściami z jego literatury. Co wybrać? Inspirował i inspiruje wielu pisarzy, malarzy, muzyków czy filmowców. Chcąc nie chcąc, napotykasz często w życiu nawiązania do orwellowskich wizji. Z muzyków do pisarza sięgali David Bowie, Muse czy The Machine. Orwella odnajdziesz też w Matrixie czy w serialu Opowieści podręcznej. Sam serial jest zresztą ekranizacją książki Margaret Atwood. Wiele cytatów, fragmentów czy słów na stałe wpisało się do języka. Motyw Wielkiego Brata był inspiracją popularnych, popkulturowych programów telewizyjnych, takich jak Big Brother. Obecnie pojawiające się na antenach różnych stacji telewizyjnych wszystkie reality show wpisują się w hasło Wielki Brat Patrzy. W jakimś sensie żyjesz w świecie Orwella. Rok 1984 to jedna z lepszych rzeczy, które mogą ci się przytrafić na maturze z polskiego. Spodobało ci się to streszczenie? Jeśli masz ochotę, poleć je swoim znajomym ze szkoły. Pamiętaj też, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dlaczego mężczyźni muszą pracować o 5 lat dłużej? Dlaczego kobiety mogą wcześniej przejść na emeryturę? Dlaczego, no akurat w tej sprawie, nie ma równouprawnienia kobiet i mężczyzn?
2: A pani jest za tym, żeby zrównać wiek kobiet i mężczyzn, bo teraz dyskusja jest...
3: Nie.
2: Czy to nie jest właśnie dyskryminacja ze względu na płeć?
3: No to pan urodzi dziecko i pogadamy.
2: Nie jest to możliwe
3: urodzi
2: raczej.
3: Dziecko.
4: Ale kobiety, które nie mają dzieci, tak chcieli wprowadzić bykowe, tak?
2: Czyli takie bykowe dla kobiet, kobiet, czyli takie jałówkowe jakby. Pomysł z tym jałówkowym, taki kontrowersyjny trochę, wiesz, bo to teraz kobiety powiedzą...
4: No niby mamy równouprawnienie, tak?
2: No ale są kobiety, które właśnie na przykład nie chcą mieć dzieci, nie rodzą dzieci.
5: No i spoko, nie? To jest indywidualna decyzja każdego człowieka.
2: Ale to dlaczego na emeryturę ma iść, jak ma 60 lat, a
5: mężczyzn... Nie mam pojęcia.
2: Czy to nie jest dyskryminacja mężczyzn?
5: Dla mnie nie.
2: Teraz to wie pani, to i mężczyźni idą na urlop tacierzyński, opiekują się dziećmi, posprząta taki, pranie wstawi.
3: Mój Boże, śmiech bardzo.
6: Moim zdaniem powinno to być równo. Troszkę senna jest.
2: Senna, płaczę troszkę. No to zobaczę.
6: Dziękuję, dużo zdrowia.
1: Rząd nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Pani minister do spraw równości Katarzyna Kotula tłumaczy, że powodem jest między innymi nierówny podział obowiązków domowych. Chodzi o to, że kobieta częściej zajmuje się dziećmi, sprząta w domu, częściej gotuje. Takie są zwyczaje w Polsce, więc kobiecie należy się wcześniejsza emerytura. O tym właśnie dziś w co ludzie powiedzą, należy się czy się nie należy. A jeżeli mężczyzna jest z tych raczej gotujących, pozmywa, posprząta, pranie wstawi, pójdzie z dzieckiem na spacer, no to co w takiej sytuacji? Czy jemu też się należy wcześniejsza emerytura? No i kto miałby to liczyć? Kontrola z ZUS-u. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Średnia długość życia kobiety w Polsce to ponad 82 lata, mężczyźni żyją średnio prawie 75 lat. To oznacza tyle, że mężczyzna pracuje dłużej, mimo że przeciętnie żyje krócej. Średnio statystycznie mężczyzna ma prawo pobierać emeryturę przez niecałe 10 lat, a kobieta ponad 22 lata.
2: A pani jest za tym, żeby zrównać wiek kobiet i mężczyzn, bo teraz dyskusja jest...
3: Nie.
2: No ale właśnie dlaczego przecież to...
3: Dlatego, że kobieta więcej pracuje. Pracuje oprócz tego w domu, wychowuje dzieci. Także wiek 60 lat dla kobiety to jest full, a mężczyzna 65. Bo pracujecie niestety mniej.
2: Dziękuję. No ale co czwarty mężczyzna nie dożywa w ogóle tej emerytury. No bo... Czy to nie jest właśnie dyskryminacja ze względu na płeć?
3: No to róbcie dzieci.
2: Jest tacierzyński na przykład, przecież mężczyźni chodzą, wychowują
3: pana,
2: dzieci.
3: Pan urodzi dziecko i pogadamy.
2: No nie, no ja to no, nie urodzę, no, gdyż nie jestem jakby tutaj...
3: A no właśnie, widzi pan.
2: Nie jest to możliwe
3: urodzić
2: raczej.
3: Dziecko, wychować, pomagacie, owszem, ale trzeba urodzić.
2: No ale widzi pani, ile się teraz tych dzieci rodzi? No kobiety też już no, nie chcą rodzić dzieci i z jakiego względu no, mają mieć szybciej emeryturę?
3: Jak... Co mają rodzić, jak mężczyzna 40 lat już prostata? No to co, proszę pana, nie przegada mnie pan.
2: A ale teraz chodzi, żeby zrównywać, wie pani, wszystko, żeby byli równi mężczyźni i kobiety.
3: A co, krzywi jesteście?
4: A niektóre kobiety nie mają dzieci, nie prowadzą gospodarstwa domowego.
2: No są takie kobiety.
4: No właśnie. Prowadzą jakieś biznesy czy coś, dlaczego one mają być lepiej? To my pracujemy na ich emerytury później? No. Może jakieś wyłączenia powinny być, rzeczywiście. To nie, no bo przy trójce czy czwórce dzieci zrozumiałe to jest, tak?
2: Aha, czyli kobiety.
4: Nie ma miejsca w przedszkolach, nie w przedszkolach, rozumiem. Ale kobiety, które nie mają dzieci, tak chcieli wprowadzić bykowe, tak? Mężczyzna, który nie ma dzieci, płaci większe podatki, tak? No tak. I kobieta, która nie ma dzieci, nie ma żadnej ulgi.
2: Aha, że nie idzie szybciej na emeryturę.
4: Tak, dokładnie.
2: Aha, czyli takie bykowe dla kobiet, czyli takie jałówkowe jakby.
4: To by,
2: ale nie wiem, czy to wiesz, eleganckie pomysł z tym jałówkowym. O. Taki kontrowersyjny trochę, wiesz, bo to zaraz kobiety powiedzą.
4: No niby że... mamy równouprawnienie, tak? Idąc tym, myślę, że to by było sprawiedliwe, tak? No trudno, a czy ja mam dłużej pracować?
2: A jeżeli kobieta nie ma dzieci na przykład, to z jakiego powodu 60 lat może...
7: No to nie zrobią jakąś różnicę, ale tak to by było wielka niesprawiedliwość.
2: Ale to wtedy też to takie jest dyskusyjne właśnie, że to kobiety wtedy mówią, ale to...
7: niech trochę...
2: Nie można karać za nieposiadanie dzieci,
7: no bo... niech trochę zróżnicują, no.
2: Aha.
8: Równouprawnienie.
2: Tak.
8: To ja bardzo proszę, żeby było równouprawnienie w pensjach.
9: dlaczego kobiety mniej zarabiają, a mężczyźni więcej. I dobrze by było, żeby faceci też zajmowali się dziećmi, no przynajmniej je rodzili, no.
2: Ale to są takie różne teraz już działania, żeby właśnie to zrównywać, te pensje, na przykład tam no, unijne przepisy.
9: No to najpierw przepisy. Niech zrównają, a potem niech mówią, że chcą mniej pracować.
1: Co trzecia kobieta w Polsce nie planuje albo nie wie, czy będzie chciała w ogóle mieć dziecko, to wynika z badań CBOS-u. Tam pojawił się taki pomysł, że byłoby uczciwie, gdyby powiązać prawo do wcześniejszej emerytury dla kobiety z liczbą posiadanych dzieci. Jest to pomysł kontrowersyjny, kobietom raczej się nie podoba.
10: Zawsze tak było, 60 i 65. Ja uważam, że jak było, tak powinno być.
2: No ale czy to nie jest dyskryminacja mężczyzn?
10: Dla mnie nie. Kobiety rodzą dzieci, mają więcej pracy w domu, praca.
2: No, ale jak kobieta nie rodzi dzieci na przykład, bo to...
10: To myjemy się indywidualnie. Od...
2: A to może wtedy właśnie jak nie rodzi, to wtedy, żeby tak jak mężczyzna mogła iść na emeryturę, jak ma 65 lat, czy nie?
10: To powinno być inaczej ustalone. Przepraszam, czy autobus.
2: A, autobus, no dobrze.
10: Dziękuję.
2: Ale są kobiety, które właśnie na przykład nie chcą mieć dzieci, nie rodzą dzieci.
5: No i spoko, nie? To jest indywidualna decyzja każdego człowieka, czy chce, czy nie chce.
2: Ale to dlaczego na emeryturę ma iść, jak ma 60 lat, a
5: mężczyzna... Nie mam pojęcia.
2: Kontrowersja polega na tym, że pani minister do spraw równości mówi, że żeby było równo, to musi być nierówno, bo kobieta więcej w domu pracuje.
5: Myślę, że też ta równość między kobietami a mężczyznami nie do końca w tym wszystkim chodzi o to, żeby wszyscy mieli po tyle samo. Jesteśmy zupełnie innymi ludźmi, to na przykład z tym noszeniem ciężkich rzeczy w pracy, tak? Nie pamiętam, jaki tam jest limit, no ale kobieta ma chyba z 2 albo 3 razy mniej niż mężczyzna do noszenia, może maksymalnie.
2: Aha, żeby no to wyrównać, wiem.
5: No właśnie, dlatego może ten wiek, no mężczyzna też robi w domu, no to też nie jest tak. Myślę, że te czasy, kiedy mężczyzna leży i nic nie robi, dawno się skończyły.
2: No właśnie, no to no. Być może właśnie trzeba by...
5: Może powinni coś z tym zrobić. Ja ogólnie kontrowersyjne, macie do filmiku. Ja uważam, że powinni podwyższyć dla wszystkich wiek emerytalny i powinniśmy dłużej pracować. Ja bym nie miała z tym problemu, no i tak trzeba będzie pracować, nie? I tak to jest 40 następnych lat pracowania, więc...
2: No tak, z twojej perspektywy to...
5: No, straszne!
1: Ten taki tradycyjny podział obowiązków w domu trochę już chyba przestaje obowiązywać. To się w wielu domach zaciera, no szczególnie w młodym pokoleniu. Trudno uczciwie uzależniać prawo do wcześniejszej emerytury od godzin spędzonych na prasowaniu, czy tam od liczby poskładanych prześcieradeł. To raczej nie ma sensu. No ale starsze pokolenie kobiet broni tego prawa do wcześniejszej emerytury. Tam jest sporo argumentów. Posłuchajcie.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
2: Pani jest za tym, żeby zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn?
11: Proszę pana, nie.
2: Ale właśnie to też jest jeden z argumentów, że 1/4 mężczyzn w ogóle nie dożywa emerytury, a tylko 7% kobiet.
11: Oni się nie szanują, dlatego nie dożywają emerytury. Tak, nie chodzą do lekarzy, nie dbają o siebie.
9: Poleżą na kanapie.
2: Niektórzy mówią, że to jednak dyskryminacja mężczyzn jest.
11: Panie, weź się pan uparłeś na tą dyskryminację. Weź się zupar, no.
2: No ale no bo jaka to jest równe traktowanie, że mężczyzna 5 lat dłużej musi pracować?
11: Niech pracuje.
9: Tak jest.
12: O, ja jestem za tym, że tak.
2: Żeby co, żeby zrównać?
12: Żeby zrównać. Oczywiście chodzą już na spacer i widzę z dziećmi, no mężczyźni i widzę, że zakupy razem robią wspólnie, wszędzie chodzą. Uważam, że dlaczego już teraz jest równouprawnienie.
11: A nie widać jak wspólnie, a może w domu. I samochód mamy.
2: A pani musi z tym wózeczkiem...
11: No i tak. O.
2: Latać na bazar.
9: On śpi. I niech obniżą do 60 mężczyznom i niech zrywają wiek. A dlaczego mają podnosić?
2: Ale to kto to wszystko będzie utrzymywał teraz, wie pani, bo to...
11: No dobrze, pan...
9: No to właśnie, tak, drugą. No wie pan, jak lekarz zarabia 200 tysięcy czy tam ileś na miesiąc, no to kochany, no to wiadomo, że okradana jest Polska i w ogóle, no to wiadomo, że nie ma pieniędzy.
13: Ja musiałam 2 dzieci wychować sama, to ja pracowałam, brałam wszystko, co się dało, bo ja musiałam zarobić na chleb dla dzieci i dla siebie. To ja, proszę pana, wiertarki, szlifierki, to była moja robota. Ja napracowana jestem bardzo, 45 lat mam pracy, a ja mam 3000 emerytury. No to niech sobie państwo pomyślą, jaką emeryturę ja powinnam mieć. A jaką mam? Szukam sklepów, gdzie taniej. to przyjechała, bo tu aż tu.
14: Niech mnie pan poradzi to. Powiedz mnie pan.
2: No rzeczywiście. No jest tego.
14: I 87 lat skończyłam. I jeszcze przyszłam do sklepu, żeby z głodu nie umrzeć. Zakupy sobie zrobić. Proszę pana, kobieta to zawsze przez całe życie ma więcej obowiązków i pracy i jest bardziej zmęczona, uciemiężona, bo mężczyzna silniejszy sobie radę daje. A kobieta musi wszystko to robić. I w domu, i przy dzieciach, i wszędzie, i wszędzie, wszędzie. Gdzie się nie pije, to kobieta musi.
2: No ale teraz to wie pani, to i mężczyźni idą na urlop tacierzyński, opiekują

0: trochę tragedie sumne, życiowe, tylko że nikt na to nie zwraca uwagi.
1: No, wychowała pani dzieci, tak. Wyrosły.
0: Tak. I moje dzieci, moje to dwóch chłopców jest. I moje dzieci, to tak jak pan mówi, i ugotuje, i kupi, i wszystko porobi sam sobie.
1: Przynajmniej do tego autobusu, co wniosę?
2: Jak pan.
1: O, idziemy gdzie tu?
2: Do przodu.
1: Do przodu.
2: Ja też pana poproszę o pomoc.
1: Bardzo proszę.
3: W Europie w większości krajów wiek emerytalny jest dla kobiet i mężczyzn taki sam. W Niemczech czy w Danii 67 lat, ale ma być jeszcze wyższy. We Francji już była reforma, ma być 64 lata dla kobiet i mężczyzn porówno. Tylko w Austrii jeszcze do niedawna było tak jak w Polsce, ale w 2024 roku w Austrii też zaczęli powoli, stopniowo podnosić wiek emerytalny kobiet z 60 do 65 lat. Od 2033 roku ma być już porówno.
1: W Europie, w większości krajów, zrównany ten wiek jest.
4: Proszę pana, w Europie to jest wszystko do góry nogami. Mnie się to nie podoba. Kobieta powinna pójść wcześniej ze względu na jej dwie role. Rodzicielka i po tym służąca, praczka, szwaczka.
1: Nie, no to już dzisiaj to chyba tak nie ma. No.
4: A, no pewnie, aha, bo ja żyję pewno na Księżycu i nie wiem.
1: Ale jak dzisiaj mężczyźni tak, pranie wstawi, obiad ugotuje, posprząta.
4: Nie widziałam takiego.
1: Tacierzyński na przykład, że mężczyźni biorą.
4: Biorą? Ja nie słyszałam o takim.
1: Nie. Proszę się tak próbuje, się tak zrównuje.
4: Już 93 lata nie widziałam tatusia na... I nie słyszałam o takim.
2: No ja poszłam w wieku 60 lat i się nie mogłam doczekać.
1: No właśnie, no ale mężczyzna nie ma takiej możliwości. A czy to jest sprawiedliwe, czy to nie jest...
2: Sprawiedliwe.
1: Dyskryminacja mężczyzn.
2: Jaka
1: właśnie.
2: Jaka dyskryminacja? Co oni w domu robią? Niech pan zobaczy, jak wygląda.
1: No,
2: właśnie.
1: No ale teraz to już ci młodzi mężczyźni to już są tacy, że...
2: Tak wszystko w domu, że nie pomagają i tak jest równouprawnienie.
1: Może tam...
2: A my chętnie obowiązki swoje zwalimy i mogę do 65 pracować.
1: Na zachodzie jest równo w większości krajów.
5: To jest Polska.
2: A to jest Polska.
5: To jest Polska.
1: Czyli co, pan tutaj uważa, że to jest dobrze?
5: Porządek jest, w porządku jest.
6: Z jednej strony ja jestem za tym, żeby była ta równość, ale z drugiej strony kobieta wkłada więcej wysiłku niż facet, który wydaje mu się, że idzie do pracy, a potem wraca i leży, kurna, jeszcze nachlany jakimś brąksem, a kobieta ogarnia dzieci, wszystko, pranie, sranie. No, ja to widzę na co dzień, więc wiem, co mówię. Ja, jeżeli chodzi o siebie, to zmieniam to.
1: No to
6: dziękuję ślicznie.
1: Wszystkiego dobrego.
7: Proszę pana, wydaje mi się, że jeśli mają być równouprawnienie, prawda, tutaj jest głośno, to mi się wydaje, że równo to równo.
1: No właśnie.
7: Tak mi się wydaje, że my też pracujemy, no taki model jest.
1: No ale właśnie są takie argumenty, że mężczyźni nie zajmują się dziećmi.
7: Nie zajmują się dziećmi, no zajmują się, no tak jak pan widzi.
1: No właśnie, bo pan tak, to akurat na spacerze.
7: Moim zdaniem powinno to być równo. Żeby w ogóle były te emerytury, to będę bardzo zadowolony, bo odkładam jako przedsiębiorca składki już od 15 lat. Bardzo duże, a zobaczymy jak to będzie po prostu.
1: No dobra, nie przeszkadzamy, bo...
7: Najważniejsze, żeby było zdrowie, tak, bo już troszkę senna jest.
1: Senna, płaczę troszkę. No to zobaczymy.
7: Dziękuję, dużo zdrowia.
3: Musieliśmy kończyć, bo dziecko w wózku niespodziewanie się obudziło, zaczęło płakać, no i to było tyle z tej naszej rozmowy. Kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, słyszymy się za tydzień.
8: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Napastnik miał walczyć na froncie na Ukrainie. Mamy nowe ustalenia na temat 31-letniego Ukraińca Ihora M. To on dokonał ataku z nożem w klasztorze w Jarosławiu. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z zatrzymanym 31-latkiem. Film i zdjęcia do zobaczenia na superexpress.pl. A najnowsze informacje zebrał nasz reporter Michał Rawa.
1: Zgadza się, dzień dobry. Jak się dowiedzieliśmy, napastnik posiadał paszporty niemiecki i ukraiński, ale miał także nadany polski PESEL, co oznacza, że wcześniej musiał przebywać w naszym kraju. Miał też służyć w ukraińskiej armii. Wczoraj wjechał do Polski z Niemiec, a dzisiaj próbował dostać się na Ukrainę. Nie został jednak przepuszczony przez granicę, ponieważ jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego zaatakował, to ustalają śledczy.
0: Do ataku doszło w czwartek rano. Zginął jeden z księży. Cztery inne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Dwie były operowane. Do końca tygodnia w Jarosławiu będzie żałoba, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
2: W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo.
0: Miasto apeluje też o niepowielanie niesprawdzonych informacji. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę środowego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustalaniu szczegółów zdarzenia, mówi rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka.
3: Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy, jeżeli chodzi o kwestię tego podpalenia. Służby pracują na miejscu, na tym terenie prywatnym i również po zakończeniu działań będą przekazywane informacje co do motywów, czy rzeczywiście ten pożar wystąpił samoistnie, czy jednak doszło do celowego pożaru tej instalacji.
0: Wiadomo, że zgłoszenie do Straży Pożarnej wpłynęło w środę około 21:00. Po ugaszeniu pożaru około 3:00 nad ranem teren przejęła policja. Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok nas, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy Woli Krobowskiej.
4: Wyczytałam w internecie, że coś się dzieje i to Wola Krobowska, to ja po prostu jestem rzut beretę z tony. No po prostu jestem w totalnym szoku.
5: Jedynie tylko tyle, co słyszałam, ale nawet nie wyglądałam, że straże jechały. A tak to nic więcej.
6: Wiedziała pani o tym, że tutaj jest w ogóle coś takiego jak ta baza Starlink?
5: Nie wiedziałam. Naprawdę mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest.
6: Słyszała pani, co tutaj się wydarzyło?
7: A ja nic nie słyszałam. W nocy tam światło wyłączyły.
6: A żadnego dymu, pożaru, nic pani...
7: Ja nie widziałam, ja spałam. Żebym wiedziała, to bym wyszła.
6: Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok was?
7: No jest strach, no co zrobię? To co? Teraz ja nie wyjdę do sklepu po chleb? Co będzie, to będzie.
0: Na miejscu wciąż pracują funkcjonariusze Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usiłowanie zabójstwa i czyn na napaść na funkcjonariusza. Śledczy prowadzą śledztwo w sprawie mężczyzny, który postrzelił 28-letniego policjanta. Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Zdarzenie miało miejsce na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. Podczas interwencji służb do domu wrócił mężczyzna i na widok policji otworzył ogień, mówi rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
3: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został przewieziony karetką do szpitala. Był przytomny. W tym momencie nie mamy informacji o jego stanie zdrowia.
0: Zatrzymanemu 33-latkowi może grozić nawet dożywocie. Pierwsza taka wizyta od ponad dekady. Chiński prezydent Xi Jinping odbywa historyczną wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump już przywitał chińskiego przywódcę w Białym Domu, twierdząc, że on i Xi nawiązali naprawdę wielką przyjaźń. Głównymi tematami rozmów dwustronnych mają być handel, sztuczna inteligencja, Tajwan i wojna z Iranem, mówił Trump w czasie przemówienia. Podczas tej wizyty omówimy również palące kwestie dotyczące bezpieczeństwa, technologii oraz superinteligencji. Decyzje, które podejmiemy w tych dziedzinach, mogą sprzyjać pokojowi i dobrobytowi przez kolejne dekady. Jest to drugie spotkanie obu przywódców w tym roku. Eksperci twierdzą, że głęboka nieufność po obu stronach prawdopodobnie utrudni jakiekolwiek znaczące przełomy w trakcie tych rozmów. W tle pozostaje rywalizacja obu państw o wpływy gospodarcze i technologiczne, a także spory dotyczące Tajwanu i Iranu. Senat bez poprawek przyjął ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Teraz wszystko w rękach prezydenta. Od wprowadzenia tych przepisów rząd uzależnia niższe ceny paliw i powrót do pakietu CPN, mówi minister finansów Andrzej Domański.
8: Prezydent dostał kolejną okazję, aby stanąć po stronie Polaków, polskich kierowców, a nie po stronie wielkich koncernów. Prezydent szuka sztuczek, aby tę ustawę nadal blokować.
0: Przypomnijmy, że poprzednią, praktycznie taką samą ustawę na temat nadmiarowych zysków prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz Karol Nawrocki podtrzymuje, że przepisy są niekonstytucyjne, dlatego ustawa najpewniej ponownie nie uzyska prezydenckiego podpisu. Tymczasem chorzowscy kierowcy są wściekli na decyzję prezydenta miasta, Szymona Michałka. Chodzi o ruch na zamkniętej od kilku miesięcy estakadzie w ciągu Krajowej 79. Decyzją prezydenta zostanie ona zburzona. Z kierowcami rozmawiał o tym nasz reporter Dariusz Brąbosz.
9: To jest tragedia. W Chorzowie nie da się poruszać samochodem między godziną 14 a 17.
10: Jak była estakada, było wygodniej.
11: Tak. No oczywiście, że tak. Prosto było i sprawa była rozwiązana. Teraz już jest wszystko, cały Chorzów zaciśnięty jest. Nie?
10: Pan dużo traci na tym jako taksówkarz?
12: Bardzo dużo. Przede wszystkim eksploatacja samochodu. Po roku czasu mam takie koszta za samochód do naprawy, za te wszystkie objazdy, dziury przede wszystkim, bo w mieście nic nie jest zrobione.
10: Niech osoby kompetentne się wezmą do roboty.
0: Estakada w Chorzowie została zamknięta w czerwcu ubiegłego roku. Władze miasta twierdziły, że grozi zawalaniem. Pod koniec sierpnia tego roku pod obiektem przywrócono ruch tramwajów. 5 pseudograficiarzy zatrzymanych wpadli, bo zostawili włączoną kamerę. W nocy z 19 na 20 września grupa około 30 osób zatrzymała awaryjnie pociąg relacji Szczecin-Świnoujście. Na stacji w Ładzinie zdewastowali skład sprejem. Straty wynoszą ponad 90 tysięcy złotych, mówi zastępca komendanta policji w Szczecinie Przemysław Kucharski.
13: Jeśli chodzi o osoby zatrzymane, można powiedzieć, że pochodzą z tak zwanych dobrych domów. Są to obywatele polscy. Zebrany materiał pozwala na twierdzenie, że ta sama grupa dokonała podobnego czynu w Berlinie, w metrze, gdzie dokonali włamania i również zamalowali skład.
0: Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Policja zapowiada, że to nie koniec zatrzymań. Ukraińcy przekazują Polakom swoje doświadczenia z początku rosyjskiej inwazji, przygotowania do ochrony ludności, utrzymania ciągłości usług publicznych czy skuteczniej komunikacji z mieszkańcami. Do tego samorządowców z całej Polski ma przygotować konferencja, która odbyła się we Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Obecni na niej byli m.in. władze miast zza naszej wschodniej granicy. Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar zwraca uwagę na ochronę tzw. infrastruktury krytycznej.
14: Nie jest to trudne w warunkach rozwiniętej gospodarki dzielić jakąś część środków, dlatego żeby zabezpieczyć sobie na przykład dodatkową ochronę przeciwdronową dla jakiejś instalacji na przykład energetycznej, instalacji wodnej, która jest, może być obiektem zagrożenia.
0: W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu polskich samorządów.
15: To, czego my się uczymy, to jest wiedza teoretyczna. To, co nam przekazują władze ukraińskie, to, czego doświadczyły, to jest wiedza praktyczna, na którą tak naprawdę no, nie jesteśmy się w stanie żadnej książki przygotować, więc warto tutaj przyjechać, posłuchać, zobaczyć ich perspektywę, nauczyć się z ich doświadczeń, bo tak naprawdę nigdy nikt nie jest przygotowany na takie sytuacje.
16: Będziecie chcieli Państwo przekuć to w konkretne działania u siebie?
17: Na pewno tak. Nie da się tego zobrazować 100%, żeby przełożyć dokładnie to samo, bo nie wiadomo, co nas czeka. Natomiast pewne aspekty trzeba wyciągnąć i podejść do tego troszkę inaczej, niż robiliśmy to dotychczas.
0: Usłyszał nasz reporter Mateusz Chłyston od zastępcy burmistrza Skały Karoliny Gosińskiej oraz Janusza Pasternaka z Zarządu Powiatu Krakowskiego. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie w pełni zautomatyzowana apteka. Taka placówka działa w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Specjalne roboty przygotowują tam leki onkologiczne i kroplówki z niezwykłą precyzją, eliminując ewentualny błąd ludzki. Urządzenia zostały sprowadzone m.in. z Finlandii, Belgii i Włoch, mówi kierownik nowej apteki Monika Augustyn.
18: Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie. Kolejne urządzenia to są urządzenia, które mają możliwość przepakowania takiego oryginalnego opakowania właśnie do takich unit dozów, czyli do pojedynczych dawek.
0: Koszt robotycznej apteki przekracza 90 milionów złotych. Szpital w najbliższych latach planuje kolejne inwestycje na kwotę ponad 250 milionów złotych. Można poczuć się jak na planie wielkiej produkcji filmowej.

0: Tarabura. Pociąg do kultury ponownie rusza z Warszawy do Berlina. Maszyna nie tylko dowozi pasażerów do celu, ale też pozwala im uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się w trakcie podróży. Pierwszy przejazd wyruszył z Warszawy w czwartek. W wagonie mogliśmy usłyszeć koncert warszawskiego kompo tanecznego, mówi kurator projektu Natalii Wasserman.
1: Pociąg do kultury słynie tym, że ma kulturę na pokładzie. Mamy zaszczyt mieć przyczepiony specjalny wagon do PKP EuroCity pomiędzy Berlinem a Warszawą. Serdecznie zapraszamy, mamy 8 przejazdów. Oczywiście obowiązuje normalny bilet PKP Intercity, ale jak już się jest na pokładzie, to po prostu dostęp do naszych programów jest otwarty dla wszystkich. I się cieszymy z każdego gościa, z każdego pasażera.
0: Pociąg do kultury kursuje do niedzieli, a kolejne przejazdy zaplanowano jeszcze w październiku. Chcemy przygotować się do Mistrzostw Europy i jednocześnie mieć dobre wyniki w Lidze Narodów, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Jan Urban. W piątek biało-czerwoni zaczną zmagania w tej edycji Ligi Narodów. Na początek zagrają z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym.
2: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy jutro od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
0: Deklaruje pomocnik polskiej kadry Przemysław Frankowski. Selekcjoner Jan Urban zdradził, że możliwe są niespodzianki w składzie Polaków.
3: No wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. O tak, może powiem. Ale tak już konkretnie nie, ale no będzie. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
0: Początek meczu Polska-Bośnia i Hercegowina w piątek o 20:45. W najbliższych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Szwecją, Rumunią oraz rewanż z Bośnią na wyjeździe.

0: albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec, ma tu Adriana, którego witam serdecznie. Cześć, Adriana.
2: Cześć, witam, cześć.
1: Adrianie, będziemy rozmawiać o kim?
2: O mojej Kasi, narzeczonej.
1: Patrzę, że 2 lata już jesteś z nią.
2: Praktycznie tak.
1: I wiszą nad wami czarne chmury. Dlaczego Kasia w życiu pojawiła się twym?
2: Pracowaliśmy wspólnie razem. Kasia zwolniła się z tej pracy, jednak wróciła. No i jakoś los chciał, że jednak połączył nasze drogi. I ja pomogłem temu losowi, tak?
1: No dobra, Adrian, to dlaczego Kasia? Co cię kręciło w Kaśce? Co cię inspirowało, zachwycało? Dlaczego?
2: Poza tym, że jest piękną kobietą z doświadczeniem, no bo jednak 26 lat, 27 lat chodzi po tym świecie, to jednak zaskoczyła mnie mądrością i w wielu sytuacjach, w których ja potrzebowałem pomocy, ona dała mi to wsparcie.
1: Mądra, pomocna, odważna, czy raczej nie?
2: Odważna, ale jednak potrzebuję tego partnera, którym byłem ja.
1: A w jakim wieku jesteś ty?
2: Ja mam 33.
1: Czyli już różnica wieku jeszcze niekorzystna dla mężczyzny.
2: No, nie musimy
1: prawie,
2: aż tak.
1: Prawie 4 dychy by się przydały, to wtedy by była równowaga intelektualna. Tak dobrze myślę o kobietach i gotowość do życia i zakładania rodziny. Co żeś narozrabiał?
2: Mówiła szczerze, czego potrzebowała, czego oczekiwała. No, a ja w niektórych sytuacjach, jak to chłop, dążyłem swoją drogą i próbowałem jakby to na swoje, albo 50-50, trochę jej, trochę swojego.
1: Daj przykłady.
2: Tym, co ona powiedziała. No, na zasadzie, że moglibyśmy opuścić imprezę wcześniej. Wcale nie musimy siedzieć do samego końca. Nawet jeśli dziś wychodziliśmy, to Kasia mówiła, że może w sumie zrobimy to tak. Nie musi być tak, jak ja chcę.
1: Czyli ty forsowałeś swoją rację.
2: Tak. W większości było tak, że starałem się właśnie brać swoją wersję.
1: A po co? Chciałeś jej zaimponować jako mężczyzna jej życia, że takie masz fantastyczne pomysły? Czy się przekomarzałeś, bo masz coś takiego w charakterze, że twoje na wierzchu?
2: Nie wiem, może to też przez perturbacje życiowe i tak dalej. Nie chciałem nic złego, oczywiście. Nie miałem tak, że pokażę jej, że ja starszy i doświadczony, to będę może wiedział lepiej albo coś. No,
1: na razie, Adrian, nie ma powodu, dla którego Kaśka miałaby cię odstrzelić.
2: Nie ma, no, ale też może wiele znaków zapytania, tak?
1: Co się wydarzyło, że ci jestem potrzebny?
2: Też Kasia jest teraz świeżo po śmierci ojca, no i jednak powiedzmy troszkę zamknęła się w sobie, no i powiedziała, że potrzebuje czasu dla samej siebie i tak dalej, no a jednak ja ze swojej strony mówię...
1: Czasu na co? By pomyśleć, czy ty jesteś mężczyzną jej życia, czy
2: nie,
1: z jakiegoś innego powodu?
2: Nie, chyba, poukładać swoje sprawy i tak dalej, bo ma natłok pracy, praktyki i tak dalej, więc ona praktycznie czasu dużo nie ma. Ja jeszcze próbowałem w siebie tam gdzieś wcisnąć. Nie mieszkamy razem, dzieli nas 20-25 kilometrów, ale no starałem się zawsze być na jej zawołanie i tak dalej. No ale właśnie wydarzyła się taka tragedia, no i niestety Kasia jednak bardzo to przeżywa, no a ja chciałem jakby oddać jej trochę siebie, żeby nie odczuła tej samotnej.
1: Tym się zdenerwowała?
2: I to ja właśnie znowu nie posłuchałem tego, co ona mi powiedziała, tylko chciałem zrobić po swojemu.
1: Co by się nie działo, jakaby dla ciebie nie była, to Adrian zawsze był dla Kasi, a Kasia wcale nie chciała takiego rycerza. Zabrakło drania w tym związku.
2: Może, dlatego dzwonię ciebie, pytam się, żebyś może mi pomógł.
1: Czyli pożegnała cię, nie chcesz tego powiedzieć.
2: Mogła zakończyć to w każdej chwili, no jednak nie mówiła tego, chciała tylko po prostu, że chce sobie to, powiedzmy, przemyśleć, ona potrzebuje czasu dla siebie.
1: Po co mam do niej zadzwonić?
2: No tak naprawdę chciałbym się dowiedzieć, czy to jest jednak dalej miłość, czy to jednak już nie miłość.
1: To co, trzymamy kciuki za Kaśkę i ja dzwonię do Kasi i pytam, o co kaman? Czy to miłość?
2: Dobra, nie ma problemu.
1: Czy próba eleganckiego odejścia, by nie ranić Adriana, bo obojętny nie jest, ale już nie trzyma amor strzały przy łuku. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Albo rzucaj.
1: Dzień dobry, do Katarzyny, Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony.
2: Tak, słucham.
1: Kasiu, zostałem wypchnięty przed szereg, by zapytać, ile czasu jeszcze potrzebujesz, by przyjąć miłość mężczyzny, który czeka na sygnał.
2: To jest, nie wiem, o kogo chodzi.
1: Co ty gadasz, Kaśka? To ilu tam masz?
2: Żadnego. Moje serce jest puste i zamknięte.
1: O, masz ci los. Co zrobił, że go odstrzeliłaś i do mnie pisze?
2: No, on już chyba powinien dobrze wiedzieć, co.
1: No nie. Powiedział tylko, że nie dał ci odetchnąć i za mało przestrzeni ci dawał. Tą miłością być może trochę cię przygniótł, że był i pojawiał się zewsząd. To tyle, ale nic ci nie zrobił złego.
2: Tylko tyle albo aż tyle.
1: Kłamał czy powiedział mi prawdę, bo chcę wiedzieć.
2: Pewnie powiedział pół na pół.
1: A, czyli jednak
2: zawsze
1: coś miał.
2: Zawsze mówi się swoją stronę.
1: Czyli nie powiedział do końca. Czyli dokładnie wiesz, co zrobił, tak? I to nie zawierało się w mojej teorii jakby, którą ci przedstawiłem, że było go za dużo.
2: No, trochę było za dużo, na pewno. Nie w takim momencie, jak powinno.
1: No wiesz, chciał cię wesprzeć. Zazwyczaj nam mówicie, że potrzebujecie trochę czasu, żeby ochłonął, żeby się rozejrzał, popatrzył, jak można żyć bez Kasi, a dopiero później przychodzi ten moment, nie widzę nadziei na nasz związek, żeby to nie było takie bum. Kaśka, co on źle robi? Czy jest szansa na to, żebyś znowu poczuła motyle w brzuchu?
2: No, nie wiem, muszę ochłonąć najpierw i to przemyśleć.
1: Tragedia tu w ogóle nie ma znaczenia, twoja rodzina, prawda? To nie jest tak, że to jakby powoduje, że zamyka ci możliwości myślenia o nim jako o miłości swojego życia. Kupił to, rozumiem.
2: Dokładnie tak.
1: Dobra, dobry fortel. Kaśka, ty go kochasz w ogóle?
2: Ciężkie się wylosowało.
1: Jeszcze raz?
2: Ciężkie się wylosowało pytanie.
1: Nie wiesz. To ja ci coś podpowiem, jak już nie ma motyli w brzuchu, nie tęsknisz, nie ma energii tej, która była, on coś zrobił, bądź ty kogoś poznałaś, to nie ma sensu nawet kazać mu czekać, aż ty się wyspokoisz i szukaj nowej miłości. Nie ma sensu go trzymać. Czujesz to przecież, że to może już nie jest to z jakiegoś powodu.
2: Szkoda,
1: że mi nie powiedział, że coś naprawdę odwalił i to mogło cię zniechęcić, bądź dać ci znak, sygnał a propos związku. Co, szarżował za bardzo, żebyście zamieszkali? Poleciał z pierścionkiem? Chciał już tworzyć rodzinę? Przeraził cię tym?
2: Może po swojemu. Może nie słuchał tego, co ja mówię do niego. Czasami może być gest jakiś, ale nie taki, jak ta druga osoba chce. Więc można robić wszystko po swojemu, krzywdząc osobę, a nie robiąc dobrze.
1: Co mam mu powiedzieć? Nie będzie rzucenia w ramiona? Czy powiesz mi, że
2: ja
1: go kochasz,
2: mnie zaskoczysz? Ja mu powiedziałam, że jak będę gotowa, to z nim porozmawiam.
1: Okay,
2: więc
1: czyli
2: nic na siłę.
1: Kochania jeszcze nie ma.
3: No nie!
1: Adrianie, nie powiedziałeś mi czegoś bardzo istotnego, czegoś, co w sercu Kaśki zostawiło zadrę. Nie chodzi tylko o to, że jesteś wszędzie, w lodówce, pod dywanem i na klatce rzekasz, jak ona otwiera drzwi, już jesteś. To źle, Adrian. Nie jesteś wtedy wiele wart. Po co się starać o kogoś, kto jest? Czy się stoi, czy się leży, Adrian się należy.
4: Teraz zrozumiałem, że popełniłem kilka błędów.
1: No właśnie, tylko nie powiedziałeś mi o nich. Oprócz tego, że cię

0: Pobiegać trochę za nami, a nie odwrotnie, więc składanie się, Adrian, w dłoniach kobiety jest bardzo ryzykowne. A ty to zrobiłeś?
1: No tak, tak, tak, to wygląda.
0: Jesteś przeczytaną książką.
1: Chyba nie chciałem być tą przeczytaną książką.
0: Już za późno. Teraz coś musisz stworzyć, czego ona nie wie o tobie, przepraszam. Zacząć coś robić, co będzie nowe, zaskakujące i trzymane w pewnej tajemnicy przed Kaśką. Może się o ciebie upomni. Na razie mamy porażkę, bo nie jesteś ciekawy, Adrian.
1: Jestem ciekawy wszystkiego.
0: A, nie rozumiesz. Nie dogadamy się. Nie jesteś ciekawym osobnikiem dla Kaśki. Mierzy wyżej. Przeczytała cię. Czas na nowy tom. Próbuję dać ci do zrozumienia. Tyle nie kumasz bazy. No.
1: Okej, rozumiem.
0: Dziękuję wam bardzo serdecznie.
2: Może ktoś inny to doceni.
3: Dokładnie.
2: Nauczy się na błędach.
0: Koleżanka obok się włączyła. Brawo. Adrian.
1: Słucham.
0: Ja na twoim miejscu już bym nic nie robił. Ona już rozmawia o tym swobodnie z koleżankami. Czas na nową miłość, Adrian. Nie trać czasu. Dzięki, Kaśka. Ja zrozumiałem wszystko. Czy Adrian zrozumie? Zobaczymy.
1: Pozdrawiam.
0: Cześć.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.

Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Mają spotkania z psychologiem, uczą się, jak walczyć ze stresem i wypaleniem zawodowym. Takie warsztaty są prowadzone dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu. Koszt projektu to 300 tysięcy złotych, z czego 240 tysięcy pochodzi z funduszy unijnych. W ramach projektu zakupiono m.in. 60 mat masujących na fotele i 15 mat relaksacyjnych. Jak tłumaczy wiceprezydent Katarzyna Kalinowska, o warsztaty prosili sami urzędnicy.
1: To jest przede wszystkim projekt profilaktyczny. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy urzędników, która nieustannie związana jest ze stresem, po pierwsze, z ciągłymi kontaktami z mieszkańcami, to są zarówno kontakty osobiste, jak i rozmowy telefoniczne, napięcie i stres związany z nieustannym podejmowaniem decyzji, a także kwestia tego, że jednak mimo wszystko urzędnicy większość czasu spędzają w pozycji siedzącej przed komputerami, zdecydowały o tym, że podjęliśmy starania i działania, żeby pozyskać dofinansowanie profilaktyczne, które właśnie w tym aspekcie będzie zabezpieczeniem dla naszych pracowników. I to trzeba w tym momencie na to zwrócić uwagę. Po pierwsze, że jest to program profilaktyczny, a po drugie, że on jest dofinansowany ze środków europejskich. Całkowita wartość tego projektu to 300 tysięcy, 254 tysiące udało się pozyskać z Unii Europejskiej, konkretnie z programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza. I tak jak wspomniałam, to jest bardzo ważne, bo praca w urzędzie wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, ciągłym kontaktem z mieszkańcami, z telefonami, ze spotkaniami takimi osobistymi, z dowożeniem, kolokwialnie mówiąc, terminów i z godzinami naprawdę spędzanymi przed komputerem. Również pracownicy urzędu ze względu na specyfikę tej pracy są narażeni na obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i to właśnie wprost wynika z tego, że większość swojego czasu spędzają w pozycji siedzącej. Narażeni są na stres, a to może być przyczyną napięcia mięśniowego i jak wiemy, stres bardzo często jest podłożem wielu chorób. Dlatego stawiamy na profilaktykę. Projekt obejmuje z jednej strony wykłady, które dotyczą stresu, które dotyczą wypalenia zawodowego, ale również koncentruje się na warsztatach, ćwiczeniach relaksacyjnych, również na medytacji, a także, co bardzo ważne, na takich indywidualnych spotkaniach z psychologiem. Jednym z elementów tego projektu był zakup 10 zestawów gogli VR, 60 mat masujących na fotele, a także 15 mat relaksacyjnych, ale tak jak wspomniałam, to jest tylko jeden z elementów tego projektu. Maty mają pomóc w rozluźnieniu mięśni, zmniejszaniu obciążenia związanego z wielogodzinnym siedzeniem, a gogle są wykorzystywane podczas krótkich ćwiczeń relaksacyjnych, które pozwalają choćby na chwilę oderwać się od bodźców związanych z pracą. I pierwsze treningi z użyciem i mat, i gogli odbyły się i spotkały się naprawdę z bardzo dobrym przyjęciem naszych pracowników. Bardzo istotne jest to, że ten sprzęt nie zniknie wraz z okresem trwania projektu. On tu w urzędzie zostanie i nawet po okresie realizacji tego projektu będzie mógł być wykorzystywany przez naszych pracowników. Najważniejsze jest jednak to, że projekt nie jest o matach, projekt nie jest o goglach. To jest projekt o pracownikach urzędu, pracownikach administracji publicznej, ich codziennym funkcjonowaniu. I chodzi o to przede wszystkim, żeby ci pracownicy mieli wiedzę, jak rozpoznać te pierwsze symptomy przeciążenia, wypalenia, jak sobie z tymi problemami radzić. I chodzi o to, żeby pracownicy mieli możliwość choćby krótkiej, kilkunastominutowej regeneracji w czasie pracy i ten projekt to umożliwia zarówno w kontekście wykładów merytorycznych, jak i wykorzystania sprzętu, które w ramach projektu...
2: Pytanie teraz, czy faktycznie była potrzeba? To znaczy, kto wystąpił z takim projektem? Czy sami pracownicy zgłaszali, że potrzebują tego rodzaju wsparcia?
1: Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, praca w urzędzie to praca, która zwykle wiąże się z kilkunastoletnim stażem pracy. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której nie ma pracowników, którzy nie czują się zmęczeni, wypaleni, obciążeni. W związku z tym są to naturalne reakcje urzędników, naturalne pytania o to, żeby próbować w jakikolwiek sposób realizować działania profilaktyczne w tym zakresie i potrzeba realizacji tego projektu wprost wyszła od pracowników urzędu.
0: We wrześniu obchodzimy 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników. Inteligenci z Warszawy ruszyli z pomocą robotnikom po radomskim czerwcu. W ostatnim czasie odeszli kolejni uczestnicy tamtych wydarzeń: Stanisław Kowalski i Ryszard Szałapski oraz działacz KOR Mirosław Chojecki. Między innymi ich wspomnienia przypomina w swoim materiale nasz reporter Wojciech Wójcikowski.
3: Bezsprzecznie wydarzenie, do którego doszło 24 czerwca 1976 roku, było prawdziwym szokiem.
4: Sebastian Piątkowski, Instytut Pamięci Narodowej.
3: Podwyżki były radykalne. Ryż o 150%, mięso, niektóre produkty o blisko 100%. Właściwie podwyżki uderzały niezwykle silnie w budżety domowe, bo dotyczyły tych podstawowych towarów, które kupujemy codziennie w sklepach, żeby zjeść posiłek.
5: Moje nazwisko Stasik Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76. Byłem zawodnikiem Radom w lekcji bokserskiej. Szedłem na trening po drodze na ulicy Żeromskiego. Zobaczyłem ludzi, wózki jadące. Po prostu pofrunąłem z tymi ludźmi.
3: 25 czerwca praca w zakładach, kolejna zmiana, rozpoczynała się o godzinie 6.30. Kobiety, które przyszły na wydział P6 w zakładach metalowych, po prostu tej pracy nie podjęły. Zgromadziły się na placu przed halą i zaczęły rozmawiać o tym, co miały okazję usłyszeć poprzedniego wieczora w telewizji.
5: Do razu poniosło mnie, wskoczyłem na wózek, tam już ludzie jechali, jedni dochodzili idąc chodnikiem, ludzie w ogóle nie związani w tym dniu przykładowo z zakładami pracy też dołączali. Każdego coś ujęło to, co się wydarzyło.
3: Funkcjonował Urząd Miejski, funkcjonował Urząd Wojewódzki. Natomiast robotnicy poszli pod Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Oni doskonale zdawali sobie sprawę z tej fikcji. Mieliśmy administrację państwową, mieliśmy niby to administrację samorządową, ale wszyscy wiedzieli o tym, że to partia rozdaje karty.
5: Poszliśmy generalnie do, szliśmy rozmawiać. Nie wchodziły w grę jakieś awantury. Kto miał kanapki, to ja, ludzie się pokładli na trawnikach. Generalnie było fajnie, spokojnie, atmosfera wesoła. Po kilkunastu minutach zobaczyliśmy helikopter, zaczął krążyć, zobaczyliśmy samoloty, już tam leciały w kierunku lotniska na Sadkowie. Milicja jeździła, ludzi zaczepiała na drugi, na trzeci dzień. Był horror. Każdy, kto im podpatrzył, zobaczyli, ktoś im się nie podobał, to ludzi normalnych szarpali na ulicach, bili do samochodów. Każdy radomianin był winny.
6: Przyjechałem po raz pierwszy z Bogumiłem Studzińskim.
4: Mirosław Chojecki, działacz Komitetu Obrony Robotników.
6: Postanowiliśmy coś zjeść. Na ulicy Żeromskiego była taka knajpa, która nazywała się Europa. Jak dziś pamiętam, i w tej knajpie zamówiliśmy coś do jedzenia i tak zagadnąłem jedną z kelnerek, czy ona czegoś by nie wie na temat wydarzeń, osób represjonowanych. A mówi, ależ oczywiście tu zaraz za rokiem bliziutko mieszka pan Józef. Doszedłem do niego do domu i pokazywał mi swoje sieśne plecy prawie miesiąc po wydarzeniach. Od niego dostaliśmy następne kontakty na osoby represjonowane.
5: Wchodząc, jak zamknąłem drzwi, od razu tam już czekali. Już po prostu jak hieny dopadli mnie, zaczęli mi lać tymi pałami, kto mógł, kto kopał. Głową mnie wsadzili do tej dyżurki, bo taka dyżurka była, okienko, żebym podpisał nakaz jakiś zatrzymania. Ten nakaz, nie miałem wyjścia, podpisałem. Takie przywitanie. Kopy, bicie i mnie wrzucili, jak to się mówi, na tak zwany dołek. Tam był ten areszt. Szedłem na to przesłuchanie. Bicia, kopy, to był porządek dzienny. Ludzie, którzy gdzieś byli na korytarzach, przypadkiem, klęczeli. Kobiety widziałem bez biustonoszy, trzymały piersi, zakrywały. To było coś okropnego.
6: Przyjeżdżaliśmy z Warszawy z adwokatami, którzy bronili w tych procesach osób oskarżonych. Jednocześnie pomoc finansowa dla rodzin, ale także i organizowanie czegoś w rodzaju protestu społecznego w Radomiu przeciwko temu, co robiła władza.
5: Dopiero w 1979 roku przy pomocy kolegi w OPKW dostałem się do prasy. W tym czasie najeżdżania przez Służbę Bezpieczeństwa. No, kontakty po wyjściu miałem z korem, spotykania bardzo fajne, chcieli pomóc.
7: Jestem jak najgłębiej przekonany, że to, co działo się w późniejszych latach, powstanie Solidarności, ten opór społeczny w czasie stanu wojennego, no to się zaczęło w Radomiu, nie gdzie indziej. W Radomiu, Ursusie i Płocku. Wtedy tutaj zbudowała się jakaś wspólnota społeczeństwa polskiego.
0: W Radomiu trwa rekrutacja wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. Zadaniem lokalnego ochotnika będzie odwiedzenie potrzebującej

0: mi odzywa się do danej osoby rekruter, który rozmawia z nią, tłumaczy, na czym polega szlachetna paczka, bo wiele osób niestety myśli, że szlachetna paczka polega na pakowaniu po prostu paczek, a nasza praca jako wolontariuszy, ta nasza dobra robota jest dużo większą pracą niż tylko pakowanie paczek. Po takiej rozmowie z rekruterem wolontariusz podpisuje umowę i musi przejść szkolenie wdrożeniowe. To jest taki jednodniowy warsztat, który jeszcze bardziej rozjaśnia takiemu wolontariuszowi pracę wolontariusza w szlachetnej paczce. Po spełnieniu tych warunków my jako liderki z Kasią możemy już takiego wolontariusza wysłać do rodziny. I drodzy Państwo, nie bójcie się zgłaszać. Na początku żaden z nowych wolontariuszy na pewno nie pójdzie sam do rodziny. Zawsze chodzimy w dwie osoby, to po pierwsze. A po drugie, zawsze mamy taką zasadę, że zawsze nowego wolontariusza puszczamy z taką osobą, która już kilka lat jest w paczce.
1: A kto może zostać wolontariuszem? A jaki musi być wolontariusz? O tym Katarzyna Cielecka, lider szlachetnej paczki w Radomiu.
2: Ja myślę, że każdy może wziąć udział w szlachetnej paczce, każdy może zostać wolontariuszem. Zasada jest taka, że jeśli nieobojętna ci jest krzywda drugiego człowieka i masz sobie trochę empatii, to zapraszamy do naszej drużyny, gwarantujemy, że satysfakcja jest naprawdę gwarantowana. Fajny zespół, fajni ludzie, ale tak naprawdę chęć pomocy to jest taki podstawowy argument i to, co powinno przyświecać każdemu wolontariuszowi. Jeśli ktoś nie spróbował, to może zobaczyć, jak to jest. I tak jak patrzę przez tyle lat, których jesteśmy już razem, to dużo z nas jest jednak z roku na rok zostaje, ale wiadomo, no my też się starzejemy, kiedyś na emeryturę odejdziemy, a mamy nadzieję, że szlachetna paczka będzie trwała i trwała, bo tak naprawdę co roku widzimy, że tych rodzin jest bardzo dużo, które potrzebują wsparcia i tu nie chodzi tylko o wsparcie takie materialne, że na święta nagle przyjeżdżamy, wow, Mikołaj, tylko chodzi o to, że my nawiązujemy kontakt z tymi rodzinami, one są z nami przez cały rok. Mało tego, mamy wolontariuszy, którzy kiedyś otrzymali pomoc i teraz też chcą się odwdzięczyć swoją pracą, swoim czasem, bo nie oszukujmy się, my możemy im dać tylko siebie.
1: Rekrutacja potrwa do połowy października. W zeszłorocznej edycji Szlachetnej Paczki wsparcie trafiło do 66 potrzebujących rodzin z Radomia. Telefon, internet, gry, alkohol czy substancje psychoaktywne to główne uzależnienia, jakie występują wśród młodzieży. Bardzo duży wpływ na tego typu zachowania ma dostępność bądź aktualnie panująca moda. Skala problemu jest duża, mówi Marian Łakomski, pedagog uzależnień z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu.
3: Uzależnienie jest to utrata wolności od powstrzymywania się. Czyli utrata wolności, przestaje być wolny od podtrzymywania się, od picia, grania, brania narkotyków. Tak jak najogólniej, w każdym uzależnieniu można wymienić takie cechy, czy to będzie uzależnienie behawioralne, czy to od substancji psychoaktywnych, to można wyróżnić takie cechy, czyli pozytywne, a potem negatywne doznania towarzyszące danej czynności, odciąganie od zajęć obowiązkowych danej osoby, nawyk i ostatnia cecha – przymus.
4: Bo jest taka dosyć cienka granica pomiędzy nadużywaniem czegoś, czyli że substancji daną po prostu albo rzecz robimy czegoś zbyt dużo, a w momencie, kiedy już jesteśmy od tego uzależnieni. Bo przecież można grać w gry komputerowe chociażby i można grać zbyt dużo, ale jeszcze to nie jest wtedy uzależnienie. Jak to odróżnić od tego, kiedy po prostu przekraczamy pewne normy, a kiedy to już jest to niestety uzależnienie?
3: Tak jak pan powiedział, rzeczywiście jest to cienka granica i trudno powiedzieć jednym słowem, kiedy już jest uzależnienie, a kiedy jeszcze nie. Ja powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne, a nawet i zachowania behawioralne, to mówimy o uzależnieniu wtedy, kiedy jest utrata kontroli nad swoim życiem. Czyli już nie kontroluje. Osoba może nadużywać, ale kontroluje. To jest też szkodliwe dla zdrowia, ale jeszcze ma kontrolę. A osoba, która już nie kontroluje, czyli traci kontrolę nad swoim życiem, traci kontrolę nad swoim

zachowanie, no to wtedy mówimy o uzależnieniu. Ja może taki przykład powiem, jak jedna studentka uzależniła się, bo to nie chodzi o lata od ciągłego uzależnienia, od alkoholu, pijąc codziennie jedno piwo wieczorem w ciągu 3 miesięcy. A kiedy poznała, że ma problem, że to już jest uzależnienie, zawsze miała to jedno piwo w lodówce na wieczór i przyszła któregoś dnia, patrzy i nie ma tego piwa. I co zrobiła? W deszcz ubrała się i poszła 3 kilometry na stację benzynową po piwo. Osoba nieuzależniona przecież nie poszłaby. A uzależniona to i traci kontrolę. Wtedy staje się ta substancja już celem sami sobie. Już wtedy nie, wszystko jest podporządkowane. Ja może powiem od razu tak, że mamy, tak jak Amerykanie mówili, uczeni amerykańscy, że mamy około 2,5 tysiąca różnych uzależnień. Skala bardzo duża, przy czym większość to są te uzależnienia behawioralne. Natomiast od substancji psychoaktywnych, ja powiem tak, w Polsce mamy około od 2 milionów osób zdiagnozowanych uzależnionych od alkoholu. Pijących ryzykownie, czyli będących na drodze do uzależnienia, około 5 milionów. To już jest 5-6 milionów razem, to jest 8 milionów. Jeżeli statystycznie weźmiemy, że w rodzinie 4 osoby, to są osoby współuzależnione, pomnożymy przez 8 milionów 32 miliony, czyli cała Polska potrzebuje terapii. Natomiast 1 milion, mamy około 1 miliona uzależnionych od narkotyków, około 300 tysięcy, mówię o Polsce, uzależnionych od gier patologicznego hazardu, no i skala zakupu holizm to jest w mniejszym stopniu, ale też on występuje. To samo co piąte nawet dziecko w wieku od 12 do 18 lat wchodzi na strony pornograficzne raz w tygodniu. Jeżeli chodzi o młodzież i dzieci, to najczęstsze te uzależnienia to są przede wszystkim uzależnienia od alkoholu, w tym wypadku od piwa. Przede wszystkim. Po drugie od narkotyków, ale tutaj jest marihuana szczególnie. Przy czym marihuana to jest taki, według Światowej Organizacji Zdrowia, to jest trzeci narkotyk, który no, pod względem szkodliwości. I ktoś nawet, jeżeli nie systematycznie pali, to potem przechodzi do brania narkotyków typu kokaina, heroina, LSD. U nas w Polsce dużo młodzieży bierze ostatnio, co w ośrodku widać, po diagnozie mefedron. No jest to tani, prawda, dosyć tani i łatwo dostępny. W ogóle bardzo łatwo dostać narkotyki. I jeżeli dyrektor któryś mówi, że u niego w szkole nie ma, to albo nie zna problemu, albo po prostu nie chce w każdej szkole. I to są te najczęstsze. No jeżeli chodzi o behawioralnych, to gry komputerowe, ale również Facebook, prawda, czy te portale społecznościowe, to są najczęstsze. Ja przytoczę, że około 40% młodzieży ma tak zwane kolegów wirtualnych, gdzie można po prostu nie mieć kompleksów, wszystko mówić. Wiele czynników jest, ale pierwszym i najważniejszym moim zdaniem i również zdaniem takiego profilaktyka Hawkinsa amerykańskiego, jak i też Gabor Mate, o którym mówi, to jest rodzina. I wręcz zaburzone relacje, więzi w rodzinie powodują, że dzieci zaczynają wchodzić w zachowania ryzykowne i dojrzałe relacje i więzi w rodzinie chronią przed uzależnieniem. Jeżeli z danym dzieckiem od urodzenia, a nawet w okresie prenatalnym, mówimy do tego dziecka, rozmawiamy z tym dzieckiem, komunikujemy się, mówimy o swoich uczuciach, o potrzebach, słuchamy, jakie mają dzieci uczucia, co przeżywają, jakie potrzeby,
a nie na zasadzie, prawda, nakazów, rozkazów, to takie dzieci mówią, prawda, psychologowie, psychoterapeuci nie będą miały problemów w życiu dorosłym. 95% osób uzależnionych w naszym ośrodku, ale też podają to również psychoterapeuci w innych, to są osoby, które po prostu zaczynały brać i pić w okresie dorastania. Ja powiem tak, są takie cztery etapy wchodzenia w uzależnienie młodych. Pierwszy etap, i to jest pierwszy etap, to jest, nazywa się tak inkubacja. To jest taki termin medyczny, czyli jest wirus w nas, a nie ma jeszcze objawów. W przełożeniu na uzależnienia chodzi tam, gdzie biorą, gdzie piją, ale sam nie bierze. Mówi, mamo, ale ja nie piję, nie piję, ale on tam jest. I drugi etap to jest inicjacja, kiedy po prostu no, źle się poczuł, pokłócił się z kolegami, nie poszła mu klasówka tak z rodzicami, no i jest w dole psychicznym, w dołku. No to mówię, weź sobie, napij się. Ale nie, nie piję. Ale jutro nie musisz, dzisiaj spróbuj, poczujesz się lepiej. Spróbował. No i rzeczywiście na chwilę poczuł się lepiej. No i potem trzeci etap to jest adaptacja, przystosowanie, czyli już nie chodzi, nie proszę go. Jak jest w złym nastroju, zaczyna sam prosić. No i zaczyna się czwarty etap, degradacja, czyli całkowite uzależnienie. Takie zachowania przede wszystkim to, jeżeli rodzice dobrymi są obserwatorami i zależy im nie tylko na tej funkcji opiekuńczej, gdzie dają jeść i pić, ale nie wychowują, tylko rzeczywiście wypełniają tą funkcję wychowawczą, to jeżeli dziecko zaczyna zmieniać swoich kolegów, zaniedbuje swoją higienę osobistą, zaczyna zmieniać swój ustrój. Jeżeli zaczyna rozmawiać w innym pokoju, korzysta z telefonu nie przy rodzicach, tylko gdzieś wychodzi, gdzieś są krótkie rozmowy, na chwilę mówi, wychodzi, ale potem nie wraca na czas. Jeżeli nie wagaruje, jeżeli nie odrabia lekcji, jeżeli ciągle przybywa jakieś kadzidełka, jakieś wietrzenie pokoju, jakieś nakłucia na skórze, to po prostu jakieś strzykawki, jakieś torebki, jakieś inne rzeczy, to powinny po prostu zaniepokoić rodziców, bo często rodzice nawet scyzoryk zwykły może być elementem, gdzie tam można przygotowywać narkotyk do brania. I często rodzice powinni korzystać właśnie, jeżeli takie dzieci mają niepokoją pewne zachowania, nie czekać, ale po prostu nie krzyczeć, dlaczego to robisz, tylko po prostu, co takiego się stało, co takiego nie jest u nas w relacjach więzi, że zaczynasz izolować się, o izolacji, jeżeli się izoluje od rodzeństwa, od rodziców, zamyka się emocjonalnie, to jest na pewno duże, powinno zaniepokoić w dużym stopniu rodziców.

0: czeka nas kolejny dzień z jesienną aurą. Poranek będzie dość rześki, na termometrze zobaczymy między 10 a 11 stopni. W ciągu dnia słupek rtęci niewiele podskoczy do góry, a na termometrze w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy maksymalnie w Radomiu i Grójcu 15 stopni. Wieczorem temperatura spadnie do około 8. Według synoptyków nie ma dziś szans na przejaśnienia, natomiast parasol będzie potrzebny, bo przez cały dzień będą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu. Taka deszczowa i pochmurna aura niestety będzie nam towarzyszyć przez cały weekend. To tyle, życzę udanego dnia i do usłyszenia.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: zmiana. Od rana. Z Vox FM. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer, 1+1 gratis.
14: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbeizer 100 gramów, 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
13: Spotkajmy się w Biedrze.
0: Reklama.
15: Jest godzina 6:30, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
16: Śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie umorzone. Byłemu prezydentowi stawiano zarzut składania fałszywych zeznań, a chodzi o sprawę dotyczącą autentyczności tzw. teczek Kiszczaka. Lech Wałęsa zaprzeczył, że sporządzał i podpisywał okazane mu w czasie przesłuchania dokumenty znajdujące się w teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika SB o pseudonimie Bolek, znalezione w 2016 roku w mieszkaniu wdowy po generale. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej. W niedzielę w Krakowie odbędzie się głosowanie na prezydenta tego miasta. Od północy do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. O urząd ubiega się 7 kandydatów, przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej i PSL, 3 przedstawicieli lewicy, 2 prawicy i 1 kandydat bezpartyjny. Będzie instrukcja, jak reagować w razie ataku z powietrza. Jej kolportażem zajmie się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wersja papierowa trafi do poszczególnych samorządów. Wersję cyfrową znajdziemy na rządowych stronach internetowych. 12-stronicowa broszura ma być uzupełnieniem poradnika bezpieczeństwa. Wczoraj ostatni trening na Narodowym, a dziś pierwsza walka o punkty. Polscy piłkarze zaczynają grę w Lidze Narodów. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina. Nie będzie to łatwy mecz, bo dzisiejszy rywal w przeciwieństwie do naszej reprezentacji wystąpił na tegorocznym mundialu, a nawet wyszedł na nim z grupy. Pierwszy gwizdek o 20:45.
0: Pierwsza zmiana.
17: Od rana z Vox FM.
18: Dzień dobry.
19: 28 do 7.

0: 21 minut do godziny 7. To jest ta godzina, żeby sprawdzić, co mogło się wydarzyć, kiedy my spaliśmy. Dlatego bierzemy gazety do ręki, internety mamy pod ręką i sprawdzamy. I ja w Rzeczpospolitej przeczytałam: Polska może zarobić miliardy na chipsach.
1: No, serio?
0: No właśnie.
2: Podzielimy
0: nie
2: się z kimś?
1: Ale na czymś, co jest w chipsach?
0: Nie, bo okazało się, że tu jest napisane na chipach, więc ja chyba zaraz pójdę po kawę.
1: Czyli możemy chipy robić.
0: W każdym razie tak, do 2035 roku pięciokrotnie wzrośnie ten rynek, ponieważ mamy azotek galu, czymkolwiek on jest.
1: Nie, mamy azotek!
0: Ale coś takiego mamy w Polsce. No właśnie, że to jest nasza przewaga. I będą budować wielkie fabryki, no po prostu, słuchajcie, kraj mlekiem i miodem płynący. Czyli już niebawem.
1: Wiecie, że chip jest we wszystkich urządzeniach. Czyli bez nas nic nie zadziała.
2: W szczepionkach podobno. Niektórzy tak mówią.
0: Są chipy. A jak?
2: Dobra, to nie dość, że mamy sukcesy finansowe i będziemy potęgą gospodarczą, jeżeli chodzi o chipsy, to też w sporcie czekamy na wielkie sukcesy.
0: Piłka nożna, tak?
2: Aż nie tylko. Wielki test narodowy, dzisiejsza pierwsza strona przeglądu sportowego.
1: Wielki test.
2: Tak, weekend pełen sportowych emocji. Piłkarze zaczynają Ligę Narodów od meczu Bosnią i Hercegowiną. To najmniej ważne, najmniej istotne.
0: Ale przed piłkarzami to jeszcze siatkarze zagrają o 17.
2: No właśnie, siatkarze walczą o złoto euro. Bartosz Zmarzlik o 7 tytuł mistrza świata na żużlu, także sportowy weekend się szykuje, moi
0: siatkarze
2: drodzy.
0: Siatkarze już o złoto? Tak.
2: Przez weekend będą walczyć o złoto.
1: Czy nasi przypadkiem się nie grają?
2: No grają siatkarze, tak.
1: A co siatkarze, sorry. A piłkarze, bo słyszałem, że oni
2: no
1: się...
2: mówiłem też, że grają.
0: Czekaj, ale sportowy
1: dobra,
0: weekend,
1: proszę,
0: Kuba, ale nas to nie dotyczy, nie trzeba żadnego sportu uprawiać.
1: Co, to wystarczy, że masz strój. Masz strój? Zaliczone.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Po tym świecie stąpają odważne osoby.
4: Jak odważne?
3: Bardzo odważne.
5: Paweł? Mhm.
6: Już.
3: Wyłączyłeś.
6: Oczywiście, dobrze. Bo zagrało mi samo.
3: Bo będziemy dzwonić w tym momencie do Ewy, którą zgłosiła synowa.
4: Czyli zadarła z teściową. Co więcej, w zgłoszeniu napisane jest: w niedzielę rozwaliłam teściowej zderzak, nie zauważyłam jej auta. Ja tam nic nie mówię, ale może to było specjalnie.
6: Okej. No to
3: jeszcze chcę budzić.
6: Jeszcze żartować sobie z teściową.
4: Teściowa nie ma czym jeździć teraz.
6: Może mają dobre relacje.
3: Nie, auto zastępcze je wieziemy,
4: tak?
3: Także wszystko.
6: To już
3: dzwonimy.
7: Tak?
3: Dzień dobry, pani Ewo. Ja będę tak gdzieś za jakieś pół godziny z tym samochodem zastępczym.
7: Tak, dobrze, jestem w domku.
3: Dobrze, super. To wie pani, bo to jest Mercedes-Benz Sprinter, ja się upewniam, bo taki dostawczak duży.
7: Dobrze, pudełko jest duże, brama jest szeroka.
3: Dobra.
7: Wszystko okej.
3: Okej, dobra, wie pani, bo tylko że pani ma kategorię C.
7: Jaki dostawczak?
3: No bo to jest samochód dostawczy, taki bus. Mercedes-Benz Sprinter, ale taki, no tak tutaj miałem, dlatego dzwonię do pani i się upewniam, czy aby na pewno.
7: Nie, ja miałam mieć Skodę.
3: Ale to nie ma żadnych dostawczaków Skody, ja nie kojarzę.
7: Ja nie chcę dostawczaka.
3: A co pani chce?
7: No, osobowy.
3: No, ale my nie mamy osobowych, my mamy tylko auto dostawcze, jeżeli chodzi o samochody zastępcze.
7: Nie, no wczoraj pani powiedział, że Skoda Rapid.
3: No nie, to ja jestem źle jakoś poinformowany, no.
7: No oczywiście, że tak.
3: Wie pani, a ma pani tę kategorię C, czy nie ma?
7: Nie mam.
3: Nie ma pani, no to możemy jakiegoś mniejszego Transita wziąć w takim razie. One tam bez kategorii C są. To też będzie samochód dostawczy z taką dużą paką, ale to już można jeździć bez kategorii C.
7: Ale nie, coś nie tak.
3: No wie pani, no ja inaczej tutaj nie mogę innego rozwiązania, no bo my mamy tylko dostawczaki mamy na bazie.
7: Nie, no wczoraj umówiliśmy się, że jest Skoda Rapid.
3: No ale nie wiem, dlaczego to do nas w takim razie to zamówienie przyszło, no bo my Skody Rapid to nigdy nie mieliśmy.
7: No ale kto to? No ja byłam. No nie, no coś jest nie tak.
3: Wie pani co, może to dlatego, że tak naprawdę to dzwoni do pani Radio Vox FM. Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Cześć Ewa.
6: Dobry.
4: Twoja cudowna synowa Monika cię do nas zgłosiła.
6: No, ty wiesz jak się fajnie jeździ sprinterem, wszystkich masz, z góry patrzysz na wszystko.
3: Także musisz rozważyć kategorię C.
6: Lubisz to.
4: Dzwonimy z nagrodą, 5 stówek na prezent marzeń mamy dla ciebie i życzymy ci dobrego dnia.
6: Oj, to jest prezent.
7: O, dziękuję.
6: Proszę.
4: Żebyście wszyscy tacy weseli byli jak Ewa.
7: Boże, kochany, zerwałam się.
3: Miłego dnia, cześć.
7: Dziękuję ślicznie, dzień dobry, do widzenia.
6: Dzień dobry, do widzenia.
8: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Są ząbki, uśmiechamy się, piąteczek.
1: Proszę się cieszyć, bo taki dzień w tygodniu zdarza się tylko raz. Więc dzisiaj jest niepowtarzalna okazja, żeby cieszyć się
2: zazwyczaj
1: z piątku.
2: Zazwyczaj w piątek, tak. No. Raz, ale zazwyczaj w piątek.
1: Wszystko to prawda, 4 minuty do 7.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Myślałaś może o pisaniu książek jak Paulo Coelho, czy nie?
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Najlepsze hity cenowe w Brico Marche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
17: Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
19: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
19: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
19: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
19: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
0: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Reklama.
13: Nie wiadomo, dlaczego zaatakował 31-letni Ukrainiec, który zabił na Podkarpaciu księdza, wcześniej walczył na froncie. Śledztwo trwa, służby zabezpieczyły monitoring, to po pożarze stacji bazowej Starlink na Mazowszu. Połowa badanych rodziców publikuje zdjęcia swoich dzieci w internecie, za chwilę też niepokojące wyniki raportu.
0: Godzina 7 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
13: W
8: Walczył na froncie na Ukrainie. Na razie nie wiadomo, dlaczego dokonał tej zbrodni 31-letni Ukrainiec Ihor M. Przed południem wczoraj zaatakował z użyciem noża księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Mężczyzna został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. Z najnowszymi informacjami nasz reporter Michał Rawa.
20: Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna dzień przed atakiem przyjechał do Polski z Niemiec. W dniu ataku chciał dostać się na Ukrainę, ale nie został przepuszczony przez granicę z powodu problemów z ubezpieczeniem swojego auta. Ma niemiecki i ukraiński paszport oraz polski PESEL, co oznacza, że był już wcześniej w naszym kraju. Śledczy dopiero po zebraniu materiału dowodowego przesłuchają 31-latka. Z relacji świadków, w tym przełożonej klasztoru siostry Barbary Dendor, wynika, że napastnik po rozmowie z jednym z księży wpadł w furię.
21: Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła.
22: Wspaniały ksiądz, mądry, wspaniały ksiądz. Nie mogę dojść do siebie.
20: Wspomina zmarłego księdza jedna z mieszkanek Jarosławia. W mieście do końca tygodnia ma obowiązywać żałoba.
8: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w sieci, że obywatel jego kraju dopuścił się straszliwej zbrodni, złożył kondolencje bliskim zmarłego księdza i życzył szybkiego powrotu do zdrowia rannych. Instalacja jest całkowicie wyłączona, uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
23: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
8: Na miejscu pracowały policja i ABW. Zdjęcie dziecka w internecie może stać się czymś więcej niż tylko rodzinną pamiątką. Eksperci ostrzegają przed konsekwencjami sharentingu. Z raportu Status Udostępnione wynika, że połowa badanych rodziców publikuje w sieci zdjęcia swoich pociech. Udostępnianie ich wizerunku w mediach społecznościowych może wiązać się z zagrożeniami. I o tym nasz reporter Krzysztof Płowecki.
24: Jak powiedziała mi psycholog Justyna Kotowska, pełne skutki sharentingu poznamy dopiero za kilka lat, gdy dzisiejsze dzieci wejdą w dorosłość. Już teraz wiadomo jednak, że publikowanie ich wizerunku może mieć poważne konsekwencje.
25: Zauważamy, że zjawisko sharentingu wzmacnia przemoc rówieśniczą.
24: I nie chodzi tylko o wyśmiewanie czyjegoś wizerunku. Zdjęcia z mediów społecznościowych mogą być wykorzystywane do tworzenia sztucznych, krzywdzących treści.
25: Te materiały są wykorzystywane do tworzenia gier, zdjęć, filmów ośmieszających.
24: Z raportu wynika, że ponad połowa badanych rodziców publikuje treści, na których wyraźnie widać twarz lub sylwetkę dziecka, 31% podaje jego lokalizację, a 14% dzieli się dokładnym wiekiem lub datą urodzenia.
8: Krzysztof Płowecki, dziękujemy. W wiadomościach zaproszenie na 8 rundę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Michał Kołodziejczak, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Początek minuty po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Pociąg do kultury ponownie rusza z Warszawy do Berlina. Maszyna nie tylko dowozi pasażerów do celu, ale także pozwala im uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się w trakcie podróży. Pierwszy przejazd wyruszył z Warszawy wczoraj. W wagonie mogliśmy usłyszeć koncert warszawskiego kombo tanecznego, mówi kurator projektu Natalii Wasserman.
26: Pociąg do kultury słynie tym, że ma kulturę na pokładzie. Mamy zaszczyt mieć przyczepiony specjalny wagon do PKP EuroCity pomiędzy Berlinem a Warszawą. Serdecznie zapraszamy, mamy 8 przejazdów. Oczywiście obowiązuje normalny bilet PKP Intercity, ale jak już się jest na pokładzie, to po prostu dostęp do naszych programów jest otwarty dla wszystkich. Się cieszymy z każdego gościa, z każdego pasażera.
8: Pociąg do kultury kursuje do niedzieli, a kolejne przejazdy zaplanowano jeszcze w październiku.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: O, coś mnie bierze.
1: Ale co cię bierze?
2: Nie wiem.
28: Może ta pogoda zmarłeś. Jest zdradliwa, moi drodzy.
1: Babciu, już
28: tak
1: cichutko.
28: Tak to jesienią
2: patrz,
28: bywa.
2: Patrz, żeby nie było, patrz.
1: Że jesteś w klapku. No
2: oczywiście,
1: to co, czym
2: tak.
1: ty, co ty się dziwisz? Ale w sumie na deszcz klapek jest lepszy, bo się buty nie pomoczą.
28: No i wodę można zaoszczędzić w domu. Jeżeli chodzi o ten deszcz, to na północy, na południu i wschodzie kraju dzisiaj przelotne opady deszczu. Najwięcej będzie go na Mazurach po południu.
2: Temperatury maksymalne to...
1: 17.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Julia Hren.
29: Konrad Piwowarski.
2: Paweł Pawelec, jutro nawet i 21.
30: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: Nie, no chyba nie zaglądał.
1: Gorzej.
0: Co się stało?
2: Do urzędu miasta poszedł.
1: Miał sprawę nawet, patrz.
0: Raczej jej nie załatwił. W urzędzie to się spraw nie załatwia, tylko się chodzi, żeby załatwić.
2: No i właśnie, i w tym momencie wychodzi na to, że to żadna informacja, bo do urzędu sprawy przychodzą załatwiać same łosie, tak? My nimi jesteśmy.
1: Bywam.
3: Pierwsza zmiana.
2: Jest dowód, proszę bardzo.
1: Chodzę bokiem, bo mi się po rożę nie mieści.

0: A propos tych Łosi, to nasi piłkarze.
1: Oj, nie mów tak.
2: Oj, nie.
0: Dzisiaj grają z Bośnią i Hercegowiną.
1: Mają dwie drużyny do pokonania, to nie jest łatwa sprawa.
2: Tak, to jest też trochę nieuczciwe, nie? Że i Bośnia i Hercegowina razem na Polskę, to tak.
0: I to nie jest tak, że ja mówię o piłkarzach, że są Łosiami. Tylko o nas, bo to oglądamy.
1: Dobrze, ale czy oni będą mieli pieniądze?
0: No będą mieli pieniądze. Słuchajcie, jest wielka rewolucja w kadrze i nie chodzi o skład, nie chodzi o to, że nie mamy żadnego bramkarza, że Robert nam się zestarzał. Nie, jest inna rewolucja w kadrze.
2: Już puchacz
1: przyszedł. Rewolucja żołądkowa.
0: Mniej więcej. Moi kochani, jest wielka zmiana. Do tej pory był jeden sklep spożywczy sponsorem, a teraz będzie ten drugi.
1: Ten niemiecki.
0: Tak. A był ten z Portugalii.
2: Czyli owad z kropkami już nie jest?
0: Teraz będzie ten niemiecki sklep sponsorem.
2: Ten za niebiesko?
0: I ja wciąż uważam, że to jednak jeszcze nie to.
2: Nie?
0: No,
1: że jeszcze ktoś inny powinien być?
0: Na przykład, nie wiem, jakiś tartak.
2: No nie dysko, tak, masz rację.
1: A czemu tartak?
0: No bo trochę drewna na boisku.
2: Drewno
0: jest na boisku.
1: A ja uważam, że jakaś buda z kebabem, bo jednak to Polacy lubią i od razu lepiej by się oglądało.
2: Ale to mi się tak turecki sponsor jakoś tak bardziej...
0: Ale polski kebab.
2: No właśnie.
1: Kebab jest polski.
2: Oczywiście,
1: też każdy kebab jest polski.
2: Z Polski to są te materiały porcelanowe, które mamy w toaletach. Z takiego miasta.
1: Co?
2: Koło tam. Aha. Gdzieś. To na przykład.
0: Nie? Producent sedesów?
2: Tak,
0: chciałbyś,
2: żeby został? Reprezentacji polskiej jest genialny Paweł. Producent sedesów oraz kabin prysznicowych, tak bym powiedział.
1: A może nie firma, ale na przykład lekarze ze szpitala południowego. Oni mają dużo kasy.
2: Bogaci są.
0: W ogóle wszyscy lekarze.
2: Ten jeden lekarz.
0: Koniec, wystarczy.
2: Nie mam kolegę urologa, mówi, że nie.
0: Kłamie, Paweł.
1: 23 minuty po godzinie 7.

0: 16 będzie godzina 7.30, a o tej godzinie zazwyczaj gość specjalny.
1: Dlaczego chemik jest dobry z matematyki?
2: Chemik z matematyki? Mhm. To jest jakieś podchwytliwe pytanie, uważajcie.
3: To są suchary, więc masz rację.
0: 6098-6969, wypiszcie.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana.
4: Z Vox FM.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Reklama.
0: 7.31 na Vox FM zegarze, czas na wiadomości Vox FM, a zapraszam Marta Kiermasz.
20: Osiągnęliśmy porozumienie w kwestiach stabilności strategicznej, tak prezydent Chin podsumował wieczorne spotkanie z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Jak relacjonował Xi Jinping, obaj porozumieli się w wielu kwestiach, co nadało nową treść konstruktywnej relacji chińsko-amerykańskiej. Chiński przywódca nie wymienił zawartych z prezydentem USA porozumień, określił jednak spotkanie z nim drugie w ciągu 4 miesięcy, historycznym momentem w stosunkach obu mocarstw. Trump z kolei podkreślił, że choć reprezentują różne systemy, nigdy nie dogadywali się lepiej. Największa partia opozycyjna w Niemczech, AfD, wezwała w Bundestagu niemiecki rząd do zaprzestania finansowej i wojskowej pomocy dla Ukrainy oraz zablokowania procesu jej przyjmowania do Unii Europejskiej. Wyjątkiem jest pomoc humanitarna. Ta ma być kontynuowana. Wystąpienie przedstawiciela klubu AfD spotkało się z ostrym sprzeciwem ze strony pozostałych klubów. Przypomnijmy, ta prawicowo-populistyczna partia odniosła zwycięstwo w lokalnych wyborach w kilku niemieckich landach. W skali całego kraju AfD prowadzi zdecydowanie w sondażach, a poparcie dla tej partii sięga 30%. W wiadomościach zaproszenie na ósmą rundę w Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Michał Kołodziejczak, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Początek za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
20: Chcemy przygotować się do Mistrzostw Europy i jednocześnie mieć dobre wyniki w Lidze Narodów, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Jan Urban. Dziś biało-czerwoni rozpoczną zmagania w tej edycji Ligi Narodów. Na początek zagrają z Bośnią i Hercegowiną na PGE Narodowym.
1: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy jutro od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
20: Deklaruje pomocnik polskiej kadry Przemysław Frankowski. Początek meczu Polska-Bośnia i Hercegowina o 20:45. W najbliższych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Szwecją, Rumunią oraz rewanż z Bośnią na wyjeździe. A o powrót do tenisowej czołówki walczy Hubert Hurkacz. Polak dobrze zaczął grę w turnieju ATP 250 w Chengdu. W pierwszej rundzie pokonał Aleksandra Szewczenkę 6-3, 7-6. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Amerykanin Michael Dam, a do ich spotkania dojdzie jutro.
8: Zmiana. Od rana.
0: Torysia, przypomnimy.
21: Dlaczego chemik jest dobry z matematyki?
0: 6098698629, 27 minut do 8.

0: 20 minut i będzie godzina 8, a tutaj nasz gość specjalny Rysiek, powtórz.
1: Dlaczego chemik jest dobry z matematyki?
0: Bo pomiędzy nim a matematyką jest jakaś chemia.
2: Bo zna się na związkach i umie je rozwiązywać?
0: Związki. Bo w zasadzie liczy tylko na siebie.
3: Dużo miesza. Nie wiem.
0: A jakie są, jaka jest poprawna odpowiedź?
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego chemik jest dobry z matematyki? Bo zna się na pierwiastkach. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: coffee.
1: Moi drodzy, ja już ja nie daję rady.
2: A z czym nie dajesz
1: rady? Nie, no bo jest 25 dzień września, a już wszędzie te znicze...
2: Świąteczne?
1: Nie, świąteczne też się już pojawiły. Ja tego nie rozumiem, dlaczego tak wcześnie to wszystko w tych sklepach musi
2: się dziać? Ale jak wcześniej? Już jest koniec września, to został miesiąc do tego.
1: No, miesiąc już...
3: Do czego? Czekaj, październik, co jest
1: do wszystkich
2: świętych. 1 listopada, tak zwane Święto Narodowe Polskie Grobin. Tak.
3: Baby, to jeszcze cały październik i trochę września.
1: Ale już wszędzie jakieś reklamy wyskakują. No słuchajcie, no o tego słuchajcie na przykład. No.
4: Słuchajcie, to jest absolutna nowość w tym roku. Znicz 3D. Prawie jest, zobaczcie, tu mamy panele fotowoltaiczne z tej strony, z tej, z tyłu, z przodu. Zobaczcie, jak on jest pięknie zrobiony. Tutaj od spodu ma przyssawki. Proszę bardzo.
1: Znicz 3D. Róża.
3: Przepraszam, panele
1: z panelami fotowoltaicznymi.
2: Chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że panele w listopadzie w Polsce to może być dosyć ryzykowne.
3: Tak jak i zimą,
2: przedsięwzięcie,
3: tak.
2: Ale... Jeżeli chodzi o grobing, to już lepiej to wiedzieć, że nowe mody panują na cmentarzu.
1: No to znicze 3D, tak? Już nie ma znicza wstań, powiedz, nie jesteś sam z melodią.
3: Ale czekaj, 3D? Znicz?
2: Koniec chryzantem.
3: Czyli nieprawdziwy. Jak to koniec chryzantem? Nie,
1: przecież to już muszą teraz być chryzantemy.
3: Byłem w ciaciarni są.
2: Już teraz nie chryzantemy, teraz piękne. Jest nowa moda grobingowa, cmentarna. Teraz hortensje. Hortensje wchodzą do łask. I trzeba o tym pamiętać, no bo jednak fajnie, jak człowiek idzie za trendami, tak?
3: Nie chryzantemy, a hortensje.
1: Tak, także drodzy panowie, pamiętajcie, jeżeli teściowa ma urodziny, to na wszelki wypadek hortensje jej nie kupujcie.
3: Hortensje tylko wtedy, kiedy
5: pierwsza
3: są...
5: Pierwsza zmiana.
3: Pretensje.
5: Pierwsza zmiana.

0: Tak się zaczęłam zastanawiać, co to jest ten RAN, do którego nią zabierze. Radiowa sieć dostępowa.
1: RAN?
0: Tak, albo numer autoryzacji
2: zwrotu.
0: Nie, no
2: to chodzi o to, że poczekaj do rana, to wtedy cię zabiorę. No, zabiorę cię do rana.
1: Nie.
0: Aha, że ona musi poczekać do rana, zmarznąć całą noc.
1: Nie, myślę, że inaczej. Myślę, że on ją zaprasza już na wieczór, a ma zostać do rana.
2: To też jest taka możliwość.
0: Ja nie sądzę. Myślę, że bardziej chodzi o tę radiową sieć dostępową.
2: Przepraszam, przepraszam, bo ja chciałem wrócić jeszcze do tego tematu
0: mody grobingowej.
2: Witam, a może znicz z pompą ciepła oraz dotacjami na wymianę starych wieńców. Tutaj taka propozycja SMS-owa przyszła. I ja
0: super,
2: sobie pomyślałem,
0: jakiś urzędnik,
2: że bardzo dobrze, że jeszcze deweloperzy nie wpadli na to, żeby mikrokawalerki na cmentarzach sprzedawać.
0: Albo znicze wstawiać jako oświetlenie.
1: A wiecie, że im niżej, tym cieplej, tak?
2: Tak?
0: Nie, nie wiedzieliśmy, ale dzięki, że mówisz.
2: A to nie jest zimniej właśnie, jak masz...
1: Nie, im niżej, tym cieplej. Tak? No, tam w środku jest gorąco.
2: Aha.
1: Także to to.
2: No dobrze, jak słyszycie, to jest Vox FM. My tutaj staramy się wam robić dzień dobry i staramy się nie tylko słowem, ale też uczynkiem, bo
1: zaniedbaniem
2: mamy dla was
1: też
2: prezenty.
0: Mamy kawę, mamy kubki,
1: dobra,
0: mamy coś słodkiego.
1: I
0: jeżeli tylko
1: ładnie
0: wejdziecie na voxfm.pl i napiszecie, co wam robi dzień.
1: I możliwość wejścia z nami na antenę. To jest istotne.
2: Wchodźcie na voxfm.pl.
3: Vox FM. Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Hard Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
19: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
1: Reklama.
20: Dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty 31-letni Ukrainiec zaatakował w klasztorze na Podkarpaciu. Kilkadziesiąt tankowców przepłynęło cieśniną Ormus, przewiozły najwięcej ropy naftowej od lipca. A za chwilę 8 runda w Vox FM. Zapraszam wróbel.
21: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
20: 31-letni Ukrainiec, który zaatakował nożem księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu, jeszcze dziś zostanie przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Przypomnijmy, podczas ataku mężczyzna ranił 5 osób, jeden z duchownych zmarł. Motyw nadal jest ustalany. Wiadomo, że 31-latek przedwczoraj dotarł w okolice przejścia granicznego w Korczowej. Na tragiczne wydarzenie w Jarosławiu zareagował premier Donald Tusk. Zapewnił, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością polskiego prawa.
0: Dobrze się stało, że prezydent Zełenski zareagował natychmiast. Chciałbym, żebyśmy wszyscy uwierzyli, że państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premierem, to będzie państwo bezwzględne wobec zła, niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca.
20: Policja już wczoraj skierowała do Jarosławia dodatkowe patrole. Do końca tygodnia będą strzec miasta. Około 60 tankowców przepłynęło w ciągu doby przez cieśninę Ormus. Przetransportowano blisko 22 miliony baryłek ropy naftowej, co było największą ilością tego surowca, jaką wysłano tym szlakiem od początku lipca. Większość tankowców miała zapewnioną ochronę Stanów Zjednoczonych. Cieśnina Ormus jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie. Po wybuchu wojny Iran zablokował ten szlak, powodując poważne zaburzenia na rynku.
3: Ósma runda.
20: A gościem Jana Wróbla jest dziś Michał Kołodziejczak, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieśla, do dymisji?
23: Jeśli potwierdzą się te informacje, które słyszymy, to tak.
22: A nie jest tak, że pani minister po prostu zastosowała zasadę popieraną, reaguj, widzisz zło, reaguj, zareagowała.
23: No dobrze, dlatego trzeba sprawdzić, jeżeli będą jakieś wątpliwości, to tak jest, że jeżeli ktoś nie sprawdza się na danym stanowisku, to powinien być zmieniony. Jeżeli to, co słyszymy, się nie potwierdzi, czyli jeżeli potwierdzi się, że te reakcje były dobre, no to wtedy nie, ale jeżeli coś jest nie tak, no to jest do zmiany, to jest normalne.
22: Ale wie pan, gdyby spojrzała w drugą stronę, to by nie miała kłopotów.
23: Cóż.
22: Co po Jarosławiu? Chodzi oczywiście o ten okropny mord na księdzu. Czy PiS nie miał racji, nawołując jakiś czas temu do deportacji młodych Ukraińców, takich, którzy mogliby pójść na front?
23: No już bez przesady. Niech to jadą też powiedzieć chociażby ludziom, którzy zatrudniają Ukraińców w Polsce. Przecież to jest też duża siła robocza. Najłatwiej powiedzieć, wyjeżdżać, was nie chcemy i już. Muszą służby dobrze działać. Wypadki różne pewnie będą też się zdarzały. Pewnie narodowości będą miały coś z tym wspólnego.
22: Ale... Będzie eskalacja nastrojów antyukraińskich? Spodziewa się pan takiej fali?
23: Jeżeli nie będzie dobrze poprowadzony taki dialog polsko-ukraiński, to tak.
22: Teraz na szczęście lżejsze już pytanie. Nie wystąpił pan na pokazie mody w Ministerstwie Rolnictwa. Dlaczego?
23: Ja tam półtora roku się ubierałem w przepiękne garnitury, eleganckie buty, najdroższe ubrania. Ja pokazy mody robiłem
22: pamiętam,
23: sam.
22: Pamiętam.
23: Ja dzisiaj też mam ładne buty, też eleganckie. Pokaz mody dzisiaj w radiu.
22: No i co, nie wystąpił pan, bo pana nie zaprosili nawet jako gościa.
23: Proszę pana, to jest kompromitacja.
22: A. Czy piwo?
23: W pierwszym rzędzie dyrektor generalny nagrywa film, jak jest pokaz mody. Później się dowiadujemy, że za 5000 zł wynajęta sala. To jest kompromitacja i dobrze, że mnie tam nie było. Chociaż na sam pokaz chętnie bym popatrzył.
22: Czy piwo powinno mieć całkowity zakaz reklamy? W tym polskie piwo produkowane przez polskich rzemieślników.
23: Mamy w Polsce dużą, złą tradycję związaną z piciem alkoholu, z tym jak byliśmy nim częstowani od wieków, chociażby przez szlachtę, która miała monopol na produkcję alkoholu. Ja doskonale poznałem tę historię, kiedy chociażby pańszczyźniacy nie chcieli kupować spirytusu, to był im on wylewany przed domami. Taka jest nasza trudna historia i z tym alkoholem mamy niedobrą historię, która powinna być pewnie rozwiązana i powinniśmy przestać promować picie alkoholu, ale też powinniśmy zastanowić się, jaki mamy w tym cel. Czy na przykład, żeby Polacy pili mniej, żeby nie było chorób alkoholowych, czy żeby mieli też łatwiejszą pomoc na przykład psychologów, terapeutów. No bo w Polsce najprostszym, najłatwiejszym sposobem na terapię jest pójść, kupić sobie pół litra, wieczorem wypić i już.
22: To dlaczego PSL blokowało pracę nad tą ustawą antyreklamową?
23: Bo w mojej ocenie z polityki bardzo blisko do biznesu. I chodzi po prostu też o pewne powiązania biznesowe.
22: Dobrze panu w Koalicji Obywatelskiej?
23: Tak.
22: A jak bardzo dobrze w skali od 1 do 10?
23: Minus 2.
22: To rzeczywiście bardzo panu dobrze w Koalicji Obywatelskiej na minus 2. Rozwikłamy chyba tę zagadkę arytmetyczną, matematyczną.
23: Nie ukrywam, że czuję się trochę niewykorzystany.
22: Aha, to znaczy...
23: Poszedłem do Sejmu i do koalicji z takim pomysłem, żeby coś robić. No i dla mnie będzie trudno, jeżeli ja będę po prostu dzisiaj zabierał się za rozliczanie własnego rządu, a będę to robił bardzo mocno, jeżeli dalej będę się nudził.
4: Więcej rozliczania własnego rządu, ale oczywiście też opozycji. Już w naszej internetowej kontynuacji rozmowy słuchaczkom i słuchaczom Radia Vox FM. Dziękuję.
5: No to ja jeszcze zachęcam do posłuchania dalszej części rozmowy na voxfm.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Dzisiaj trochę deszczu nas odwiedzi, spotka. Będzie ten deszcz na wschodzie przede wszystkim oraz na północy i południu też się pojawi, ale
7: Olsztyn,
21: przelotnie.
7: Suwałki, dobra.
24: Spotkają nas też całkiem,
7: Gdańsk też,
24: całkiem sympatyczne temperatury, bo 17 stopni właśnie w Gdańsku, właśnie w Koszalinie, w Szczecinie, na Pomorzu ciepło i w centrum Polski też w sumie 17. Wszędzie będzie ciepło dzisiaj.
21: Poza Białymstokiem, bo tam chyba 12 maksymalnie dzisiaj.
7: To Białystok.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Dobrze, że tam nie jest za ciepło, bo niedźwiedzie polarne by zmarzło. Znaczy, za ciepło by im było. Julia Kren.
21: Konrad Piwowarski.
7: Pawelec, ciśnienie 1019 hektopaskali, jakby ktoś na to czekał. Mam.
24: 7 po 8, dzień dobry.

0: Są mruczy piwowarski, tak nazywa się ta zabawa, a to znaczy, że wy bierzecie telefony w dłoń pod numer 6098 69 869, piszecie co mruczy, czyli tytuł piosenki,
1: i strzelacie
0: oraz wykonawcę.
1: Strzelacie, bo to jest niepodobne, od razu mówię, jest to bardzo trudne, to nie jest nucenie, tylko mruczenie, o czym przypominam, więc żeby pretensji nie było.
2: W zeszłym tygodniu było tyle poprawnych odpowiedzi, że zablokowaliście nam numer, więc próbujcie, tym razem może się znowu uda.
0: Dobra, jaka dzisiaj piosenka?
2: Ale to nie mogę powiedzieć.
1: Wzięła cię pod włosek.
2: Proszę, jeżeli nie będziecie wiedzieć, proszę próbować, może uda się strzelić, tak jak Paweł powiedział.
1: Przepraszam, pod resztkę włosów cię wzięła.
2: Uwaga, będę mruczał.
3: Co mruczy piwowarski?
1: Ale jak to?
0: Wykonawca, tytuł 6098 69 869.

0: mruczy piwo barski. Mruczy piwo
1: barski. Udało wam się,
2: brawo.
1: Udało się zapchać skrzynkę.
3: Ale tak, skrzynka się odblokowała w ostatniej chwili. Udało się nam odczytać te wszystkie wiadomości, które cały czas spływają do nas. Przypomnijmy, jak mruczałem. No i nie jest
1: Uśmiechnij
3: to...
1: się.
3: Nie, no nie, nie jest. To nie to.
1: Ale bardzo wielu słuchaczy napisało, że to właśnie Doda albo Virgin, albo
2: i
1: jakieś
2: tym nam, żeście zapchali skrzynkę właśnie.
3: Tak, to prawda.
1: Chociaż to jest nieprawda.
2: Błędnymi odpowiedziami.
3: Ale tych poprawnych też się kilka pojawiło i Darek jako pierwszy poprawną odpowiedź do nas wysłał. Cześć, Darek.
4: Cześć, witam.
3: Jak tam we Wrocławiu dzisiaj pogoda?
4: Oj, pada, przestaje, tak od kilku dni. Jesień.
3: W jedną, w drugą.
5: Jesień.
3: Czy w związku z jesienią masz jakieś plany na weekend?
4: No, będę liście grabił na działce.
1: Ale super plany, super. Pewnie nie możesz się doczekać,
2: ale
1: co?
2: Ale to się przygotujesz no, odpowiednio, weźmiesz ze sobą odpowiednie płyny, takie, żeby się nie zgrzać.
3: Grilla poprócz przede wszystkim, tak?
2: Tak, weźmiesz kolegów, poproszone, żeby nie przyjeżdżała, bo w końcu, żeby nie przeszkadzała. Działka to twój teren. Bawcie się do niedzieli.
4: Oczywiście, jak wrócę do domu od razu.
1: Czyli weekend wolny, z tego, co opowiadasz, tak?
4: Jest, tak?
1: To super. To od razu inaczej w piątek się wchodzi, jak wiadomo, że jest weekend wolny.
2: Impreza.
4: Ale czy poniedziałek mam wolny? O, już zapomniałem się, poniedziałek mam.
2: Masz wolny.
1: Masz długi weekend nawet.
4: Tak
1: jako
4: jest, tak
1: jedyny
4: jest.
1: W Polsce, myślę.
2: No tak, bo my nie.
1: No dobra, to zdradzisz, co takiego mruczał Konrad Piwowarski?
4: To było Bajera, nie pozwól mi.
6: Nie pozwól mi.
2: I tyle.
0: Co mruczy Piwowarski.
2: Mówiłem, że konkurs jest oszukany.
1: Mam nadzieję, że Doda jest dumna, że została pomylona z Bajerą.
3: Gabry Ponto już teraz, 22 minuty po 8 to Vox FM.

0: że czytanie jest zdrowe, bo ja od czytania SMS-ów od was na 6098698 będę bardzo zdrowa.
1: Tak? A to wyjaśnij.
0: Tak, bo jest ich bardzo dużo.
1: Jak wchodzi SMS, to ten, którego ona, który był czytany przez Julę, spada niżej. Aha. I to tak, to może zdenerwować.
2: Ale mówisz o tym SMS-ie od Krystiana?
0: A jaki jest SMS od Krystiana?
2: Ja już od wczoraj mam długi weekend, aż do wtorku na nocną zmianę.
0: Tego akurat nie czytam, bo nie chcę takich czytać SMS-ów, tak? To umówmy się, proszę pisać miłe SMS-y.
2: No to są miłe dla Krystiana chyba.
0: A, no dla Krystiana na pewno.
1: O, ma długi.
0: Ale dla czytającego.
2: Przepraszam, a to się was pytam, skoro słuchacze piszą o swoich planach weekendowych, to jakie wasze są?
1: Zapraszam.
2: O.
1: Jak zawsze. Tylko, okay. Że ja wiem dokładnie, ale więc co, nawet sprzątasz? Nie będę kiełbasy kupować.
2: Ale co, sprzątanie? Chcesz, no, zaplanowałeś jakiś remont?
0: Paweł, ty jesteś cwany, bo ty masz szczeniaka teraz i my nie będziemy chodzić po nim kupy zbierać.
2: Tak,
0: naprawdę.
2: Właśnie.
0: Bardzo miło, że nas zapraszasz, ale ja czuję, że to będzie
1: poszukamy moich kluczyków do samochodu i pilota do bramy, co?
3: Pierwsza zmiana.
2: To jeżeli chcielibyście się pochwalić swoimi planami weekendowymi, możecie do nas dzwonić. 609-869-869.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Reklama.
1: Zbliżamy się do 8.30, dzielą nas sekundy. Marta Kiermasz zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
20: Zaatakował nożem księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec ma dziś zostać przesłuchany. Prokuratura ma też zdecydować o przedstawieniu mu zarzutów. Aktorka Susan Sarandon aresztowana przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Laureatka Oscara razem z grupą innych osób protestowała w związku z przemówieniem premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Susan Sarandon już wcześniej wielokrotnie krytykowała Izrael w związku z brutalnymi atakami w Strefie Gazy. Wyraziła też wsparcie dla Palestyny. W związku z tym, jak mówiła, została odsunięta od pracy w Hollywood. Sarandon w jednym z wywiadów powiedziała jednak: milczenie niesie ze sobą wyższe koszty, trzeba po prostu właściwie ustalić priorytety. Nie łudzę się, że moja skromna kariera mogłaby się równać z choćby jednym ludzkim życiem. To kwestia obowiązku i zawsze będę to robić. Przed siedzibą ONZ protestowało około 100 osób. Najpierw siatkarze, później piłkarze. Szykują się dziś ogromne sportowe emocje. Zaczną o 17:00 podopieczni Nikoli Grbicia, którzy w półfinale Mistrzostw Europy zmierzą się w Mediolanie ze Słowenią. Obie reprezentacje mają do siebie szczęście podczas siatkarskiego Euro. W 2019 i 2021 roku także w półfinale górą byli Słoweńcy. Przed 2 laty Polacy się zrewanżowali i sięgnęli później po złoto. W tym roku biało-czerwoni zagrali ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów. To spotkanie wygrali 3-0. A po meczu siatkarzy na stadionie w Warszawie polscy piłkarze że zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
21: Pierwsza

0: 22 minuty do godziny 9. SMS od Jacka. Witam. Ja kończę pracę jutro we Francji i weekend mam do końca roku.
1: Wow. Fajnie. Czyli zwolnili.
0: Bardzo się cieszymy, Jacek.
2: W weekend wpadnie do mnie rodzina, by przypomnieć, że kończę 60 lat. Normalnie to niech siedzą w domu.
1: Okej. A ja prawdopodobnie wezmę mamusię, kochani.
0: Wszyscy są w stresie, bo nie wiedzą, kogo gryźć. To jeszcze dokończenie tego SMS-u.
1: W ten sposób.
0: Ty weźmiesz mamusię.
1: Tak, wezmę mamusię do siebie na mecze, bo ona jest wielką fanką polskiego sportu i dlatego was też zapraszam. To zobaczycie, jak starsza osoba potrafi klnąć.
0: Nie
1: uwierzycie.
0: Dobra, ja się boję takich rzeczy.
2: Ale my tutaj jesteśmy też od rozwiązywania problemów i pomagania słuchaczom Radia Vox FM. Pojawił się telefon.
3: Cześć, Piotrek mam na
0: cześć.
3: Powiedzcie mi, idę do Wojtka na 2 tygodnie na szkolenie. Co mam zabrać ze sobą, bo nie mam pojęcia. Może ktoś wie. Dajcie znać. Pozdrawiam wszystkich.
2: Mój tata był wojskowym.
0: Na 2 tygodnie to tak.
1: To ty wiesz najlepiej.
0: 14 plus 2 par majtek.
2: To tak. To na pewno. Się przyda.
1: A po
0: bo
1: co?
0: Na każdy dzień plus 2.
1: Przód, tył, lewa strona, przód, tył, to już masz na 4 dni.
2: I druga wątroba ci się przyda.
4: Pierwsza zmiana.
5: Nie po.

0: to dzień dobry wszystkim.
1: Ale tak wracając do poprzedniej piosenki, zawsze mnie boli, jak on tak śpiewa wysoko. Zastanawiam się, jakie to są umiejętności, czy to jakaś krzywda ewentualnie, jakaś wada.
2: A propos krzywdy, a propos umiejętności, a propos bolesnego wstawania o poranku, z nami jest Leszek. Cześć Leszek.
3: Lechu.
4: Witam, cześć.
0: To powiedz nam, jaki jest najlepszy prezent dla ośmiolatki?
4: Wydawało nam się, że gitara. Bardzo chciała Słuka gitarę. Aha, no i był pomysł mojej żony, no kupić gitarę, żeby dziecko ćwiczyło sobie, że ma taką ochotę, jakieś jest dla niej ciekawe zajęcie nowe. Mhm. To było fajnie, tak? Do pewnego momentu. No mała nasza jest typem dziecka, które nie lubi spać długo, po prostu jak się obudzi, to będzie godzina czwarta, czy siódma, czy ósma, ona wstaje od razu. No, to jest taka sytuacja ciekawa, że mamy małe mieszkanie, dosyć, dwa pokoiki, w drugim pokoju jest syn i mała jest z nami w pokoju, ma łóżko niedaleko nas. Aha. Jak wstaje rano, widzi, że jeszcze śpimy, czy ja idę do pracy, czy mam wolne, nie ma znaczenia. No. Bierze gitarę, podchodzi pod łóżko, zaczyna nagrać i śpiewa. Ma takie swoje piosenki. Czas wstać, jak można tak spać, albo jak nie to, to śpiewa nam dzień, dziecka dzień. I tak codziennie. Dzień rano. Jest ta sama sytuacja.
1: Mm. Zrobiłeś błąd, jak mój kolega. Kupiłeś akustyczną gitarę, zamiast kupić elektryczną.
2: Przecież jakby elektryczną kupił, to by tak...
4: Myślicie, że... Jak jest, nie? To będzie fajnie, nie?
0: Ja myślę, że
1: nie, to wtedy
0: Leszek,
1: wzmacniasz, byś zamykał na noc.
0: To jest super, że talenty dziecka wspieracie. Myślę, że teraz czas na perkusję.
2: Albo zateczki do uszu.
4: No, wszystko fajnie, jak się wiadomo, trzeba wstać, no tak, ale taki budzik to chyba się nikt z nas w domu nie spodziewał, że tak będzie.
1: Ale ty idź dalej, przekonaj ją, że występy, no, na występy najlepszy jest balkon.
4: No właśnie, balkonu nie mamy, ale no, no...
1: Szkoda. To klatka schodowa.
4: No właśnie, Leszek. Na szczęście mieszkamy na parterze, że tak powiem.
0: Z tego co słyszę, to ty możesz być człowiekiem trochę zmęczonym, dlatego mamy dla ciebie 3 kilo kawy, 2 kubki, jeszcze z żoną wypijesz i coś
1: jesteś
0: słodkiego.
1: Jesteś przygotowany.
4: Super. Super, dziękuję serdecznie. Dzień
2: dobry. Wam też możemy zrobić dzień, wchodźcie na voxfm.pl. This one I feel in broken hearts.

0: przed 12, a po 9. Kochaj albo rzucaj w Radiu Vox FM, a w nim?
1: A w nim historia Dawida, który, cóż powiedzieć, mogę powiedzieć, no Jula, no to są twoje przypadki z życia, ponieważ nasz rocznik, kochany, na pewno by tak mnie nie rozrabiał.
0: Jaki nasz rocznik?
2: A co się stało?
1: Nie dawałem jej wystarczającej ilości uwagi przez powrót do komputera, gier. Grałem całymi dniami, całymi nocami, zamiast nosić ją na rękach. Kocham cię, wróć, przepraszam, błagam, wybacz. Dawid do Weroniki.
0: Szczegóły po 9.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
17: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
19: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
20: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
21: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Reklama.
22: Wciąż czeka na przesłuchania, śledczy na wyniki badań. To po ataku Ukraińca na klasztor na Podkarpaciu. Historyczny moment w relacjach amerykańsko-chińskich. Przywódcy obu państw osiągnęli porozumienie. W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni. I o tym powiemy na koniec.
0: Trwa piątkowy poranek. Jest godzina 9:00. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
22: 31-letni Ukrainiec, który śmiertelnie ranił księdza w klasztorze w Jarosławiu i zaatakował nożem kilka innych osób, jeszcze dziś może zostać przesłuchany. Śledczy czekają na razie na wynik badań toksykologicznych pod kątem obecności substancji odurzających w jego organizmie. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że napastnik był trzeźwy. Szczegóły zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co z rannymi w tym ataku?
1: Jeden z duchownych jeszcze wczoraj po opatrzeniu i niezbędnych badaniach opuścił szpital. Stan drugiego z księży jest bardziej poważny i wymaga dalszego pobytu w placówce. Oprócz nich rany odniosły też dwie inne osoby świeckie, kobieta i mężczyzna. Ich obrażenia, jak przekazali śledczy, są lżejsze. Zabezpieczanie śladów na miejscu tego ataku trwało do późnego popołudnia.
2: Są przesłuchiwani świadkowie zdarzenia. Aby wykonać te czynności procesowe, należy zabrać cały materiał dowodowy dostępny na chwilę obecną.
1: Przekazała nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Wiadomo, że 31-letni napastnik wjechał do Polski z Niemiec. Próbował potem wyjechać na Ukrainę, ale po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej wrócił i z niewyjaśnionych dotąd przyczyn pojechał do jarosławskiego klasztoru, gdzie dopuścił się ataku.
22: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Historyczny moment w relacjach dwóch światowych mocarstw. Xi Jinping ogłosił, że podczas spotkania z Donaldem Trumpem osiągnięto porozumienie w wielu kwestiach. Chiński przywódca nie ujawnił jednak szczegółów. Wiadomo, że rozmowy dotyczyły m.in. handlu, wojny na Ukrainie, Tajwanu i sztucznej inteligencji. Prezydent Trump i ja odbyliśmy szczerą i pogłębioną wymianę zdań, osiągając porozumienie w wielu kwestiach. To nadało nową treść konstruktywnej relacji chińsko-amerykańskiej w zakresie stabilności strategicznej i zapewniło nowe strategiczne wytyczne dla relacji chińsko-amerykańskich. Donald Trump także nie ujawnił, czego dotyczyły ustalenia, mówił za to o przyjaźni. Jako przywódcy naszych dwóch państw, zarówno prezydent Xi, jak i ja, rozumiemy, że reprezentujemy odmienne systemy, jednak więzi łączące nasze społeczeństwa pozostają trwałe, a nasze relacje nigdy nie układały się lepiej. A wcześniej USA i Chiny przedłużyły rozejm w wojnie handlowej do 10 stycznia. Senat bez poprawek przyjął ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Teraz wszystko w rękach prezydenta. Od wprowadzenia tych przepisów rząd uzależnia niższe ceny paliw i powrót do pakietu CPN.
4: Prezydent dostał kolejną okazję, aby stanąć po stronie Polaków, polskich kierowców, a nie po stronie wielkich koncernów. Prezydent szuka sztuczek, aby tę ustawę nadal blokować.
22: Mówił minister finansów Andrzej Domański. Przypomnijmy, poprzednią, praktycznie taką samą ustawę na temat nadmiarowych zysków prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz Karol Nawrocki podtrzymuje, że przepisy są niekonstytucyjne, dlatego ustawa najpewniej ponownie nie uzyska prezydenckiego podpisu. Można poczuć się jak na planie wielkiej produkcji filmowej. W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni, w której polski biegun ciepła gra Kaliniec. Filmowa atmosfera szybko zwróciła uwagę mieszkańców. Są zachwyceni.
23: Podoba nam się bardzo. To jest niesamowite. Dla Tarnowa to jest coś innego. I na pewno pozostanie w pamięci i warto właśnie porobić sobie zdjęcia, żeby później wnukom na przykład pokazywać, co było w Tarnowie.
24: No są tutaj konie, są jakieś bryczki, fajne kostiumy mają. Nawet są te witryny z cyrylicą. Przypominam to właśnie te XIX-wieczne czasy.
25: Tarnów jednak jest najcieplejszym tutaj, nie tym regionem, jak to mówią w Polsce, więc nie tylko to będzie się liczyło, ale jakiś film też będziemy mieć na pamiątkę.
22: Filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Dzisiaj w Tarnowie to tak średnio ciepło, 14 stopni to jest susza maksymalnie może być, ale w Gdańsku 17.
0: Ale po południu dużo słońca się pojawi, tak?
26: Tak, cieszmy się z tego, będzie też trochę deszczu.
0: Tak,
26: będzie.
0: Ten deszcz dzisiaj i na południu, i na północy, i na wschodzie kraju, przede wszystkim północny wschód, tam najwięcej opadów dzisiaj
27: dajmy
0: przewidziano.
27: Coś. Na zachodzie słońce i cieplutko i tak będzie rosnąć tam wam na zachodzie cały czas, a reszta trudno.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Julia Hren.
0: Konrad Piwowarski.
27: Paweł Pawelec.
26: Dzień dobry.
0: Za chwilę kochaj albo rzucaj.
28: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: Czy Weronika to jest taka właśnie lalunia?
1: Nie wiem nic na temat Weroniki.
0: Czyli wiesz tylko o Dawidzie, którzy są dzisiejszymi bohaterami Kochaj albo Rzucaj?
1: Tak jest, to wiem, co napisał. Poznali się w szkole,
0: Ile oni mają, po 15 lat?
1: Nie, po 26.
2: Okej.
1: Może być, tak? Szczupły, wysoki, przystojny, ona również, bo tak pisze o niej, bardzo ładna, atrakcyjna brunetka, okularnica.
0: Ale co zrobił? Prosimy samo mięso.
1: Nie poświęcał jej takiej uwagi, jakiej powinien poświęcać kobiecie, za którą biegał, latał przez szkołę podstawową, średnią, a potem myślał o niej, kiedy ją skończyli. Kiedy już ją dorwał, czyli miał ją już wyłącznie dla siebie, to nagle okazało się, że przegrywała z tymi wszystkimi
2: counter-strajkami.
1: No?
2: Ale ja nie wiem, czy ty powinieneś teraz ten związek ratować.
0: Dlaczego?
2: No bo GTA 6 wychodzi niedługo.
0: I znowu będzie kłótnia.
1: Masz rację, te obietnice będą bez pokrycia, mówisz?
0: Dzwoń do Dawida.
1: Posłuchajmy go.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita serdecznie Dawida. Cześć, Dawid.
4: Cześć.
1: Zaraz mi opowiesz, jaki masz problem z Weroniką. Od razu ją przedstawię, ale najpierw ważne pytanie. Ile ty masz lat?
4: 28.
1: Czy Weronika jest starsza od ciebie?
4: Młodsza jest, o 2 lata. Poznaliśmy się w sumie w szkole. Nasza historia była trochę burzliwa, bo w szkole się poznaliśmy, później w sumie na tym się skończyło, a później jeszcze raz po 4-5 latach się spotkaliśmy i tak wyszło.
1: Dobra, poczekaj, że lubi ten się czubi. To była trudna relacja szkolna. Nie bardzo żeście się lubili. Rozumiem, że ktoś kogoś podrywał, ta osoba druga nie chciała, w związku z tym była mała wojna?
4: Delikatnie można to tak nazwać, tak.
1: Tak myślałem. Ty ją podrywałeś, a ona ci wtedy nie chciała.
4: Dokładnie. Później niestety zrezygnowała z narzeczonego dla mnie.
1: Proszę, jak ładnie, nie? Nigdy nie mów nigdy. Tak, to jest ten przykład. Nie poddajemy się. Po 5 latach przerwy. A jak na nią wpadłeś później?
4: Od słowa do słowa napisałem po prostu, że chcę wyjść na papierosa. Po prostu przyjechałem do niej pod dom. Najpierw zapytałem na komunikatorze, na Messengerze, czy jest chętna wyjść na papierosa. No i to się tak zaczęło, nie?
1: Co się dzieje? Dlaczego ja jestem potrzebny? Bo rozumiem, że przez jakiś czas byliście parą.
4: Tak, byliśmy przez 5 lat parą, nawet narzeczeństwem. Popsułem to przez ostatni rok czasu, odkąd przypomniały mi się młodzieńcze lata, zacząłem znowu grać na komputerze i zaniedbałem po prostu. Porozmawiamy dwie godzinki, zjemy kolację razem i siadałem do komputera, nie?
1: Aha. A jakby obowiązki narzeczeńskie?
4: To znaczy?
1: A! No to dlatego cię zostawiła. Okej.
4: I właśnie dużo zrozumiałem, jestem w stanie po prostu nawet wszystko zrobić dla niej, żeby po prostu wróciła, nie?
1: Czyli dla ciebie kolejny level był ważniejszy niż jej chęć na riru-riru?
4: Nie, riru-riru było, tylko że no już później coraz rzadziej, nie?
1: Ale wracałeś potem do ekranu komputera.
4: Ogólnie nie, po riru-riru rzadko wracałem do ekranu komputera, no ale to było tego za mało, według niej za mało i poświęcałem czasu, za mało wychodziliśmy na dwór, na jakiś spacer i tak dalej, nie?
1: Jaka jest teraz sytuacja? Mieszkacie razem?
4: Mieszkaliśmy razem, teraz niestety kazała mi się wyprowadzić na jakiś czas, żeby to wszystko przemyśleć. No i ogólnie samym konsensum tego wszystkiego było wesele, na którym brzydko się zachowałem, bo, że tak
1: popiłeś?
4: Powiem, kazałem jej odejść.
1: Odejść od ciebie w ogóle, czy odejść z tego miejsca?
4: No brzydko powiedziałem po prostu do niej w tym momencie i tak, no pod wpływem alkoholu po prostu. I no strasznie tego żałuję, nie? I ona za bardzo to wzięła do siebie. To było...
1: Wyszła
4: kulminacja.
1: Z wesela?
4: Wróciliśmy razem do domu, jeszcze 2 dni była w domu, później pojechała do rodziców, później mi się kazała wyprowadzić i tak. Mam ten szacunek do niej, tylko tego nie okazywałem.
1: Jak ci to powiedziała?
4: Spakowała swoje rzeczy i pojechała do rodziców, jak podczas mnie nie było w domu. Później powiedziała, że musi sobie to przemyśleć wszystko, no i cały czas...
1: Czyli nie wyprowadziła cię, tylko sama się wyprowadziła.
4: Tak, ale później mnie wyprowadziła. Daje mi po prostu przestrzeń, bo powiedziała, że potrzebuje czasu na spokojne przemyślenia w domu. Rodziców tego nie może zrobić.
1: Co powiedziała?
4: Żebym dał jej spokój.
1: I ty wiedziałeś, co trzeba zrobić, tak?
4: To próba kontaktu jest, co jej pisze, próbuję po prostu jakoś przemówić, że zrozumiałem wszystko, że chcę to naprawić, to ona powiedziała, że nie poświęcam jej czasu, ona już się nauczyła po prostu żyć beze mnie przez ten rok, nie potrzebuje mnie wcale.
1: Co ja miałbym jej powiedzieć, jak ja do niej zadzwonię?
4: W sumie, jaki

0: napisze to albo odczyta, albo nie. I w sumie tyle.
1: Przepraszałeś ją za to, co zrobiłeś? Tego, czego nie zauważyłeś.
0: Przepraszałem, tłumaczyłem jej, że zrozumiałem wszystko, tylko że wiem, że to jest za późno, że źle zrobiłem, że to jest tylko i wyłącznie moja wina.
1: A czy sam wpadłeś na pomysł, co byś chciał zrobić, by pokazać jej, że jesteś w stanie to odbudować? Miałeś jakiś plan awaryjny?
0: Na pewno wyrzucić komputer i pokazać w końcu, że mi na nie zależy. My faceci z tego, co wiem, wszystko rozumiemy za późno.
1: Weroniko, kochaj Dawida, zobaczymy, czy jest to możliwe, czy nie powiesz mi, że to już dawno za późno i ona o tym ci mówiła i że nie wierzy, bo właśnie, bo już wiele razy była próba tego typu. Zapraszam cię poza antenę.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Chłopie, no ale komputera nie wyrzucaj, to możemy przygarnąć. To na części się rozbierze, to nie, już biznes można określić.
4: 869-869-869. Jak uważacie, czy uda się pogodzić Dawida i Weronikę?

0: Niech wyrzuci komputer i kupi konsolę, bo GTA 6 i tak jest, nie jest na peceta.
1: Może dziewczyna chciała z nim pograć.
2: No właśnie, są przecież gry Overcooked, można razem grać w kooperacji.
0: Tak, nie, wiem, ale nie, nie to, też, to też jest bardzo zła gra, bo można się mocno dosyć pokłócić.
2: No dobra, my się tu śmiejemy, a to poważna sprawa. Dawid będzie walczył o Weronikę, ponieważ zaniedbywał ten związek, tak?
1: Zaniedbywał, ponieważ wolał grać, kiedy już ją zdobył po tylu latach starań na wspólnym papierosie, to potem nagle przedstawił sobie jeszcze jedną miłość, czyli gry komputerowe.
2: Mało tego, był niemiły dla niej później na weselu.
1: No bo go krytykowała na pewno, no bo mu miała pretensje.
0: To była jej wina.
1: Oczywiście, że tak. Nie, no nie, poważnie to nie. No i co, powiedziała mu, żeby sobie poszedł. Ale ładnie, bo się najpierw spakowała, by przemyśleć. Sama się wyprowadziła, a później, kiedy wróciła, miała już plan.
0: Wszyscy teraz przed radioodbiornikami trzymamy kciuki, a ty dzwoń do Weroniki.
1: Ale żeby wrócili do siebie, czy nie?
0: No, żeby wrócili, żeby było kochaj.
1: A, i kto weźmie komputer?
3: Kochaj? Albo rzucaj.
4: Hello?
1: Dzień dobry do Weroniki. Czy dobrze się dodzwoniłem?
4: Tak.
1: Weroniko, Paweł Pawelec z tej strony. Mam nadzieję, że dodzwoniłem się do okularnicy z oczami color bronze. Pewnie wiesz.
4: Dokładnie.
1: Pewnie wiesz, w jakiej sprawie dzwoni Paweł Pawelec.
4: Nie mam zielonego pojęcia.
1: Czyli nie jesteś słuchaczką rozgłośni radiowej Radia Vox FM. To musimy cię ugrać. No, bo błądzisz, a tutaj jest samo życie. Prezenter Radia Vox FM Paweł Pawelec, z którym gadasz, ratuje ludziom związki, jak one się nie udają. Wyjaśniam, co jest nie do wyjaśnienia, bądź, no właśnie, w elegancki sposób kończę te związki. Przyznał mi się, jak księdzu na spowiedzi, że zapomniał o tych fantastycznych wojażach autem nocą wokół jeziora, wokół wiosek, miasteczek. Zapomniał o tym szaleństwie w byciu z tobą. I znudził ci się, no bo w sumie niczym już później cię nie zaskakiwał i nic sobą nie reprezentował. Gdyby mógł, to by na twoich oczach ten komputer spalił, polał benzyną, wywalił wszystkie dyskietki, powywalał wszystkie programy, żeby tylko móc cię odzyskać, ale mówi, ona tego nie chce słuchać, bo nie wierzy. Opowiadał mi o Dyziu, o kwiatach. Opowiadał mi o tym, jak dostał kopa w szkole, kiedy się tobą interesował, bo to był pierwszy raz. Później musiał czekać ładnych parę lat, zanim się zdecydował drugi raz sięgnąć po ciebie. Mówi, nie mogę tego przegrać, Paweł, bo to jest miłość mojego życia. I nawet jeśli ta kobieta mnie zostawi i rzuci, a ja będę próbował sobie ułożyć z inną dziewczyną życie, to ona nigdy nie będzie tak doskonała jak Weronika. To będzie substytut mojego życia, Paweł. Mam nadzieję, że to kumasz. A ja to kumam, Weronika. Może czasami trzeba tak spektakularnej sytuacji, jak rozmowa na antenie Radia Vox FM z prezenterem, który próbuje uratować wam związek. Jak ty się teraz nie zgodzi, to on wynajmie, rozumiesz, pilota, weźmie dwupłatowca, rozciągnie wielkie prześcieradło i napisze: Weronika, wróć do mnie, po co ci to? Serio. Jeśli tam coś się tli, to ja, jako obrońca miłości, rzeczy ważne, błagam cię, nie wymieniaj na lepszy model, bo nigdy nie wiesz, co dostaniesz, bo to jest jak pudełko czekoladek, nie wiesz, co tam w środku będzie. Wie, że jest uzależniony, nie będzie tykać tego, przepraszam wszystkich kłaczy, gówna. Zaczniecie spacerować. Kupicie sobie kolejnego przyjaciela, żeby Dyzio sam nie siedział. Zatankuje auto. Pojedzie z tobą w nowe miejsca. Będzie cię przepraszał. Będzie patrzył na ciebie, się do ciebie uśmiechał. Miłość wróci, bo była. No chyba, że tam już ktoś stuka do twych drzwi. Teraz ty, Weronka, jak to działa na ciebie? Wierzysz? Oszczupła, piękna brunetko.
4: Blondynko?
1: Brunetko. Powiedział mi, że brunetka. Szczupa, 58 kilo, góra. Brunetka, okularnica, oczy brąz. No bo on
4: ewidentnie
1: to goli.
4: Ewidentnie skłamał.
1: Skłamał? Czyli farbujesz, a jesteś blondynką, tak?
4: Nie farbuję.
1: No to pierwsza wtopa. Dobra, minus jeden. Powalczysz troszeczkę o idiotę o imieniu Dawid, który kiedyś był twoim rycerzem, potem twoim wstydem i bardzo długo się składałaś, żeby podjąć decyzję, którą ja ci wywracam teraz do góry nogami.
4: Ja już jestem w szoku.
1: Wiem, no tak działamy, nie? Bo wtedy jest prawda. Co mam ci powiedzieć? Tylko wtedy coś możemy zrobić. Przepraszam. Nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego uznał, że jesteś już w 100% jego i nic nie zrobisz z tym, odłożona na półkę z napisem moja. Czy uwierzysz w to, że on może naprawdę to czuć, że się obudził, wyrwał z tego uzależnienia i będzie chciał cię odpłacić wyłącznie pięknymi chwilami, miejscami, w które cię zabierze, rzeczami, które dla ciebie zrobi, przygotuje własnoręcznie, kupi, zorganizuje z kolegami, wrogami, tylko po to, żeby robić na tobie wrażenie. Bo na tym polega bycie ze sobą tak długo, czyli przez całe życie. Weronika, wrócisz?
4: Ewidentnie muszę to przemyśleć, ale możesz mu tak powiedzieć.
1: Czy ty go kochasz jeszcze trochę?
4: Nie wiem.
1: Nie wiesz jeszcze. Czy jesteś w stanie w miarę szybko wrócić i pobudować to na nowo, czy właśnie potrzebujesz tego czasu jeszcze, by z nim pogadać na stopie neutralnej?
4: Ewidentnie potrzebuję czasu.
3: No nie!
1: Ale ty się staraj. Jeżeli zainteresujesz drugi raz osobę sobą, swoim charakterem i dasz ciała, to nie licz na to, że to będzie do 3 razy sztuka. To jest ten ostatni raz, Dawid.
5: Rozumiem.
1: A teraz kolana, róża w zębach i prosto z serca.
5: Kocham cię. Nie wiedziałem, że mam coś mówić. Po prostu kocham cię i chciałbym, żebyś do mnie wróciła. Naprawdę zrozumiałem wszystko.
1: Mało. Mówię ci, wiesz, w imieniu tutaj Weroniki. Mało. To jest nędza ze swarzędza. Jedziesz dalej.
5: Rzucę ci cały świat do kolan. Bylebyś była znowu moim całym światem.
1: Dobrze, a teraz konkrety. Z czego zrezygnujesz? Co zrobisz? Jaki masz plan odbudowania?
5: Zrezygnuję z grania. Wyrzucę ten komputer w pipo i zacznę się tobą zajmować, tak jak zajmowałem się na samym początku.
1: No i dobrze. I nie oczekuj, że ona teraz rzuci ci się w ramiona.
5: Nie oczekuję, po prostu chcę, żeby to normalnie przemyślała i żeby ze mną porozmawiała, chociaż wyszła, dała mi pokazać, że się chce się zmienić. Nie wyobrażam sobie życia bez niej.
1: Ale nie strasz jej. Raczej buduj. Raczej buduj.
4: Tak jest.
1: Dziękuję, trzymajcie się, pa.
5: Dzięki bardzo, na razie.
6: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
2: A ja tam myślę, że misja ukończona.
1: Myślisz, że
0: tak?
1: To gra! Tak jest,
0: game
1: to
0: over!
1: Jest gra.
2: No właśnie. Dobra. Nie, no Paweł, jest nadzieja, tak? Nie powiedziała
0: ty,
2: nie.
0: Bo
2: no.
0: Chciałam zachęcić do zgłoszeń i zapytać cię, czy ty na dyskietkach trzymasz te zgłoszenia, czy gdzie?
1: Ja mam nawet pracę magisterską na dyskietce.
0: VoxFM.pl, tam się możecie zgłaszać, jak w poniedziałek kolejny odcinek.

0: Miły pan, defis, musisz się starać. Zazwyczaj o tej porze słyszycie mnie razem z Arkiem Sikorą. Arka nie ma, jest na urlopie, ale słuchajcie, wymienili mi go na 1500-1900 sztuk dzieci. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Skąd jesteście?
1: Z Koryłki!
0: Jak wam się podoba w radiu?
1: Bardzo!
0: I tak właśnie zrobiliśmy wam dzień dobry. Dzień dobry!
2: Reklama.
3: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
8: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o twojej przyszłości.
9: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla ciebie i twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
10: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
11: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
12: No co wy, spawane z profili będą git.
13: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
11: Siadek.
13: No co,
14: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
15: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
16: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
17: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy ci od ręki. Przyjdź, czekamy na ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
2: Reklama.

0: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Instalacja jest całkowicie wyłączona. Uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
1: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
0: Śledczy nie chcą przekazać więcej informacji, zasłaniając się dobrem postępowania. Wiadomo, że zgłoszenie do Straży Pożarnej wpłynęło około 21:00. Po ugaszeniu pożaru około 3:00 nad ranem teren przejęła policja. Jesień to czas nie tylko spadających liści i chłodniejszej temperatury, ale też typowej chandry. Naukowcy zwyczajowo nazywają ją jesienną depresją, a my zapytaliśmy mieszkańców, czy są jakieś sposoby, by sobie z nią poradzić.
2: Człowiek, który dostaje depresję, to jest opuszczony, który nie ma się do kogo zwrócić, nie ma się po prostu z kim podzielić swoimi troskami.
3: Ja też mam taką, tak można powiedzieć, może tego nie widać po mnie, ale też mam taką lekką depresję i rozmowa z ludźmi pomaga bardzo dużo. Uśmiechać się, no przede wszystkim dużo rozmawiać z ludźmi. Tak pani powiem szczerze, że większość ludzi to jest zamkniętych w sobie takich.
0: Z mieszkańcami rozmawiała Kinga Furch. Nami dzień pełen zachmurzonego nieba. Możliwe są także przelotne opady deszczu, więc przypominam Wam o parasolce, bo na pewno się przyda. Taka aura utrzyma się z nami do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to w najcieplejszym momencie dnia na termometrze zobaczymy w regionie radomskim maksymalnie 15 stopni.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: Mleko Vita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte. W piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
2: Być doskonałym kierowcą i jeździć przepisowo. Przysięgamy! Być fachowym instruktorem i szkolić na mistrzów kierownicy. Przysięgamy! Armia Delty. Od lat super szkoleni kierowcy i instruktorzy. Na kursach prawa jazdy we wszystkich kategoriach. Na kursach kwalifikacji wstępnej. Szkoleniach okresowych i kursach na instruktorów. Ośrodek Delta. Kieruj się profesjonalizmem. Radom Traugutta 52. Sprawdź na delta.radom.pl.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
8: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama.
13: Vox FM Radom.
14: Najpierw badania psychiatryczne. Ukrainiec, który zaatakował w klasztorze na Podkarpaciu, czeka na przesłuchanie. Rosja szykuje coś dużego, ostrzega szef MSZ Radosław Sikorski, powołał się na źródła. To będzie ostatnia impreza biegu Piastu w tym roku. O wydarzeniu na Dolnym Śląsku powiemy na koniec.
15: Na koniec wiadomości o 10, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
14: Na początek jednak ważna informacja dla kierowców. Przez kilka godzin zablokowana będzie S5 między węzłami Czempiń i Kościan Północ w stronę Wrocławia. W ciężarówce w trakcie jazdy pękła opona, przez co uderzyła w bariery energochłonne, a następnie w osobówkę. Policja kieruje Was na objazdy Starą Piątką. Przed przesłuchaniem konieczne będą badania psychiatryczne. To najnowsze informacje w sprawie wczorajszego ataku w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec, który zabił duchownego, a kilka innych osób poważnie ranił, został zatrzymany tuż po ataku. Nadal nie odpowiedział jednak na pytania śledczych. Rozmawiał z nimi za to nasz reporter Mateusz Kłestun. Mateuszu, co usłyszałeś?
16: Jak usłyszałem w przemyskiej prokuraturze, plan śledczych się nie zmienia. Zamierzają przesłuchać napastnika jeszcze dziś, ale warunkiem rzeczywiście jest zgoda lekarza. Chodzi o wstępne i krótkie badanie, które ma dać odpowiedź, czy mężczyzna jest świadomy i może odpowiadać na pytania prokuratora. Jeśli tak będzie, zostanie doprowadzony na przesłuchanie. Ewentualnie dopiero potem zostaną zlecone kolejne badania. 31-latek od wczoraj jest w rękach policji, przebywa w izbie zatrzymań. Śledczy wciąż nie znają jego motywacji i tego, co ostatecznie doprowadziło do ataku. Według naszych ustaleń mężczyzna planował wyjechać na Ukrainę, ale po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej wrócił do oddalonego około 40 km od granicy Jarosławia, wszedł do tamtejszego klasztoru i łącznie ranił nożem 4 osoby.
14: Mateusz Kłestun, dziękujemy. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, mówi szef MSZ Radosław Sikorski, powołując się na źródła i ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Informacja ta padła w czasie dyskusji w Nowym Jorku. Szef polskiej dyplomacji twierdzi, że najprawdopodobniej nie chodzi o kolejną rosyjską inwazję, tylko o coś, tu cytat, mniej jednoznacznego, co też utrudniłoby uruchomienie artykułu 5 NATO o wzajemnej obronie. Z opinią publiczną trzeba się liczyć nawet w dyktaturach. Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji, więc mogą przeprowadzić atak typu fałszywa flaga na własne terytorium, by powiedzieć obywatelom, jesteśmy atakowani, a zatem musimy przeprowadzić mobilizację. Powiedział Sikorski, analizując jeden z potencjalnych scenariuszy. Ostatnio o rosnącym rosyjskim zagrożeniu mówił także premier Donald Tusk. Stwierdził, że krytycznym momentem będą jesień i zima. Wtedy Moskwa może przeprowadzać tak zwane przypadkowe uderzenia w państwach NATO. Co zrobić, kiedy zawyją syreny? MSWiA przygotowało specjalny poradnik, instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza wyjaśnia, kiedy udać się do punktu schronienia, a kiedy bezpieczniej pozostać w budynku. Specjalna broszura już jutro będzie dostępna na stronie MSWiA. Otrzymają ją także przedstawiciele władz regionalnych, a do końca roku ma też trafić do aplikacji M-Obywatel. Z instrukcją zapoznał się już nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Jeśli sprawdzone miejsce schronienia jest blisko, droga do niego jest bezpieczna i mamy czas, należy się tam udać. Jeśli wymagałoby to długiego przebywania na zewnątrz, instrukcja radzi zostać w solidnym budynku. Najlepiej zejść na niską kondygnację i wybrać pomieszczenie bez okien, jak najdalej od ścian zewnętrznych.
17: Ułożone możliwie blisko środka budynku. Pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz i pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, nie mamy ciężkich przedmiotów.
12: Radzi wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska. Resort zapowiada, że podobne wytyczne trafią jeszcze w tym semestrze do szkół, a Państwowa Straż Pożarna przeszkoli nauczycieli i personel, jak przeprowadzić potencjalną ewakuację.
14: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. To będzie ostatnia impreza biegu Piastu w tym roku. Rowerowe zmagania już ten weekend z Polany Jakuszyckiej. Będą starty dla wszystkich, ale też ściganie dla zawodowców, mówi rzecznik imprezy Leszek Kosiorowski.
18: Najwyższej rangi, ponieważ mamy Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim. Najwięcej ludzi wystartuje na dystansach 20, ponad 40 i około 60 kilometrów.
14: W tym roku w biegu może wziąć udział około 2000 uczestników.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: 609-869-869. Wypróbujecie mnie denerwować, moi drodzy, tutaj. Hubert pisze, Klaudia, a ty nie masz dziś urlopu? A, sorry, to był Arek. Arka serdecznie pozdrawiamy. W temacie jego urlopu cały czas, jakby tutaj piszecie. Jeszcze na przykład Kornel pisze, siema, naszego kierownika Arka też nie ma, jest na urlopie. Pozdrawiam z Koszalina. Nie wiem, o co chodzi, ale wszystkich Arków, którzy są właśnie na urlopie, serdecznie pozdrawiam. Zwłaszcza tego jednego, niech sobie odpocznie, a my tutaj zrobimy sobie robotę. Zrobimy wam dzień dobry. Tak, nie macie co się martwić.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: A pogoda, cóż, no tak od 11 stopni w Zakopcu, dzisiaj do maksymalnie 16 w Warszawie. Deszcz w całym kraju, w związku z tym Marta szczęśliwa. Marcia, już dnia dobrego robić nie trzeba.
9: Tak, tak. I nawet nie patrzę już na prognozy na przyszły tydzień, bo wtedy sobie zepsuję dzień, wystarczy. Już jest dobrze, jest dobrze.
15: Jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. Marta Kiermasz za godzinę?
9: A, pewnie, pojawię się, zapraszam.
15: I ja zapraszam, bądźcie razem ze mną. Klaudia Wasiluk, witam ponownie, 5 po 10. Ciecie, raracie, na dobry początek tej godziny.

On and on. Agnes w Vox FM, 18 minut po godzinie 10. 25 września dzisiaj. I wiecie, jaki dzień? Jak jeszcze nie wiecie, to ja wam powiem. Tak, tak, to dziś. To dzisiaj piątek. Uwielbiamy piątki. To jest taki dzień tygodnia, w którym po prostu aż się chce, no bo już wiadomo, że już to wszystko za najgorsze to już za nami, a przed nami perspektywa wspaniałego, cudownego weekendu. A on, słuchajcie, może być jeszcze lepszy, bo jeszcze dzisiaj... Być może do was zadzwoni Vox FM z informacją, że zrobi wam dzień i na przykład podrzuci dwie filiżanki niebieskie. Do tego zapas kawy, 3 kg, sporo. No i jeszcze do tego przepyszne krówki. Moim zdaniem to akurat jest topka, jeżeli chodzi o ten prezent. Ale najpierw na voxfm.pl trzeba napisać, co wam robi dzień. 18 po 10, tu Vox FM.

O wspomnieniach Memory Stonefield i Stuff It Out. To wszystko w Vox FM na 26 minut przed 11. 6098 698 69. Dobrze wiecie, że ja pod tym numerem przyjmuję wszystkie wasze wiadomości. Edyta ma swój pomysł, słuchajcie, na ten tydzień i pisze tak. Poniedziałek powinien być wolny, po niedzieli, by odpocząć po weekendzie. Wtorek krótki pobyt w pracy, by się przygotować do niej. Środa praca 8 godzin. Czwartek 4 godziny pobytu w pracy po ciężkiej środzie, wiadomo. I piątek wolny, by przygotować się do weekendu. Idealny tydzień pracy. Edytko, perspektywa piękna, podpisuję się pod nią rękami i nogami.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu, gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przyjdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzycznarowskiego 28. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzycznarowskiego 28.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
11: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
12: Wygenerowano z AI.

0: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Radomskie lotnisko będzie działać także po 2040 roku. To najważniejszy zapis umowy o współpracy pomiędzy spółką PPL a władzami Radomia. Dokument mówi także o wspólnych działaniach dotyczących stworzenia warunków dla kolejnych inwestycji. Są firmy, które chciałyby rozwijać działalność pozalotniskową w Radomiu, mówi Marcin Danił, wiceprezes PPL-u.
1: Mogę zdradzić, że mówimy o 4 hangarach dla kodówki samolotu Boeing 737-320, dwóch hangarach Kodue Boeing 777. Mówimy również o spedycji, mówimy również o cargo.
0: Widzimy tutaj rolę w rozwoju branży pozalotniczej, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
2: Chcemy się w to angażować i chcemy być takim bezpiecznikiem dla tych przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w działalność inną niż działalność taką stricte lotniskową.
0: Lotnisko w Radomiu od początku roku obsłużyło już 100 tysięcy pasażerów. Tym razem uczestnicy przejdą szlakiem miejskich kapliczek i obiektów sakralnych Radomia. Resursa Obywatelska wraca powakacyjnie z cyklem spacerów po mieście. To będzie okazja do poznania niezwykłych historii i legend związanych z kapliczkami, mówi Paweł Puton z Resursy.
3: Wiele z nich związanych jest chociażby z miejskimi legendami, czy z innymi bardzo ciekawymi historiami, które na co dzień mijamy i nie zwracamy na to uwagi. Warto pamiętać, że spacer zakończymy niemalże w 130. rocznicę śmierci Wandy Malczewskiej, czyli mistyczki z Radomia.
0: Spacer po mieście już 26 września. Start o 10 przy kapliczce Świętej Rozalii przy ulicy Żeromskiego.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte. W piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
0: Reklama.
16: Vox FM Radom.
17: Zarzuty są już gotowe, zapowiada prokuratura. To po ataku w klasztorze na Podkarpaciu. 6 osób skazanych zapadł pierwszy wyrok w aferze Collegium Humanum. Ostatnie godziny, by przekonać mieszkańców. W Krakowie kończy się kampania wyborcza.
18: Na zegarze 11 to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
17: Prokuratura ma już gotowe zarzuty zabójstwa i usiłowania takiego czynu. Nie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia dzisiaj usłyszy. 31-letni Ukrainiec, który zaatakował w klasztorze benedyktynek, wciąż jest w szpitalu. Śledczy czekają na zgodę lekarzy, aby go przesłuchać i przedstawić mu zarzuty, za które grozi dożywocie.
19: Liczymy się więc z taką możliwością, że jeżeli jego stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie dzisiaj tych czynności, zarzuty te nie zostaną mu formalnie ogłoszone i może nie być dzisiaj przesłuchany. W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M.
17: Informuje Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Ujawniono, że mężczyznę po ataku zatrzymał wysłany patrol policji. Ihor M. nie stawiał oporu. Od ciosów nożem w klasztorze zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne.
19: Pozostali pokrzywdzeni są w stanie stabilnym. Ich życiu nic nie zagraża. Miejmy nadzieję, że ten stan nie ulegnie zmianie.
17: Wiadomo, że napastnik w nocy z środy na czwartek przyjechał do Polski z Niemiec, a potem na Podkarpaciu próbował dostać się na Ukrainę. Z przejścia granicznego pojechał do Jarosławia. Śledczy zapowiadają, że niezbędne będą badania psychiatryczne mężczyzny. Zapadł pierwszy wyrok skazujący w sprawie Kolegium Humanum kary przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Usłyszało łącznie 6 osób. To między innymi byli rektorzy i prorektorzy niepublicznych szkół wyższych, którzy zostali oskarżeni o łapówki. Pieniądze trafiały do osób związanych z Polską Komisją Akredytacyjną. Dwie osoby skazano na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Pozostali oskarżeni będą musieli zapłacić grzywnę. Do tego sąd zdecydował o zakazie zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach szkolnictwa wyższego. Kolegium Humanum to prywatna uczelnia, która oferowała szybkie kursy MBA, po których można było dostać dyplom potrzebny do obejmowania prestiżowych stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Absolwentami byli m.in. znani politycy. Uwaga kierowcy, zablokowana S8 w Łódzkiem na odcinku Złoczew-Sieradz w kierunku Warszawy zderzyły się 2 ciężarówki. Nikomu nic się nie stało. Nieprzejezdny jest też lewy pas w stronę Wrocławia. Wyznaczono objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. To ostatnia prosta, by przekonać do siebie wyborców. Jeszcze tylko dziś kampania prezydencka w Krakowie. Od północy aż do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. Na polu walki zostało 7 kandydatów. Jaka była ta kampania? Dopytywał nasz reporter Jakub Solarz.
14: Krakowianie oceniają tę kampanię różnie. Z jednej strony cieszą się z dużej liczby kandydatów, z drugiej nie zawsze wiedzą, co jest w programach wyborczych.
3: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów, wiele możliwości.
20: Jak wszystkie kampanie. No według nas to mało się na ten temat słyszy.
3: No nie najwyższych.
14: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
21: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatniej prostej na pewno stanowiły debaty, jednak istnieją poważne wątpliwości, czy do większości mieszkańców Krakowa dotarły one.
14: Kluczowa może okazać się frekwencja, dodaje politolog, i mobilizacja twardego elektoratu.
17: Dziś kandydaci mają przed sobą pracowity dzień, spotkania z wyborcami aż do samego wieczora. Chce przebiec 770 km w 10 dni. Sądecki sportowiec Paweł Jarzębak zamierza pokonać szlak słowackich partyzantów z Bratysławy do granicy polsko-słowackiej w Przełęczy Dukielskiej.
22: Za wszystko jestem odpowiedzialny ja. Jedzenie na trasie muszę ogarniać sam. Noclegi muszę sobie poogarniać sam. Dziennie muszę robić około 75-80 km średnio. Będę zaczynał wcześniej rano, 4-3 godzina. Na pewno trzeba będzie przerwy robić. Są odcinki asfaltowe, ale jest dużo przewyższenia. Chcę pokazać ludziom, że można przekraczać granice, jeśli tylko się po prostu chce i z głową do czegoś zabierze.
17: Mówił sportowiec. Paweł wystartuje z Bratysławy w poniedziałek 28 września. Bieg ma promować też zbiórkę na leczenie 5-letniego Mikołaja, chorego na dystrofię mięśniową. I w tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne zapraszam już w imieniu Małgorzaty Łukowskiej.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Tu pogodą to jest tak, że ona nigdy nie interesuje tak bardzo jak w weekend. No, zgodzicie się ze mną. Dzisiaj to jeszcze tak sobie, bo deszcz wszędzie w całym kraju i od 11 stopni w Zakopanem, przez 14 w Rzeszowie, 15 wskażą termometry w Lublinie, 16 w Warszawie i tu będzie najcieplej, chociaż w Gdańsku te same temperatury. Ale słuchajcie, jeżeli sprawdzimy sobotę, no to tutaj już proszę bardzo, perspektywa piękna, nawet 20 stopni na zachodzie kraju. Wszędzie słońce, deszcz jak popada to tylko w Białymstoku i w Suwałkach. A niedziela? Sekundkę.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: A niedziela to nawet 22 i to oznacza, że później to rozpocznie nam, słuchajcie, festiwal słońca, bo i poniedziałek, i wtorek taki słoneczny, i środa. Nic tylko zostać w kraju i nie jechać nigdzie na urlop. Jeżeli nas słucha mój szanowny współprowadzący Arek Sikora, no to mógł tak zrobić oczywiście, ale nie. Dobrze. Jakoś sobie poradzimy. Tym bardziej, że mamy, zobaczcie, takie asy w rękawie. Modern Talking, Yomaha Yomaso, ale w bardzo nowoczesnej, odświeżonej wersji. Polecam. A za moment wasze ulubione Digi Digi. Co jeszcze? Koniecznie bądźcie z nami. 5,5 minuty po 11. Klaudia się lubi tam pięknie i zapraszam. Tu piątek i spędzamy go razem.
24: Co mam o

niebezpiecznie przyjemne rytmy na tej antenie. To David Guetta, Sam Martin i Dangerous w Vox FM. 18 minut po godzinie 11. Przeglądam sobie gazety, sprawdzam, co tam się dzieje w kraju i na świecie. Słuchajcie, fakt. Zapytał Polaków, jakie trzeba mieć dochody, by być w klasie średniej. Dobre pytanie. I teraz ludzie odpowiadają przeróżne rzeczy. W większości mówią o tym, że minimum to jest takie 8 tysięcy złotych na rękę na osobę. Ktoś jeszcze mówi, że nie, to trzeba mieć 15. Ktoś inny, że 20 tysięcy złotych na osobę, to wtedy można poszaleć. Inni, ci co się trzymają raczej tych 8, to mówią, no to żeby być w klasie średniej i żyć fajnie tak na poziomie, no to te 8 wystarczy, no bo masz dom, chociaż mieszkanie to tutaj często nawet jest droższe niż dom, ale fajnie by było też wyjechać na wakacje. Ktoś tutaj wspomina około brzegu, chociaż to akurat drogie miasto i porównując ceny, to można jechać za podobne pieniądze na all inclusive za granicę. Mnie to zastanawia jedna rzecz, bo niezależnie od tego, czy to jest klasa średnia, czy nie, czy wy w ogóle znacie kogoś, kto zarabia tyle, żeby powiedział, że wcale nie chce więcej? Tak, ja też nie.

0: kawałek Wysokich Lotów. Fly High, Tobi Romeo w Vox FM. Doleciał, słuchajcie, na miejsce siódme, ale może polecieć jeszcze wyżej. A to wszystko za sprawą waszą oczywiście. VoxFM.pl, zakładka Bestlista, to tam głosujemy. Są plusy do waszej dyspozycji. No a dzisiaj godzina 17, przypominam, piątek, a w piątek najnowsze notowanie Bestlisty. Zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego.
1: Autopromocja.

0: Дениса. До самого ходу. И на добрый вечер. Так миксует для вас DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Marzysz o własnym mieszkaniu, gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
9: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
10: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
13: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok nas, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Woli Krobowskiej koło Grójca. To właśnie tam wczoraj w nocy wybuchł pożar w stacji bazowej Starlink. Jak przekazała prokuratura, śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu.
14: Wyczytałam w internecie, że coś się dzieje i to Wola Krobowska, to ja po prostu jestem rzut beretę z strony. No po prostu jestem w totalnym szoku.
15: Jedynie tylko tyle, co słyszałam, ale nawet nie wyglądałam, że straże jechały, a tak to nic więcej.
16: Wiedziała Pani o tym, że tutaj jest w ogóle coś takiego, jak ta baza Starlink?
15: Nie wiedziałam. Naprawdę mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest.
16: Słyszała Pani, co tutaj się wydarzyło?
17: A ja nic nie słyszałam. W nocy tam światło wyłączyły.
16: A żadnego dymu, pożaru, nic Pani...
17: Ja nie widziałam, ja spałam. Żebym wiedziała, to bym wyszła.
16: Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok
17: Was? A, no to jest strach, no co zrobię? To co? Teraz ja nie wyjdę do sklepu po chleb? Co będzie, to będzie.
13: Usłyszał od mieszkańców Woli Krobowskiej nasz reporter Jakub Krzyżak. Śledczy zabezpieczyli monitoring, który ma ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. Nowe boisko wielofunkcyjne mają uczniowie filii publicznej szkoły podstawowej nr 15 w Kieszkowie. Obiekt posiada bezpieczną nawierzchnię i umożliwia grę w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę czy tenisa. Teren jest oświetlony i ogrodzony, a obok powstały nowe chodniki, ławki oraz stojaki na rowery. Inwestycja kosztowała ponad 730 tysięcy złotych i otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz budżetu województwa mazowieckiego. Parasol będzie potrzebny, bo możliwe są przelotne opady deszczu. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 14 stopni.
0: Vox FM.
18: Vox FM.
0: Radom. Vox FM. Robi dzień dobry.
19: Magia radia.

0: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
7: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
8: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
9: No co wy, spawane z profili będą git.
10: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
8: Siadek.
10: No co,
11: a ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
0: Reklama.
16: Vox FM Radom.
17: Ścigają uciekającego autem 12-latka. Wiadomości zaczniemy od akcji służb we Wrocławiu. Kolejne ofiary po rosyjskim ataku na Ukrainę. Drony uderzyły m.in. w Kijowie. Na koniec odwiedzimy łódzkie zoo, gdzie na świat przeszły dwa lwiątka.
18: Na zegarze 12 to czas na ważne wiadomości Vox FM. Zróbmy głośniej i posłuchajmy. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
17: 12-latek za kierownicą samochodu krąży po Wrocławiu. Jest pilny apel dolnośląskiej policji, która poszukuje chłopca z Siechnicy. Ten o poranku odjechał z domu autem. Służby alarmują, że 12-latek może stwarzać zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych uczestników w ruchu. Łączymy się teraz z naszym wrocławskim reporterem Kacprem Michalakiem.
19: Tak, jestem.
17: Kacprze, powiedz, co w tej sprawie udało się ustalić?
19: Jak przekazała mi podkomisarz Aleksandra Freus, wrocławska policja przyjęła właśnie zawiadomienie o zaginięciu 12-latka. To Łukasz Nowak z podwrocławskich Siechnic. Chłopak wsiadł za kierownicę czarnego Volkswagena Golfa o numerze rejestracyjnym DWR1432T. Sytuacja jest niebezpieczna, bo dziecko porusza się drogami publicznymi. Kamery monitoringu uchwyciły samochód o godzinie 8.27 na skrzyżowaniu Alei Karkonoskiej i Zwycięskiej we Wrocławiu w kierunku centrum.
17: Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i samochodu. Świadkowie są proszeni o kontakt z mundurowymi. Tragiczne doniesienia z Ukrainy. 4 osoby zginęły w rosyjskim ostrzale. Rano drony uderzyły w Kijowie, Odessie i Donbasie. W ukraińskiej stolicy zginął 14-letni chłopiec. Rannych zostało 14 osób, w tym dziecko. Poważnie uszkodzone zostały bloki mieszkalne, a także siedziba Najwyższej Rady Sądownictwa. Do jednej z eksplozji doszło jeszcze przed ogłoszeniem alarmu, mówi mieszkanka Kijowa.
4: To było sekunda.
17: To była dosłownie sekunda. Huk, a potem wyleciały drzwi i okna. Pojawił się dym, więc wybiegłam na ulicę. Nawet nie było alarmu. To wydarzyło się jeszcze przed sygnałem. zespołami, bo szykowaliśmy się wtedy do pracy.
20: Tak, to muszą zbierali też na robotę zagali.
17: Tylko w ciągu tej doby w Kijowie 5 razy ogłoszono alarm powietrzny. Rosja nad ranem wystrzeliła w stronę Ukrainy prawie 300 dronów. Teraz pilny komunikat sanepidu dla mieszkańców gminy Chęciny w Świętokrzyskim. W wodzie z miejskiego wodociągu wykryto przekroczone stężenie ołowiu. Wody nie wolno pić, przygotowywać na niej posiłków, ani używać do kąpieli. Awaria dotyczy blisko 7 tysięcy mieszkańców gminy. Sanepid wydał komunikat, mówi dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach Andrzej Paździerz.
21: Otrzymaliśmy wyniki próbek, które pobierane były wcześniej na sieci wodociągowej w Chęcinach. No i wykazały one w dwóch miejscach te przekroczenia wartości ołowiu ponadnormatywne. To się wiąże tak jak w przypadku innych parametrycznych wskazań, jak bakteria coli i innych, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyłącza taką sieć z użytkowania i nie można pić wody z tej sieci.
17: Dodam jeszcze, że problem z wodą mają też mieszkańcy Bodzetyna, gdzie wykryto bakterie coli. Król lew po łódzku. W tamtejszym orientarium na świat przyszły dwa lwiątka, samiczka i samiec, mówi Michał Gołędowski z ZOO.
22: Narodziny lwów w ogrodach zoologicznych zdarzają się bardzo często. Natomiast u nas prezentujemy podgatunek lwa azjatyckiego. Jest to podgatunek lwów, których w środowisku naturalnych zostało mniej niż 300.
17: Opiekunowie podkreślają, że młode są cały czas pod obserwacją, mówi lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
23: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają, tym samym dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami, lepsze być nie mogą.
17: Na razie jednak nie zobaczą ich zwiedzający. Lwiątka czekają jeszcze kolejne szczepienia.
24: Krągłe zadki?
17: Tak jest.
24: Było o lwiątkach, a teraz coś, co tygryski lubią najbardziej. Czas na sport.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
17: I nasza lwica, Maja Chwalińska, z awansem do półfinału turnieju WTA w Singapurze pokonała Belgijkę Elise Martens 6-1-6-2. Półfinałową rywalkę Chwalińskiej wyłoni pojedynek Rosjanki Miry Andrzejewej z Kanadyjką Leją Fernandez. A dziś przed nami dwa ważne spotkania. Na początek o 17:00 półfinałowy mecz Polska-Słowenia w ramach Mistrzostw Europy Siatkarzy. Z kolei o 20:45 piłkarska Liga Narodów. Na murawie Stadionu Narodowego spotkanie Polska-Bośnia-Hercegowina. Tytuł zasłużonego dla Bielska Białej odebrał Kacper Tomasiak. Skoczek narciarski jest najmłodszą osobą uhonorowaną w ten sposób przez bielski samorząd. Przypomnijmy, Tomasiak podczas ostatnich zimowych Igrzysk Olimpijskich zdobył 3 medale, 2 srebrne i brązowe.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Ile chcesz stopni na weekend?
17: 20 poproszę.
24: Nie ma problemu, załatwione.
17: Dziękuję Ci bardzo.
24: Sobota 20 stopni, tak będzie i to będzie maks. Niedziela, ile sobie zamawiasz?
17: 21 poproszę.
24: 22 nawet Ci mogę załatwić.
17: Świetnie,
24: słuchaj.
17: Dziękuję 22 bardzo.
24: 22 w Zielonej Górze z kolei w niedzielę. Na dzisiaj? Co sobie Pani życzy?
17: No dzisiaj nie przesadzajmy, 16 poproszę.
24: Nie poszelejemy dzisiaj. Właśnie 16 będzie i deszcz w całym kraju od 11 stopni w Zakopcu, a 16 to maks w Gdańsku, w Warszawie. Do tego 13 gdzieś tam w Suwałkach, 14.
17: A teraz kawę ze śmietanką i cukrem poproszę.
24: O, i frytki do tego?
17: Tak.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Ty, a może ty byś mi zrobiła, bo tam daleko ten ekspres. Arka nie ma, ja muszę sobie jakoś
17: coś
24: radzić.
17: Coś przerywa, nie słyszę. Nie słyszę.
24: Podobno
17: coś
24: się na jakiś urlop wybierasz, koleżanko sympatyczna.
17: To prawda, dlatego zasługuję na kawkę przed urlopem, poproszę.
24: Dla całego zespołu współprowadzącego chyba raczej powinnaś pozdawić i jeszcze przynieść po parę pamiątek.
17: Znowu nie słyszę.
24: Za to my będziemy słuchać o godzinie 13 wiadomości Vox FM.
17: Będę.
24: Mimo wszystko czekamy na Agosię Łukowską. A, i słuchajcie, w tej godzinie to my wam zrobimy dzień dobry. Jak jeszcze na voxfm.pl nie napisaliście, co wam robi dzień, to jest ostatnia
17: szansa. Zrobi wam Klaudia Wasiluk oczywiście.
24: Dzięki.

0: Two Colors, Heavy Metal Love. I to jest ten moment, słuchajcie. Vox FM robi dzień dobry. Robi dzień dobry. Spróbujemy wam za wszelką cenę, słuchajcie, zrobić dzień dobry. Jest 17 minut po godzinie 12 i jeżeli wy na voxfm.pl napisaliście, co wam robi dzień, to jest ten moment, kiedy możecie znaleźć swój telefon, bo Vox FM właśnie wybiera numer. A dwie filiżanki niebieskie od Vox FM czekają, a 3 kilo kawy również czeka.
1: Halo?
0: Halo, dzień dobry. Czy do Magdy się dodzwoniliśmy?
1: Tak.
0: Vox FM się kłania, Klaudia Wasiluk. Cześć, Madzia.
1: Dzień dobry.
0: Co ci robi dzień, kochana?
1: No, spacerek codziennie z córką do szkoły.
0: Aha.
1: Spacerek tylko do szkoły.
0: Spacerek tylko do szkoły?
1: Rana, tak.
0: Wystarczy? Tylko tyle?
1: I obowiązki domowe.
0: I obowiązki domowe. Naprawdę? Mówisz serio, że one potrafią ci zrobić dzień?
1: Tak.
0: Czyli co?
1: Przy kotku, przyjemności.
0: Aha, i nastawianie zmywarki, pralka.
1: No tak.
0: I człowiek to robi z uśmiechem na ustach.
1: Tak.
0: Czy ty mi ściemniasz w tym momencie, czy absolutnie to jest prawda?
1: Prawda.
0: Madzia, a powiedz jeszcze, ile córka twoja ma lat?
1: 13.
0: To proponuję od Vox FM za taką waszą odpowiedź. Dwa kubeczki. Będziesz mogła sobie z córką wypić na przykład herbatkę. 3 kilo kawy, to akurat tylko dla ciebie. No i jeszcze zapas krówek. Tym się delektujcie, ile chcecie, robiąc i obowiązki domowe, i odprowadzając córkę do szkoły.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam.
0: Trzymaj się. Vox FM robi dzień dobry. To all the people all around the world.

0: Gorąco się zrobiło w studiu, moi gorące rytmy. Shakira, Dizzy Rascal, Loka Loka w Vox FM. To wszystko na 26 minut przed 13, a my chwilę temu zrobiliśmy Dzień Dobry Magdzie. Wy może chcielibyście być jak Magda. VoxFM.pl, to tam napiszcie, co wam robi dzień, a potem koniecznie bądźcie pod telefonem. 3 kilo kawy czeka, do tego dwie filiżanki, no i jeszcze zapas krówek od Vox FM. Czekamy na wasze zgłoszenia. Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Lista Vox FM.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przyjdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
6: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
7: Najlepsze hity cenowe w Brico Marche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
9: Tango Delta 1056. Over.
10: Gdyby ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta szkolił także pilotów, byliby mistrzami przestworzy. Delta. Kursy prawa jazdy wszystkich kategorii. Kursy kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowe i kursy na instruktorów oraz operatorów maszyn budowlanych. Wybierz Deltę i kurs na instruktorów nauki jazdy. Radom Traugutta 52. Dzwoń 48 331 64 60.
11: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazddevelopment.pl.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
1: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
15: Reklama.
16: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Sprawa elewacji budynku dawnego kina Atlantic znajdzie swój finał w sądzie. Na takie kroki zdecydowała się Straż Miejska. Ich zdaniem spalona i zniszczona osłona na budynku stanowi zagrożenie dla pieszych. Kontakty z dwoma współwłaścicielami nieruchomości nie przyniosły rezultatów. Jak mówi Mariusz Bocheński z Radomskiej Straży Miejskiej, sprawa utrzymania porządku przy ulicy Moniuszki 15 w Radomiu ciągnie się od dawna.
17: Zaczęło się to od niewykonywania obowiązków ciążących na właścicielu w zakresie utrzymywania czystości i porządku. Tutaj wchodziło w skład utrzymywanie zimowe ciągu pieszych.
16: Osłona zapaliła się po pożarze busa, do jakiego doszło na ulicy Moniuszki. Eksperci podkreślają, że szybkie tempo życia, niestabilność zawodowa czy problemy osobiste to główne przyczyny narastających problemów psychicznych. Widzimy wyraźny wzrost przypadków związanych z lękiem i stresem, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
18: Dosyć dużo jest tych epizodów i obszarów depresyjnych. I tu mamy z takim trochę zwiększonym lękiem, z takimi lękowymi zachowaniami związanymi z myślami, z emocjami, które przeżywamy.
16: Bezpłatne wsparcie możemy uzyskać w radomskim ośrodku. Placówka czynna jest całą dobę.

Za oknem niebo pełne chmur, możliwe są także przelotne opady deszczu. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 14 stopni. To będzie ekspozycja poświęcona kulturze, wierzeniom i rytuałom starożytnego Egiptu. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu przygotowuje wystawę Śmierć to dopiero początek, mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. Zabytki, które zobaczymy na wystawie, są wypożyczone z kolekcji najważniejszych polskich instytucji muzealnych i naukowych. Wernisaż ekspozycji już dziś o godzinie 17:00. Wstęp gratis.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
24: Vox FM Radom.
25: Atak nożowników w Inowrocławiu. Nie żyje 41-letni mężczyzna. 12-latek za kółkiem zatrzymany. Zakończył się pościg za nastolatkiem. Toksyczne metale ciężkie w Rudzie Śląskiej. Mieszkańcy boją się o swoje zdrowie.
26: Jest 13. To czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
25: 41-latek zginął od ciosów nożami. Dwóch podejrzewanych jest w rękach policji. Mundurowi wyjaśniają okoliczności tragicznych wydarzeń w okolicach Teatru w Inowrocławiu. W nocy dwóch mężczyzn zaatakowało nożami 41-latka. Mimo akcji ratunkowej mężczyzny nie udało się uratować, mówi Izabela Lewicka-Waszek z policji.
1: W toku czynności osoby podejrzewane o ten czyn zostały zatrzymane przez policję. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności i oględziny pod nadzorem prokuratora. W chwili obecnej prowadzone są dalsze czynności procesowe, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
25: Zatrzymani mężczyźni mają 34 i 38 lat. Na razie nic nie wiadomo o ich motywach. A teraz informacje z ostatniej chwili. W rękach policji jest 12-latek, który dziś rano uciekł samochodem swoich opiekunów. Z okolicy Wrocławia dojechał pod Zieloną Górę, gdzie policjanci zatrzymali go na jednym z parkingów. Chłopakowi nic się nie stało. Sprawą zajmują się teraz odpowiednie służby. Jest bardziej toksyczna niż myślano. Rekultywowana hałda po hucie Pokój w Rudzie Śląskiej naszpikowana jest silnie toksycznymi metalami ciężkimi. Naukowcy wykazali przekroczenia m.in. kadmu i ołowiu. Mieszkańcy drżą o swoje zdrowie.
2: Proszę pana, jak byłem na ogródku jeszcze w ubiegłym miesiącu, to my narzekamy wszyscy na smog, na spalinę ze samochodu, a tam nie szło w ogóle wysiedzieć.
3: By mój wnuk nie umie oddychać, dusi się, zapalenie, tak to wygląda.
4: Obawia się pani, że w dłuższej perspektywie to być może mogą się pojawić jakieś nowotwory?
3: No na pewno. To nie jest wykluczone, a statystyki nikt nie prowadzi.
5: Mamy pył w nosie, w oczach, w ustach.
6: To jest masakra, nie?
5: Podejrzewam, że jak tak jest, to i w płucach będzie też.
25: A z mieszkańcami sąsiadującymi z toksyczną hałdą w Rudzie Śląskiej rozmawiał nasz reporter Dariusz Brambosz. Lasy Warmii i Mazur toną w śmieciach. Tylko w ubiegłym roku leśnicy zebrali prawie 7 tysięcy metrów sześciennych odpadów. Ich zebranie i wywóz kosztowały ponad 2,5 miliona złotych. Do lasów trafia niemal wszystko, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
22: Części samochodowe, sprzęt AGD i RTV, odpady po remontach, a czasami również substancje, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
25: W ciągu ostatnich 15 lat z warmińsko-mazurskich lasów usunięto prawie 118 tysięcy metrów sześciennych śmieci.
22: Żeby to zobrazować. Gdyby wysypać je wszystkie na płytę PGE Narodowego, powstałaby góra o wysokości ponad 20 metrów. Mniej więcej jak 7-piętrowy budynek.
25: Zamiast tego leśnicy płacą za usuwanie tego, czego w lesie w ogóle nie powinno być.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: To jest moment, w którym na 3 minuty po godzinie 13 Małgorzata Łukowska od wiadomości Vox FM zamienia się w astrolożkę Mirandę.
25: Astrolożka Miranda powie tobie, że się szykuje impreza. Naprawdę kobiety spod znaku koziorożca, które pozostawały w nieformalnym związku, w tym tygodniu słyszą słowa, na które od dawna czekały. Znaczy nie wiem, czy impreza, czy raczej może pożegnanie, ale może jednak impreza. To dla koziorożców.
26: To dla koziorożców.
25: A kogo mam tam wywróżyć?
26: Skorpiona poproszę. Poczekaj.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Tylko najpierw przeczytaj i powiedz, czy warto.
25: Rozochociła cię ta imprezka, co? Aha. No, ja myślę, że warto, ale dla twojej drugiej połówki, bo skorpiony w stałych związkach powinny w tych dniach sprawić twojej drugiej połówce jakąś niespodziankę. Niech wie, że jest dla ciebie najważniejszy.
26: Dobrze, zaintrygowałaś mnie. I wszystkie skorpiony również. 4 minuty po 13. Gosia Łukowska z kolejną porcją nie tylko pogodoskopu, ale również wiadomości Vox FM wraca za godzinę.
25: Będę.
26: A ja jestem teraz Raven the Grave i Klaudia Wasiluk. Witam pięknie.

To Show 100 Cup Sports, a to Only You w Vox FM. To wszystko na 14 minut po godzinie 13. Dzisiaj mamy piątek i to jest bardzo sportowy piątek, drodzy Państwo, bo przypominam, Polska, Bośnia i Hercegowina. Dzisiaj o godzinie 20.45 to oczywiście mecz w piłkę nożną. I tutaj dopytałam Was 609-869-869, jaki wynik obstawiacie. I wiecie co? Wy wolicie obstawiać wyniki, jeżeli chodzi o mecz w siatkówkę, bo dzisiaj przypominam też o 17 Polska, Słowenia. I tutaj piszecie, ta piłka nożna, to szkoda patrzeć, lepiej siatkówkę oglądać, będzie 3-0, obstawiacie. Polacy ze Słowenią wygrają dzisiaj 3-2, więcej setów, więcej emocji, a w polskiej siatkówce jest to czymś wspaniałym. Pozdrawiamy serdecznie. I jeszcze podoba mi się bardzo wiadomość od Gosi. Witam, nie oglądam meczy, ale jak gra Polska, to wtedy jestem takim kibicem, że aż się sama sobie dziwię, co ze mnie wychodzi. Myślę, Gosia, że z tobą to ja mogę sobie dzisiaj przybić niejedną piątkę. Bad Boys Blue, You're a Woman. Gramy.

0: Ellie Oaks, Lavinia i Reasons. Reasons, czyli powody, to ja wam podam 1150 powodów na to, dlaczego warto zagłosować na właśnie Reasons w bestliście Vox FM, na voxfm.pl, a na przykład dlatego, drodzy państwo, że czasu coraz mniej, bo o 17 najnowsze notowanie bestlisty. Już teraz zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego, ale przede wszystkim to zapraszam do tego, by zagłosować albo na voxfm.pl, albo w naszej radiowej mobilnej aplikacji. Głosujemy!
1: Autopromocja.

0: Chiesa. Do samochodu. I na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik. L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
13: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
17: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Miał grozić pokrzywdzonym nożem i ich okradać. Policjanci z Białobrzegów zatrzymali 39-letniego mężczyznę podejrzanego o serię rozbojów i kradzieży. Do przestępstw miało dochodzić od sierpnia do września, mówi Joanna Golus z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.
20: Mężczyzna, używając noża i grożąc pokrzywdzonym pozbawieniem życia, miał okradać osoby nieporadne życiowo z ich jedynych środków do życia. Jednego z rozbojów dokonał również na stacji paliw. Jego łupem padła także hulajnoga elektryczna. 39-latek był już wcześniej karany za inne przestępstwa.
17: 39-latek trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 20 lat więzienia. Katar, gorączka i duszący kaszel. Sezon na przeziębienia w pełni. Wraz ze spadkiem temperatur spada również nasza odporność. Jak ją wzmocnić w okresie jesiennym? Czy warto stosować powszechne i modne suplementy? Mówi Igor Mieńkowski, dietetyk z Radomia.
21: Myślę, że tutaj najpierw warto zastanowić się nad dietoterapią. To będzie taki solidny fundament, który my postawimy właśnie pod to nasze zdrowie oraz pozbycie się, wyeliminowanie rzeczy, które będą to zdrowie szargać, a później możemy dodatkowo, jako tą wisienkę na torcie, dołożyć jakieś suplementy.
17: A zanim rozpoczniemy suplementację, warto również sprawdzić, jakie mamy niedobory witamin, wykonując badania okresowe.

0: Parasol będzie potrzebny, bo możliwe są przelotne opady deszczu. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 15 stopni. Można tutaj wypocząć wśród zieleni. Radomski Amfiteatr zaprasza mieszkańców miasta do wspólnej pielęgnacji ogrodu społecznego. Każdy jest mile widziany, mówi Karolina Rudecka z Amfiteatru.
1: Przyjść może każdy, kto tylko ma ochotę pobyć wśród zieleni. Ogród społeczny można wspierać wszelako, przychodząc i pomagając w pracach. Można założyć swoją grządkę podwyższoną.
0: Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki. Szczegóły na stronie Amfiteatru.
2: Vox FM.
3: Vox FM Radom.
2: Vox FM Radom. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
4: Kawusi?

0: Detox FM. Reklama.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Fonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Fonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
14: Reklama.
15: Vox FM Radom.
16: Są zarzuty dla ukraińskiego nożownika. Mężczyzna zaatakował wczoraj w klasztorze w Jarosławiu. Ostatni moment na przekonanie nieprzekonanych. W niedzielę w Krakowie wybory na prezydenta miasta. Ponad 9 zł za litr diesla. Rekordowe ceny na stacjach już w przyszłym tygodniu.
17: Na zegarach punktualnie 14, to oznacza, że czas na wiadomości. Najświeższe wydanie ma już teraz Małgorzata Łukowska.
16: Nożownik z Jarosławia wciąż jest w szpitalu. Śledczy mają już dla niego gotowe zarzuty. Prokuratura czeka na zgodę lekarza, by przesłuchać 31-letniego Ukraińca Ihora M. To on wczoraj zaatakował w klasztorze benedyktynek. Od ciosów nożem zginął ksiądz, a 4 ranne osoby trafiły do szpitali. Przed prokuraturą okręgową w Przemyślu jest nasz reporter Tomasz Widak.
18: Tak, jestem, dzień dobry.
16: 31-latek trafił do klasztoru prosto z granicy polsko-ukraińskiej. Powiedz, czy ustalono już, jak i dlaczego pojechał do Jarosławia?
18: Wiadomo już, że po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej mężczyzna trafił do Jarosławia samochodem innych osób. Nie wiadomo jednak, kto go tam przewiózł i dlaczego 31-latek udał się właśnie do opactwa. Śledczy przesłuchali już blisko 20 świadków. Te czynności nadal jednak trwają. Prokuratura ma już przygotowane zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Ich formalne przedstawienie zależy jednak od stanu zdrowia podejrzanego, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
19: Zostali powołani biegli do wydania
4: zbadanie opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
18: Jeżeli dziś nie będzie możliwe przedstawienie podejrzanemu zarzutów, prokuratura wystąpi do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.
16: Dodajmy, że według ostatnich informacji ranni w ataku są w stanie stabilnym i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostało im tylko godzinę, by przekonać nieprzekonanych. To już ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy wybierą nowego prezydenta miasta. Kandydaci intensywnie walczą o głosy. Daria Gosek-Popiołek z Lewicy sprawdzała poziom hałasu na krakowskim Kazimierzu i obiecuje, że zadba o prawo do spokojnego snu.
14: Nasz wskaźnik pokazywał, że te normy hałasu były przekroczone. Dudnienie, krzyki, wszystko to, co jest życiem nocnym, tak naprawdę sprawia, że mieszkańcy z centrum Krakowa uciekają.
16: Z kolei Michał Drewniński z Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim dniu kampanii przekonuje, że miasto pod jego rządami będzie dostępne dla wszystkich.
19: Gdzie nie turyści rządzą w Krakowie, ale mieszkańcy. Gdzie troszczymy się zarówno o osoby młodsze, jak i o seniorów, o których trzeba bardzo mocno w Krakowie zadbać. To jest Kraków, który nie wyklucza nikogo komunikacyjnie, który rozwija zarówno sieć drogową, jak i kolejową, jak i komunikacji miejskiej.
16: Od północy w Krakowie będzie obowiązywała cisza wyborcza, a w niedzielę na kartach głosujący znajdą 8 nazwisk, choć kandydatów jest 7, bo z walki wycofał się Jan Hoffman. O fotel prezydenta miasta rywalizują Michał Drewniński z PiSu, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Łukasz Gibała z Komitetu Kraków dla Mieszkańców, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Aleksandra Owca z Partii Razem, Monika Piątkowska popierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej. Ponad 9 zł, tyle za litr diesla możemy zapłacić już w przyszłym tygodniu. Tak wynika z prognoz analityków portalu epetrol.pl. Nieco lepsze analizy dotyczą ceny benzyny. Od poniedziałku litr 98 może kosztować do 8 zł 99 groszy. Litr 95 maksymalnie 8 zł 9 groszy. Najtańszym paliwem pozostanie gaz, którego litr ma kształtować się na poziomie 3 zł 24 groszy. Na wzrost cen na stacjach benzynowych wpływa niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie, ale też polityczny spór o sposoby ich obniżania. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterie z grupy coli. Woda z kranu nie nadaje się do spożycia. To ogromny problem dla mieszkańców aż 5 miejscowości. W jednej z nich jest nasz reporter Dawid Olszewski.
20: Tak, jestem. Dzień dobry.
16: Powiedz, jak radzą sobie mieszkańcy, no i co mówią przedstawiciele sanepidu?
20: Jestem w miejscowości Górsk, gdzie do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
21: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
20: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
22: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
20: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkoły.
16: Zakaz używania wody kranowej obowiązuje do odwołania. Jeszcze dziś zostaną pobrane kolejne próbki wody. W poniedziałek po pełnych analizach mają być podjęte kolejne decyzje.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Pytanie do redaktora Łukowskiej. Na co czekasz?
16: Na oklaski. Dziękuję bardzo. Chciałbym wyjść stąd, ale nie mogę.
17: Rozumiem. Zostań. Dlatego, że w nocy będzie padało tylko w Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku?
16: Absolutnie na to nie czekałam.
17: Zimno? 6-7 stopni na przeważającym obszarze. A wiesz, gdzie najcieplej?
16: Suwałki.
17: Tak, 11 stopni. Czy to jest jakieś nieporozumienie? Jutro będzie tak 19, 21, nawet 22 pokażą termometry w Zielonej Górze i we Wrocławiu i w całym kraju bardzo dużo czego?
16: Słońca.
17: Dobrze.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Zawsze byłam dobra z matematyki.
17: Widać, a ja dzisiaj czekałem strasznie na ten dzień, wiesz? Bo oprócz tego, że mamy najważniejszy dzień tygodnia, czyli ten na P, to jeszcze mamy do tego, wszyscy mi od wczoraj to przypominali. Wszyscy! Dzień z Vox FM. Nie wiem, jak ci to powiedzieć.
16: To jest dzień z Vox FM.
17: No tak, ale to jest jaki dzień? Dzień kogo z Vox FM?
16: Dzień dziecka?
17: Budowlańca. Rozumiesz, co się dzieje?
24: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Kto robi Dzień Budowlańca w piątek po wypłacie, po fajrancie, proszę ja ciebie?
16: Nie uważam, że to ma sens.
17: To się zamuruje.

0: Jeden taniec, jedna noc, 14 minut po godzinie 14. Proszę nie rozpędzać się w oczekiwaniach, jeżeli chodzi o Dzień Budowlańca. Nie powiem na razie nic więcej w temacie, a robię to nie bez kozery. Dlaczego? O tym powiem więcej już za chwilę. Tymczasem wielki dzień dobry, bo dzisiaj piątek! Piąteczek piątunio nastał nam, a to oznacza tylko jedno, że w Vox FM dzisiaj gramy i piątkowo, i weekendowo, i oczywiście komu potrzeba trochę więcej energii, ten pisze albo dzwoni 609-2x8-69, gdzie słychać piątek, gdzie czuć piątek, gdzie już jest bardzo piątkowo, a gdzie jeszcze potrzeba tego piątkowego wspomożenia, tam oczywiście wspomagamy. Numer do mnie znacie, 609-869-869. W tematach wszelakich, ale umówmy się, no jednak piątek rządzi. W temacie jeszcze tego Dnia Budowlańca, bo Patryk pisał już wczoraj, 609-2x8-69, już napisał SMS-a. Ja nawet po SMS-ie widzę, że jest już świętowane, bo SMS brzmi mniej więcej dziękuję.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Jeżeli za życzenia, to proszę bardzo, 100 lat, niechaj żyją nam. Andrea Bocelli, David Guetta o piłkarskich emocjach, a tych dzisiaj nie zabraknie, o tym także będzie. Ricky Martin za chwilę.

0: Co to ja tam chciałem, że siatkarze 17, tak? Polska-Słowenia? No będzie dzisiaj taki mecz, spokojnie, proszę się przygotować, naszykować, tylko nie w tym sensie. Dobrze, ja wiem, ja rozumiem, piątek ma swoje prawa. Swoją drogą to kto ustawia, to jest półfinał, kto ustawia półfinał meczu Polaków w piątek? No przecież takich rzeczy się nie robi, to wiadomo, że popłyniemy. Niestety dosłownie i w przenośni. Dzisiaj bardzo piątkowo, 6:09, 2x8:69. Potrzebujemy dużo energii, mamy straszny upał we Francji, a piątek będzie dopiero jutro, bo niestety pracująca sobota. Wiecie, co ja słyszałem? Dzięki bardzo, pozdrawiamy Adrian i Marcin o okolice Angers. Słyszałem, że nad Europą w weekend zawiśnie coś, co się nazywa czapa ciepła. Że ma przyjść jakaś taka kupuła i ma na południe Europy to ma być po 30 parę stopni. W Polsce nas tylko tak to delikatnie liźnie, ale będzie całkiem ciepło, bo nawet 24 stopnie mają pokazywać termometry na południowym zachodzie, czyli w okolicach Wrocławia, także serdecznie gratulujemy. Marta wysyła buziaki, dzięki. Wajle Dania, słychać i czuć weekend wieczorem imprezką u przyjaciół. Tak trzeba żyć. Znowu nie słychać piątków Trier w Niemczech. To ty się dziwisz?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Żeby w Niemczech to trzeba było usłyszeć, to powinno się krzyknąć, ja wiem, jakieś tam co. Freitag! O, i wtedy czuć. Blanka solo, Bajera do samego rana już za chwilę. Za 3 minuty, 14:30, rzecz jasna, wiadomość. Bądźcie z nami.

0: Piątkowa bajera, jak jest piątek, to musi być bajera jeszcze w dniu budowlańca podwójna. 27,5 minuty mamy po 14. Dajcie nam 2,5 minuty i gwarantuję, że wiecie, co się stanie? Wiecie, co się stanie? Będą wiadomości.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czyta lektor AI.

0: 2,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Reklama. Na zegarach 14.30, a w studiu Małgorzata Łukowska, która już teraz zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości.
2: 3 osoby nie żyją, a 7 zostało rannych. To dramatyczne doniesienia po kolejnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Dron uderzył obok jednego z biurowców. Ofiary to osoby, które przebywały w tym czasie na parkingu przed budynkiem. Na miejscu trwa teraz akcja ratownicza. A ja przypomnę, że to już drugi ostrzał ukraińskiej stolicy w ciągu tej doby. Rano po ataku na bloki mieszkalne życie stracił 14-letni chłopiec. 17 osób, w tym dziecko, zostało rannych. Bezrobocie w Polsce nadal najwyższe na Warmii i Mazurach. W sierpniu stopa bezrobocia wyniosła tam 9,2% przy 5,8% w całej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest przy granicy z obwodem królewieckim, mówi Wojciech Krztoń z Urzędu Pracy w Olsztynie.
3: Najwyższa stopa bezrobocia występuje w powiecie bartoszyckim. W sierpniu zanotowano 17,2%, mimo że północ regionu, Bartoszyce, Kęczyn, Breniewo, czyli powiaty znajdujące się blisko obwodu królewieckiego, wciąż borykają się z wysokością bezrobociem, to właśnie tam w sierpniu sytuacja zaczęła się delikatnie poprawić.
2: Sierpniowy spadek bezrobocia to przede wszystkim efekt prac sezonowych i większego zapotrzebowania na pracowników w budownictwie. To był rekordowy rok na Śnieżce, biorąc pod uwagę temperatury, jakie tam zanotowano. Dwukrotnie na szczycie Karkonoszy padł rekord. W czerwcu i w sierpniu notowano tam 25,8 stopnia Celsjusza. To o cały stopień więcej niż poprzedni rekord z ubiegłego roku. Meteorolodzy zwracają też uwagę na suszę hydrologiczną w Karkonoszach. Z roku na rok rośnie liczba wysychających torfowisk i zanikających strumieni.
1: Są momenty, że człowiek nie wie, co ze sobą zrobić. To jest jeden z tych momentów, bo ja pytam, gdzie słychać piątek. 609-2x8-69 SMS. Za to w Gnojniku Małopolskie słychać weekend bardzo dobrze. Pozdrawiamy Misiek i Myszka Dekarze.
2: Właśnie tak słychać piątek. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: To jest Wally Lopez, to jest Jamie Scott, You Can't Stop the Beat, że Polska o 17 ze Słowenią, tak pamiętam, powiemy o tym, 22 minutki, mamy do godziny 15, przypominam tylko niezorientowanym, bardziej albo mniej, że Vox FM cały czas robi dzień dobry, patrzcie jak, dzień dobry i dzień staje się przez to lepszy, a gdyby nie stawał się lepszy, to na voxfm.pl można sobie samemu humor poprawić, czekają zapasy kawy, króweczki, kubeczki do tych króweczek albo do tej kawusi, no sami wiecie o co chodzi, voxfm.pl oczywiście do waszej dyspozycji, obiecałem, że powiem, więc powiem, bo ja się całe popołudnie na to szykowałem. Nadciąga, proszę ja was, ocieplenie. Tak! I to jest trwałe ocieplenie. Od soboty czeka nas znaczna poprawa pogody i humoru, bo chciałem powiedzieć humoru, nawet 24 stopnie. I teraz uwaga! Nie dość, że poprawa pogody nastąpi już w weekend, oprócz piątku, czyli najfajniejszego dnia całego weekendu, to jeszcze cały przyszły tydzień fantastyczna pogoda, wysokie temperatury, bardzo dużo słońca. No i my w pracy.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Wiecie jak to jest? Nie może być za dobrze. Juste Jackstyle, John Mick podzielimy na pół i Gabry Ponte już dla was.
2: Reklama.
3: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
4: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
5: No co wy, spawane z profili będą git.
6: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
4: Siadek.
6: No co, a ja...
7: Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Aresto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Wojas Development.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca. Reklama.
1: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. 100 tysięcy pasażerów obsłużyło od początku roku radomskie lotnisko. Najwięcej osób skorzystało z portu w lipcu i sierpniu. Polskie porty lotnicze pracują nad uruchomieniem kolejnych kierunków. Ogłoszono przetarg na loty do Oslo. Rozmowy z przewoźnikami trwają, tłumaczy Marcin Danił, wiceprezes Polskich Portów Lotniczych.
2: Rozmawiamy z touroperatorami o uruchomieniu również połączeń wakacyjnych całorocznych. Mamy Egipt, mamy dzisiaj Turcję, która jest całoroczna, mamy Tunezję. Jest szansa do podwojenia ruchu.
1: Szansą dla lotniska ma być także przenoszenie połączeń z warszawskiego Okęcia. Jest to spowodowane brakiem miejsca w stołecznym porcie. Wybiorą spośród 5 nominowanych. Już w najbliższą niedzielę poznamy laureata lub laureatkę 11. edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Przypomnijmy, do tegorocznej edycji można było zgłaszać książki, które ukazały się w 2025 roku. Ostatecznie nadesłano prawie 120 propozycji, mówi Radosław Witkowski, prezydent Radomia.
3: To bardzo ważna nagroda, bo od 11 lat możemy się szczycić i mówić, że to jedna z najważniejszych nagród literackich w Polsce. Ten proces budowania prestiżu, wartości, a także takiego szacunku dla naszej nagrody trwał wiele, wiele lat.
1: Gala Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza odbędzie się w najbliższą niedzielę w Zespole Szkół Muzycznych.

południe minie nam pod znakiem zachmurzonego nieba. Możliwe są także przelotne opady deszczu, więc przypominam Wam o parasolce, bo może się przydać. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 15 stopni. Już dziś startuje w Radomiu na Placu Konstytucji Jarmark Świętego Michała. W programie znalazły się atrakcje dla dzieci, pojawią się też wystawcy rękodzieła z całej Polski, a także widowiskowy pokaz ognia. Jarmark Świętego Michała potrwa do niedzieli.

0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.

0: Robi. Dzień dobry.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
6: Trzy, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
15: Anna Badowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. Zaczniemy od Radomia i o tej porze powoli zwiększa się ruch w okolicach Placu Kotlarza. Tutaj w cierpliwość musicie uzbroić się na Okulickiego i Wernera. W tej części miasta więcej aut też na Limanowskiego, na Rutowicza i Mariackiej. Jeśli jedziecie w stronę osiedla Borki, chwilę czasu stracicie na 1905 roku i Maratońskiej. Zaglądamy do centrum, tutaj już tradycyjnie więcej aut na Malczewskiego, Reja i Tochtermana. Stoicie także na światłach przy Parku Kościuszki i na skręcie w ulicę Słowackiego. Na Słowackiego o tej porze nie lepsza sytuacja, tam też są utrudnienia, ponieważ nie zostały dokończone jeszcze prace remontowe. Tutaj mocno także zakorkowany dojazd do ronda Matki Bożej Fatimskiej. Większy ruch także na Traugutta w kierunku dworca PKP. Szerokości i do usłyszenia.
0: Vox FM Radom.
12: Zarzuty za postrzelenie policjanta na służbie usłyszał je 33-latek z Dolnego Śląska. Eksplozja w centrum greckich Aten, trwa akcja ratunkowa. Na koniec nastolatkowie, dla których tuningowanie aut to chleb powszedni.
14: 15 właśnie wybiła na zegarach, słuchamy wiadomości Vox FM, a zaprasza Małgorzata Łukowska.
12: Odpowie za usiłowanie zabójstwa policjanta. 33-latek, który postrzelił funkcjonariusza na służbie, usłyszał zarzuty. Do tych wydarzeń doszło wczoraj w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Podejrzanemu grozi dożywocie. Szczegóły zna nasz reporter Błażej Stachewicz. Powiedz, jakie zarzuty usłyszał zatrzymany 33-latek.
3: To usiłowanie zabójstwa, czynna napaść na policjanta oraz nielegalne posiadanie broni, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
8: Przyznał się do zarzucanych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Jeszcze dziś prokurator w Bolesławcu
1: złoży wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres 3 miesięcy.
3: Prokuratura zaznacza, że sprawca był już wcześniej wielokrotnie karany.
1: Między innymi za przestępstwo dotyczące przywozu i wywozu broni palnej i amunicji.
3: 29-letni funkcjonariusz przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki.
12: Przypomnijmy, że do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. 33-latek na widok policji otworzył ogień. 29-letni funkcjonariusz został postrzelony w głowę. Akcja ratunkowa po eksplozji w centrum Aten. 3 osoby zostały ranne w wybuchu w starym 2-piętrowym budynku. Trwają poszukiwania 2 zaginionych osób. Według informacji Straży Pożarnej eksplozja spowodowała również niewielki pożar. Odłamki i fala uderzeniowa uszkodziły zaparkowane samochody oraz okoliczne sklepy. Według ustaleń przyczyną eksplozji był wyciek gazu. Budynek się zawalił, a jak relacjonują lokalni mieszkańcy, siła wybuchu była tak duża, że w pobliskich mieszkaniach odczuwalne były silne wstrząsy. Byłam w mieszkaniu naprzeciwko tego budynku, który się zawalił. W czasie, kiedy sprzątałam, usłyszałam huk. Pojawił się dym. Widziałam, jak budynek zawala się na moich oczach. Wszystkie szyby się potłukły. W środku była też starsza pani. Została ranna szkłem. Na miejscu pracuje zespół reagowania kryzysowego, który sprawdza przyczynę eksplozji. Miał przywłaszczyć ponad 16 milionów złotych od dłużników były asesor komorniczy ze Szczecina z aktem oskarżenia. Łukasz G. oprócz tego, że przywłaszczył mienie wielkiej wartości, to miał jeszcze brać brudne pieniądze. Proceder według śledczych trwał od 2022 do 2025 roku, mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
8: Oskarżony fałszował dokumentację komorniczą, na podstawie której banki, które prowadziły rachunki bankowe dla pokrzywdzonych, przelewały pieniądze na rachunek komornika, które później oskarżony przelewał na swoje prywatne rachunki bankowe.
12: Łukasz G. część pieniędzy przeznaczył na podróże i gry hazardowe. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu 25 lat więzienia. Na koniec jeszcze uczniowie nowosądeckiej samochodówki, którzy z pasji tuningują swoje auta, pokazali je na corocznym zlocie organizowanym przez ich szkołę. Z uczniami dyrektor samochodówki Ewą Zielińską rozmawiał nasz reporter Michał Rejduch.
20: Pokazać światu i mój samochód. Widocznie dobry, no bo już kilka osób się pytało o samochód.
21: Co ty tam masz, gdzie powinien być drążek skrzyni biegu?
20: To jest miecz Artura. Jeśli go wyciągnie, to jest się właścicielem samochodu.
22: Wydech głównie, przelot, mapa jest zrobiona na 180 koni i strzały wgrane.
23: To jest Honda z 93 roku. Samochód jest, prawka nie ma. Roboty jest przy nim trochę.
24: Ta motoryzacja to jest ich pasja, którą starają się rozwijać i my im w tym po prostu pomagamy.
12: Tym razem na zlocie zaprezentowano ponad 30 samochodów.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: 4 po 15 Małgorzata na pewno pamięta, bo mówiłem, czy biometr mamy korzystny, czy niekorzystny.
12: Ja tutaj czekam zupełnie na coś innego.
14: Na co?
12: Na mazurka Chopina.
14: Nie mazurka, to jest walc Esdur, opus 18.
12: To ja nie wiem, na co ja czekam. Co z tym biometem?
14: No niekorzystny. No i właśnie dlatego, masz za swoje. Proszę Państwa, będzie padało, ale mazurka też ci puszczę. Suwałki, Białystok oraz Olsztyn. Tam wszędzie będzie padało, a poza tym nie będzie padało.
12: Dziękuję.
14: A to w nocy. A jutro? A chcesz wiedzieć, czy jutro będzie padało?
12: Będzie jutro padało.
14: Słuchaj, wyobraź sobie, że tak, ale tylko w Warszawie i Białymstoku i bardzo przelotnie.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: A tymczasem Borem Lasem zrobiło nam się 5 minut po godzinie 15. Nie wiem, co z tym zrobić. No, co teraz? Bo tak wywołałaś tego mazurka.
12: Tego walca.
14: Chopina.
12: To jest walc.
14: Wywołałaś mazurka. No, o co ci chodzi? To jest dzień z Fox FM. W fragmencie, mój ulubiony. To jest mazurek.
12: Poprosimy.
14: Mazurek Emol. Bardzo go lubię. Opus 17, numer 2. Prosimy. Czy widzisz te boćki przysiadłe na mazurskiej chacie? O, kujawiaczek tutaj jakiś, prawda, sobie gra.
12: Raczej czuję takie, szanowny panie Kamilu, w dniu pana urodzin życzymy państwu, panu, wszystkiego najlepszego.
14: Dziękuję.
12: Słuchacze Voxa.
26: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Za godzinę będzie Mozart, a za 2 Haydn.

0: Ale Farben i Irene Miller, to jest Body Talk, czyli o tym, że ciało czasami wysyła nam pewnego rodzaju znaki, takie na przykład pod tytułem: ty stary, jest piątek, ja chcę tańczyć, rozumiesz, ja dzisiaj tańczę. To na przykład wysyła wam wasza prawa noga, a lewa noga mówi: ty, no ale weź, połóż mnie na kanapie, jest piątek, odpoczywamy i weź coś, człowieku, bądź mądry i wybierz z tego zestawu. W każdym razie, dzień dobry, bo Vox FM robi dzień dobry na voxfm.pl. Oczywiście do waszej dyspozycji nasza strona internetowa w tematach wszelakich. Przypominam tylko, że jak w każdy piątek, także dzisiaj bez lista i rozpoczynamy z wysokiego C. Można jeszcze głosować, aczkolwiek naprawdę ostatnia chwila, żeby później nie było niejasności. voxfm.pl, także dobra okazja dla wszystkich kawoszy, dla wszystkich, którzy chcą sobie poprawić humor i którzy marzą o tym, żeby dzień stał się lepszy. Od tego jesteśmy.
1: To jest dzień
2: z Vox FM.
0: Właśnie znalazłem, że naukowcy sprawdzają, czy udało się znaleźć szczątki wuja Mikołaja Kopernika. I to się można strasznie pomylić i przeczytać coś zupełnie innego. Wilki, Baśka, już gramy, Keanu Silva, King of My Castle. Za chwilę, 13 minut po 15. Tu program To Jest Dzień Piątkowy.

0: To jest Keanu Singh, Silva. Ale to jest King of My Castle. Vox FM robi. Państwo pozwolą, że przedstawię ze mną Joanna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Aśka kocha puzzle.
1: Kocham.
0: Wiesz,
1: całym sercem.
0: Czy wiesz, jak to brzmi, prawda? Kocham puzzle. I później świat staje się piękniejszy. Naprawdę?
1: Tak. Naprawdę. I im większa ilość, może być nawet 5-7 tysięcy i one sobie tak leżą, jak ja sobie dopasuję tego puzzla do puzzla, to ja jestem przeszczęśliwa.
0: Z dziecięciem mym osobistym ułożyłem ostatnio 30 puzzli. Nic mnie tak dawno nie wyprowadziło z równowagi. Ale to były słuchaj, kto to wymyślił takie puzzle? Białe puzzle w kolorowe kropki. No ludzie, no co to są za puzzle? No błagam, no co to w ogóle ma być? Twój rekord.
1: Ostatnio układałam mapę świata.
0: O la la, ile?
1: No 7 tysięcy, miałeś czego około 5 tysięcy puzzli było niebieskich.
0: Pozwól, że dopytam. Ile?
1: 7 tysięcy.
0: Przepraszam, mam tylko jedno pytanie. Czy tobie się w życiu nudzi?
1: W sumie to nie, ale lubię to, po prostu to bardzo lubię.
0: Wiesz co, ja ci powiem tak szczerze, Aśka, już teraz, bo ja tutaj sobie teraz robię jakieś takie śmichy, chichy, ja cię strasznie podziwiam, wiesz, bo dzisiaj tak mało ludzi ma tak fantastyczne hobby, tak analogowe jak puzzle i jak rozumiem pomaga ci, to prawda, bo nie siedzisz tam sobie na tych Instagramach, tam nie przeglądasz tych TikToków wszystkich.
1: Ale właśnie dokładnie o to chodzi.
0: Piękne.
1: Odłożyć telefon na bok, a zrobić cokolwiek innego.
0: Matko, jak mi się to podoba. Chyba zaraz ci miłość wyznam na antenie, tak? Tak coś czuję. A później tylko Pawelec nam będzie mógł pomóc. Aśka, z największą przyjemnością chcę ci zrobić dzień. Zapas kawki, króweczki, kubeczki ode mnie. No puzzle bym dorzucił, ale nie mam. No chyba, że ci wytnę jakieś to tak na szybko.
1: Super, bardzo, bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę, udanego weekendu życzymy. Niech zgadnę, co będziesz robić w weekend.
1: To samo, co robię teraz właśnie.
0: Układać puzzle?
1: Tak.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Edward Maja, Wiki Zigulina, o miłości w stereo. Już gramy. Sienicki, Jarek Braxton. Za chwilę mamy 21 minut po 15, 9 minut i wiadomości.

0: Tak, dzisiaj o 17:00 Polska-Słowenia w siatkówkę. Pamiętam o tym i jeszcze przecież o tym powiem. 27 minut po 15:00, za 3 minuty wiadomości także sportowe. Jak tam nie będzie, to powiem, że o 17:00 Polska-Słowenia. Tak.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz jak do...

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
16: Czas na wiadomości Vox FM o 15.30, a w studiu ponownie witamy Małgorzatę Łukowską razem z nami.
17: Jadący hulajnogą elektryczną 38-latek zderzył się z samochodem. Mężczyzna zginął na miejscu. Policja wyjaśnia okoliczności wieczornego tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 63 w Sabinach pod Sokołowem Podlaskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do wymuszenia pierwszeństwa, mówi Aneta Szurowska z policji.
18: Kierujący hulajnogą elektryczną 38-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego najprawdopodobniej nie zastosował się do znaku B20 stop i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem marki Toyota 30-letniemu mieszkańcowi powiatu sokołowskiego.
17: Mundurowie wyjaśniają okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora. Aktorka Susan Sarandon aresztowana pod siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Laureatka Oscara razem z grupą innych osób protestowała w związku z przemówieniem premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Susan Sarandon już wcześniej wielokrotnie krytykowała Izrael w związku z brutalnymi atakami w Strefie Gazy. W związku z tym, jak mówiła, została odsunięta od pracy w Hollywood. Coraz mniejsze łosie rodzą się w Norwegii. Powód? Rosnące temperatury otoczenia. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Inlandet. Z ich badań wynika, że w ciągu ostatnich 40 lat średnia masa ciała małych łosi spadła nawet o 40%. Gorące i suche lata oznaczają bowiem ograniczenie produkcji mleka u samic i gorsze warunki dla młodych. Kolejnym problemem są kleszcze. Naukowcy podejrzewają, że przenoszone przez nich infekcje osłabiają łosie.
16: A czy wiesz, gdzie mieszkają łosie?
17: Na łosiedlu.
19: Wiadomości sportowe w Vox FM.
16: Poczekaj. Dziś o 17 Polska-Słowenia.
17: Nieprawda.
16: Nie?
17: Dziś o 20.45 Polska, Bośnia i Hercegowina.
16: A to piłka nożną.
17: W ramach Ligi Narodów. Daj mi dokończyć, no, to ci powiem o tej siatkówce. Tak. Selekcjoner Jan Urban zdradził, że możliwe są niespodzianki w składzie Polaków.
20: No wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. O tak, może powiem. Ale tak już konkretnie nie, ale no będzie. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
17: Początek meczu Polska, Bośnia i Hercegowina na Stadionie Narodowym o 20.45.
16: To my gramy na 22, na dwa państwa?
17: Tymczasem punktualnie zaskoczę cię. O 17 walka o finał siatkarskiego Euro. Polacy zmierzą się dziś ze
16: Słowenią,
17: którzy w ćwierćfinale pokonali
16: albo Słowacją. Belgów.
17: W drugiej półfinałowej parze Francuzi zagrają z Finlandią, to z kolei punktualnie o 21. Mam dosyć grania po nocach, mówi Carlos Alcaraz o meczach rozgrywanych podczas turniejów wielkoszlemowych. Hiszpański tenisista zaapelował do organizatorów, by ostatnie spotkanie kończyły się nie później niż o 23. Przypomnijmy, że tegoroczny pojedynek Alcaraza w US Open trwał do 3:33 nad ranem.
16: Jeszcze w ramach przypomnienia, bo nie wiem, czy mówiłem, dziś o 17:00 Polska-Słowenia.
17: Świetnie.
16: W siatkówkę do tego. Alice DJ Better Fallon, Tobi Romeo, Fly High, 27 minut i mamy 16:00.

0: Tobi Romeo.
1: I Fly High, proszę państwa. Ktoś pisze, jestem na etapie układania puzli 5000. Zapraszam, Witold. Serdecznie bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu prowadzącemu za informację, o której dzisiaj jest siatkówka, bo całkowicie o tym zapomniałem, Robert z Krakowa. A to czekaj, dzisiaj jest jakaś siatkówka? Czekaj. A! 17. Polska-Słowenia, no przecież.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
8: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
9: Być doskonałym kierowcą i jeździć przepisowo.
10: Przysięgamy!
9: Być fachowym instruktorem i szkolić na mistrzów kierownicy.
10: Przysięgamy!
9: Armia Delty. Od lat super szkoleni kierowcy i instruktorzy. Na kursach prawa jazdy we wszystkich kategoriach. Na kursach kwalifikacji wstępnej, szkoleniach okresowych i kursach na instruktorów. Ośrodek Delta. Kieruj się profesjonalizmem. Radom Traugutta 52. Sprawdź na delta.radom.pl.
11: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
2: Reklama.
12: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Radom zyska nową przestrzeń kultury. Przy ulicy Okulickiego trwają prace nad adaptacją zabytkowego budynku, który da Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu aż 750 metrów kwadratowych powierzchni na wystawy sztuki nieprofesjonalnej czy warsztaty, mówi Katarzyna Jędrzejczyk z muzeum.
13: No i oczywiście właśnie jest odpowiedzią na nasze takie realne problemy związane właśnie z tą przestrzenią wystawienniczą, gdzie do tej pory nie mogliśmy na stałe pokazywać tej wyjątkowej kolekcji sztuki nieprofesjonalnej.
12: Cały obiekt ma być gotowy do użytku jesienią przyszłego roku. Koszt prac to ponad 17 milionów złotych. Od początku września uczniowie podstawówek muszą radzić sobie bez telefonów w szkole. Smartfonów nie można używać także w trakcie przerw. Nowe zasady dotyczą również przedszkoli. Minęły już pierwsze tygodnie nowych przepisów, a my zapytaliśmy uczniów radomskiej podstawówki, czy taki zakaz ma sens.
0: Można tam znaleźć dużo informacji. Do edukacji są nam potrzebne.
14: Tylko jak jesteśmy na świetlicy, to możemy coś sobie pograć na tych komórkach.
15: Telefony powinny być na przerwach.
12: Z uczniami rozmawiał Wojciech Wójcikowski. Będzie potrzebny, bo możliwe są przelotne opady deszczu. Popołudnie minie nam pod znakiem zachmurzonego nieba. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 15 stopni.
16: Vox FM jest impreza.
12: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu zaprasza na popołudnie z tytułami bez prądu. Spotkanie skierowane jest do osób w każdym wieku. Na uczestników będą czekać zróżnicowane gry planszowe, a prowadzący pomogą zapoznać się z ich zasadami.
17: Będziemy tam po to, żeby tłumaczyć, pomagać przejść przez instrukcje. Jeżeli będziemy sami zaznajomieni z jakąś grą, a z większością, umówmy się szczerze, jesteśmy, to będziemy nawet w stanie wytłumaczyć taką grę bez używania instrukcji.
12: Mówił Radosław Radat ze stowarzyszenia Borderline, który prowadzi spotkania. Popołudnie z grami planszowymi już w poniedziałek 28 września w bibliotece przy Piłsudskiego 12. Start o godzinie 16.30. Wstęp wolny.
18: Vox FM Radom. Vox FM robi dzień dobry.
19: Magia Radia.

0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
4: Hot doga poproszę.
3: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Tango Delta 1056. Dover.
9: Gdyby ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta szkolił także pilotów, byliby mistrzami przestworzy. Delta. Kursy prawa jazdy wszystkich kategorii. Kursy kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowe i kursy na instruktorów oraz operatorów maszyn budowlanych. Wybierz Deltę i kurs na instruktorów nauki jazdy. Radom Traugutta 52. Dzwoń 48 331 64 60.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawy. Targów obronnych organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer, jedna plus jedna gratis.
15: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbeizer 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
14: Spotkajmy się w Biedrze.
16: Reklama.
17: Witam wszystkich zmotoryzowanych. Przy mikrofonie Anna Badowska. W tej godzinie zaczynamy od Grójca. Tutaj więcej samochodów na Krajowej 50 C od przecięcia z S7 do Ronda Solidarności Wiejskiej. Spory ruch także na ulicy Armii Krajowej i Piotra Skargi. Na razie luźniej na 50 C od strony Słomczyna. Jedziemy dalej w stronę Warszawy. Tutaj stracimy chwilę czasu w miejscowości Głuchów i Kopana. A teraz zaglądamy do Radomia i sprawdzamy, co dzieje się na tutejszych drogach. O tej porze większy ruch na Żółkiewskiego, na dojeździe do Zbrowskiego i wokół Ronda Popiełuszki. Podobnie o tej porze na Alei Grzecznarowskiego, Alei Wojska Polskiego, wokół Ronda Matki Bożej Fatimskiej. Jeszcze inna strona miasta, Rondo Warszawskie, tam większy ruch na Czarnieckiego. Poza tym w centrum postoimy na Okulickiego przy Sanepidzie oraz przy Starym Ogrodzie i Szpitalu na Tochtermana. Szerokości życzę i do usłyszenia za godzinę.
18: Vox FM.
19: Vox FM Radom.
18: Vox FM Radom.
20: Objawy choroby psychicznej stwierdzili u nożownika z Jarosławia śledcze. Przesłuchania na razie nie będzie. 12-latek za kółkiem przejechał ponad 150 km. Teraz z komisariatu odbiorą go rodzice. Na koniec powiem o pierwszym w Polsce szpitalu polowym w ambulansie.
21: 16 na zegarze. Czas na wiadomości Vox FM. A najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Małgorzata Łukowska.
20: Jego stan psychiczny nie pozwala na przesłuchanie. 31-letni obywatel Ukrainy, który zaatakował wczoraj w klasztorze w Jarosławiu, nie zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. To informacja przekazana przez prokuraturę, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Na podstawie zebranych do tej pory dowodów prokuratura sformułowała już zarzuty, jakie chce postawić zatrzymanemu mężczyźnie, a to zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Jeszcze dziś do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie Ihora M. z powodu stanu zdrowia mężczyzny. Areszt miałby odbywać się w warunkach szpitalnych. Przypomnijmy, do ataku doszło wczoraj przed południem. Od ciosów nożem w klasztorze zginął ksiądz, 4 osoby zostały ranne. 12-latek zabrał rodzicom auto i przejechał blisko 150 km z podwrocławskich Siechnic do Zielonej Góry. Mundurowym udało się zatrzymać nastolatka, którego poszukiwania trwały od dziś rana, mówi Aleksandra Ferus z policji.
4: Tylko kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górę, dojechali do niego policjanci z Wrocławia, a także policjanci z Zielonej Góry. Jest on już właśnie bezpieczny w ich rękach.
20: Sprawa zostanie przekazana do sądu rodzinnego. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że nastolatek uciekł z domu, a rodzina od dłuższego czasu zmaga się z problemami wychowawczymi. Rząd uspokaja, węgla nie zabraknie. Związkowcy odpowiadają, nie bylibyśmy tego tacy pewni. Spada wydobycie węgla i jego zapasy się kurczą, a tymczasem zapotrzebowanie na surowiec rośnie w Polsce i na świecie. Węgiel wraca do łask m.in. z powodu konfliktu amerykańsko-irańskiego, przez który wystrzeliły ceny ropy i gazu, mówi szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny.
16: Nie chciałbym tutaj być złym prorokiem, ale naprawdę może być powtórka z brakiem tego surowca. Nic rządzących to nie uczy historia, bo przecież w tej samej sytuacji byliśmy parę lat temu. My cały czas mówimy, że no, trzeba zabezpieczyć rynki indywidualne. Liczymy, że to może być 6-8 milionów ton węgla, może nawet trochę więcej potrzebne na rynki indywidualne.
20: W Polsce dom ogrzewa węglem ponad 3 miliony Polaków. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Ten specjalny ambulans ma wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Sprawdzał to nasz reporter Grzegorz Mnich.
22: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
23: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator, 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, na łabudach ratownik. Oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jak jest oświetlenia w szpitalu.
22: Czyli można byłoby nawet operować.
23: Dokładnie.
22: Zasilanie niezależne.
24: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
25: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
22: Dyrektor łódzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
25: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
20: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. A w razie potrzeby będzie jeździć do zdarzeń również poza województwo łódzkie.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: W Łodzi zamiast samochodu kupiłbym łódź.
20: To ma sens.
27: Tratwa ratunkowa.
20: A w Pile?
27: No w Pile to co bym kupił? Do ratowania ludzi? Piłę. Do amputacji. Olsztyn, Suwałki, Białystok, tam wszędzie tej nocy popada. 7 stopni, nawet 6 pokażą termometry. Taka ciekawostka na zachodzie naszego kraju, bo tyle w Gorzowie. 4 w Zakopanem, a najcieplej gdzie?
20: W Suwałkach.
27: 11. Jutro albo 24 stopnie we Wrocławiu, albo 15 w Białymstoku.
20: To ja wybieram 24.
27: Cały Białystok jutro jedzie do Wrocławia.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: A ponieważ Małgorzata Łukowska chciała już się pożegnać, a chciała to zrobić w wielkim stylu, to...
20: Ponieważ zaczynam urlop, także dziękuję. Znowu ten mazurek.
27: To nie mazurek! Walc o plus 18.
20: No. Zepsułam, że to ja się lepiej pożegnam. Za pół godziny Katarzyna Pilewska.
27: I takim tanecznym.
20: Skocznym krokiem przyjdzie do państwa i przeczyta wam wiadomości.
27: Na ten skocznego kroku nie będzie widać. Ale będzie słychać, bo będzie stukać obcasami. Małgorzata, nie wiem, czy ci mówiłem. Dzisiaj jest piątek.
20: Poczekaj, dziś o 17.
27: Polska-Słowenia. Albo Słowacja. Bo to nigdy nie wiadomo. Tak. Austria albo Australia. A czy ty wiesz, że na lotnisku w Austrii, w Wiedniu, jest specjalne miejsce, specjalny pokój dla ludzi, którzy pomylili Austrię z Australią? To jest
20: nie
27: prawdziwa informacja. Ja też nie!
0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
27: A też tam byłaś? A byłaś tam
20: nie,
27: w tym,
20: ja się pomyliłam, chciałam na Maltę, a pojechałam do Poznania na Szczęsier.

0: Tarzan Boy, oczywiście promienie, czyli weekendowo i to bardzo weekendowo. Czy teraz ludzie biorą śluby? Chyba tak, jeżeli jutro jedziecie na wesele, to gwarantuję wam, że tę piosenkę również tam usłyszycie. A gdyby wam źle grali, to wiecie co robić, do głośników włączacie Vox FM i macie sprawę załatwioną. Dzień dobry wszystkim, Vox FM robi dzień dobry, nawet w piątek, a przy piątku jest okazja. Wiecie, że dzisiaj oprócz Dnia Budowlańca, bo tak trochę o tym zapomniałem, ale nie myślcie sobie, że o was, po prostu nie chciałem, budowlańcy, o was mówić, bo wiem, że już świętujecie. Po fajrancie za chwilę sprawdzimy, czy dzień na tak, czy dzień na nie. Dzisiaj także Światowy Dzień Farmaceuty. To jest człowiek, który leczy budowlańców po świętowaniu Dnia Budowlańca.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Pani magister, panie magistrze, życzymy wszystkiego dobrego.

0: Madness.
1: I Michael Patrick Kelly, The Beautiful Madness. 22 minutki po 16.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: To jest dzień.
4: Mata, premier.
1: Jak to ładnie mówią, jest taki dom i jest taki numer 609-869-869, numer, który prowadzi prosto na antenę Radia Vox FM, a tutaj pytanko, piątek na tak, piątek na nie, tylko błagam, jest piątek, w związku z tym przyzwyczajajcie się do myśli, że dzisiaj dzień tylko na tak. 609-869-869, kogo witam, kogo goszczę, halo, dzień dobry. Halo, kto?
5: Halo?
1: No halo, dzień dobry, kogo witamy?
5: Cześć, Paulina.
1: Cześć, Paulina, co tam u ciebie dobrego, powiedz, piątek na tak, piątek na nie.
5: Zdecydowanie piątek na nie. Koniec pracy, to się z tym wiąże weekend. Przy czwórce dzieci, kupa sprzątania i ze trzy piotrków.
1: Czyli jak rozumiem, już czekasz na poniedziałek, żeby wrócić do pracy i trochę odpocząć.
5: Dokładnie,
1: wiem. Znam ten scenariusz, mam to samo. 609-869-869, numer prosto do studia. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Halo, kto jest
5: halo.
1: Z nami? Cześć, jak masz na imię?
6: Viola.
1: Cześć, Viola. Wydajesz się być zaskoczona tym, że się słyszymy, ale to bardzo dobrze. Piątek na tak, piątek na nie.
6: Oczywiście piątek na tak. Dzisiaj jest dzień farmaceuty, czyli ja dzisiaj świętuję. Jutro mamy 20. rocznicę znajomych, więc imprezka. Dostałam piękne grzyby od pana, którego serdecznie pozdrawiam, bo na pewno słyszę. No i jeszcze aroniuweczkę.
1: O matko, chciałam właśnie zapytać, czy jako farmaceutka, jak idziesz do znajomych, to co dajesz im w prezencie? Jakieś syropy na wzmocnienie, prawda? Jesienią coś na odporność.
6: Nie, no my to tylko bimberek.
1: Więc czyli jednak na odporność. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy w takim razie. No ale to o tej porze to dżentelmenom nie wypada. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: Cześć, Kasia.
1: Cześć, Kasia, Kamil z tej strony. Czy Kasia ma piątek na tak, czy na nie?
7: Piątek na tak.
1: Dlaczego?
7: Bo z okazji 18. rocznicy pełnoletniej ślubu, może zabiera mnie na weekend do Krakowa.
1: No już możecie jako pełnoletni.
3: To jest dzień.
4: To jest dzień.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Kasia, a powiedz, czy łatwo jest wytrzymać z jednym chłopem 18 lat, czyli być pełnoletnim? Jak to zrobić?
7: No różnie to bywa.
1: Ale taka jedna zasada, taka rada, którą byś dała, żeby tyle ze sobą wytrzymać?
7: Trzeba przemykać oczy na pewne niedoskonałości męża.
1: Mądre to nawet. Prezent mam dla ciebie. 500 zł na prezent marzeń. Z tej okazji. Dobra?
7: Dzięki.
1: Proszę bardzo.
7: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo proszę. Cała przyjemność, jak to mówią, po mojej stronie. Daj to głośniej, uciekaj dziewczyno. Eben, za chwilę.

0: Daj to głośniej, Vox FM, już teraz 27 minut, mamy po 16, 3 minutki i wiadomości.
1: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Piątek Weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
15: 16.30 na zegarze, a w studiu Burza Loków. Katarzyna Pilewska, witamy.
16: Dzień dobry.
15: I zapraszamy na wiadomości.
16: Prokuratura zbada, czy było to działanie rosyjskiego wywiadu. Jest śledztwo w sprawie podpalenia farmy Sterlingów na Mazowszu, do którego doszło w środę. Śledczy podejrzewają, że sprawcy działali na zlecenie Kremla w celu zakłócenia łączności na Ukrainie oraz w krajach naszego regionu. 10-latka zaatakowana toporkiem przez starszego o rok kolegę wyszła już ze szpitala. Lekarze zajmowali się dziewczynką od wtorku. Wtedy doszło do tych dramatycznych wydarzeń w szkole w Ptakach w Podlaskiem.
17: Dziewczynka została wypisana do domu w dobrej formie, natomiast ma tu się stawić jeszcze na wizytę kontrolną do jednej z poradni.
16: Mówi nam rzeczniczka Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Aneta Łukowska. 11-latek, który zaatakował dziewczynkę, nadal znajduje się pod opieką lekarzy. Leon XIV rozpoczął 4-dniową wizytę we Francji. Na początek Paryża i symboliczne powitanie dźwiękiem dzwonów, które rozbrzmiały w całej francuskiej stolicy. To pierwsza wizyta papieża we Francji od 18 lat. Podczas pobytu Leon XIV poruszy m.in. temat migracji, walki z przemocą seksualną oraz sztucznej inteligencji.
15: Ponieważ widzę, że słowo rozbrzmiały sprawiło niemałe problemy, wiem dlaczego. Zaraz już to ćwiczymy, proszę bardzo, teraz wszyscy, tak? Ponieważ mówimy jednak o Francji, to powinno to zabrzmieć...
18: Rozbrzmiały! Oh mon dieu, we Francji!
15: Ty nie uwierzysz, jaką mam piosenkę.
16: Jaką?
18: Désenchanté!

0: All right, to jest Backstreet Boys i oczywiście Everybody, 22 minutki do godziny 17. Dzień mam na tak, zrobiłem knedle ze śliwkami sam i od razu wszystkie zjadłem. Słuchaj, jeżeli zrobiłeś 5 tylko dla siebie, to okej, ale znając procedurę robienia knedli, to nie opłaca się rozpoczynać robienia dla 5 i zapytam tak, brzuszek nie boli?
1: Reklama.
2: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków joniec.
3: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
4: No co wy, spawane z profili będą git.
5: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
3: Siadek.
5: No co, a ja...
6: Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
7: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28.
9: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
10: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
11: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte. W piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy ci od ręki. Przyjdź, czekamy na ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
12: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: Reklama.
13: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Przed sezonem grzewczym należy zadbać nie tylko o opał, ale również o to, by nasze piece były sprawne. Radomska Straż Pożarna ostrzega przed zagrożeniem, jakie niesie czad. W okresie grzewczym dochodzi do kilkudziesięciu podtruć tlenkiem węgla. Dlatego, jak mówi Konrad Neska z Radomskiej Straży Pożarnej, ważne, by nasze piecyki były sprawne.
14: Jeżeli chodzi o najczęstsze przyczyny, są to wady urządzeń grzewczych oraz niedrożności przewodowych. Wentylacyjnych, dlatego apelujemy o regularne przeglądy urządzeń grzewczych piecyków oraz o przeglądy naszych przewodów wentylacyjnych.
13: Strażacy przypominają, że przed tlenkiem węgla może ustrzec nas czujka czadu. 91 projektów zostanie zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Z regionu radomskiego zwyciężyło w sumie 11 pomysłów. To m.in. modernizacja w oddziałach szpitala na Józefowie, organizacja Radomskiego Teatru Pokoleń czy cykl turniejów koszykówki 3x3. W tej edycji oddano wiele głosów, mówi Adam Struzik, marszałek województwa.
15: Jednocześnie ustanowiono nowy rekord liczby oddanych głosów. Oddano ich ponad 210 tysięcy. Najbardziej aktywni byli mieszkańcy regionu radomskiego, którzy oddali 32 tysiące głosów
13: na realizację projektów z tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Przeznaczono 30 milionów złotych. Deszczowo i pochmurnie, takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Aktualnie na termometrze zobaczymy 14 stopni.
1: Fuchs FM. Jest impreza.
13: Kosmos to tytuł wystawy fotografii ręcznie wykonanych kolaży Karoliny Falkiewicz. Można ją oglądać w galerii Formaty znajdującej się w kamienicy Dyskurów. Jak mówi autorka prac, do stworzenia fotografii użyto wyjątkowych przedmiotów.
16: To są martwe natury stworzone z tego, co znajdujemy z naszej przeszłości, z przeszłości innych osób. Były być może kiedyś drogie, być może ważne, ale teraz już są gdzieś tam na skraju wyczerpania i wyciągnęłam i użyłam jeszcze raz.
13: Wystawa będzie czynna do 13 października.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Być doskonałym kierowcą i jeździć przepisowo.
6: Przysięgamy!
5: Być fachowym instruktorem i szkolić na mistrzów kierownicy.
6: Przysięgamy!
5: Armia Delty. Od lat super szkoleni kierowcy i instruktorzy. Na kursach prawa jazdy we wszystkich kategoriach. Na kursach kwalifikacji wstępnej. Szkoleniach okresowych i kursach na instruktorów. Ośrodek Delta. Kieruj się profesjonalizmem. Radom Traugutta 52. Sprawdź na delta.radom.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
13: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
1: Reklama.
14: Anna Badowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. Zaglądamy do Grójca i sprawdzamy sytuację drogową. I tutaj już tradycyjnie postoimy na drodze krajowej numer 50 od strony Słomczyna aż do dojazdu do ronda honorowych dawców krwi. Więcej aut o tej porze także na ulicy Piotra Skargi i Piłsudskiego. Krajowa siódemka w stronę Warszawy też pełna aut. Tutaj postoicie w miejscowości Mroczków i Wola Mrokowska. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w Radomiu i o tej porze więcej aut na Malczewskiego. Postoicie, jeśli jedziecie w kierunku ulicy Wałowej. Więcej aut także przy Szpitalu Miejskim przy ulicy Lekarskiej. Zakorkowany o tej porze też dojazd od Narutowicza w stronę Ronda Kisielewskiego. Tam jadąc w stronę Limanowskiego do 1905 roku i Maratońskiej też postoimy. Szerokości i do usłyszenia.
15: Rusza śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink. Śledczy mówią o podpaleniu, to na początek. W wiadomościach finał kampanii wyborczej w Krakowie, a na koniec jeszcze sport. Polscy siatkarze zaczynają walkę o finał Mistrzostw Europy. Posłuchajcie.
16: Jest godzina 17 i to jest czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
15: To było podpalenie. Najpewniej na polecenie rosyjskich służb. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Śledczy ustalili, że stacja została podpalona, a sprawcy działali na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Sprawą zajmują się także ABW i CBŚP. Co jeszcze wiadomo? O tym już Mateusz Gołębiewski.
17: Prokuratura podejrzewa, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb, a ich celem było zakłócenie łączności systemu Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Śledztwo obejmuje podejrzenie działania na rzecz obcego wywiadu.
15: mieszkańców nie wie, kto właściwie kandyduje, ocenia w finale kampanii wyborczej w Krakowie politolog Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego. Największe szanse na drugą turę mają Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej PSL, ale też Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Czy to była ostra walka o fotel prezydenta Krakowa?
3: Była to kampania w miarę spokojna, jak na polskie warunki, zrównoważona. Może przez to mniej ciekawa, ale może też mieszkańcy miasta po tym zgiełku referendalnym nie oczekiwali fajerwerków i chyba kandydaci dobrze wyczuli nastroje, nie przeginając w kampanii jakimś hejtem czy ekstrawagancją.
15: Od północy w Krakowie będzie obowiązywała cisza wyborcza, a w niedzielę na kartach głosujący znajdą 8 nazwisk, choć kandydatów jest 7, bo z walki wycofał się Jan Hoffman. O fotel prezydenta miasta rywalizują Michał Drewnicki z PiSu, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Łukasz Gibała z Komitetu Kraków dla Mieszkańców, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Aleksandra Owca z Partii Razem, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej. Siatkarze zaczynają walkę o finał Mistrzostw Europy. Ich rywalem Słowenia, z którym biało-czerwoni w półfinale Euro mierzą się po raz czwarty z rzędu. Polacy przeszli fazę pucharową bez straty seta, pokonując Łotwę i Niemcy. Słoweńcy wyeliminowali Serbię i Belgię, dlatego polscy kibice są pewni zwycięstwa.
18: O, i tutaj może się okazać, że będzie trudno. Trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
19: 3-1.
20: 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja ma. Ja w nich wierzę.
15: Tak na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa. 3 poprzednie półfinały Mistrzostw Europy z udziałem tych drużyn to 2 wygrane Słowenii i 1 zwycięstwo Polski. Biało-czerwoni przełomali rywali w 2023 roku, a później sięgnęli po złoto. Zwycięzca dzisiejszego meczu zagra w sobotnim finale z Francją albo z Finlandią.
16: Co to znaczy zwycięstwo dzisiejszego meczu? Polska zagra.
15: Oczywiście, że Polska.
16: Tego się trzymajmy.
15: Tak.
16: Zerknijmy na mapę pogody. Jutro najgorzej będzie na północnym wschodzie. Na Podlasiu 15-16 stopni i deszcz. Na pozostałym obszarze bez deszczu, ze słońcem i z temperaturami od 17 w centrum, 18 nad morzem do 20 na zachodzie kraju. A w niedzielę jeszcze ładniejsza pogoda. To są chyba dobre wiadomości pogodowe. Do 22 stopni nawet na zachodzie kraju. Nie klikaj tam dalej, bo jeszcze w tej pogodzie...
15: Ale to są same dobre wiadomości.
16: Tak, naprawdę?
15: 1 października 23 stopni.
16: Ja cię kręcę, ale u nas?
15: Panie, ale no w Polsce.
16: Rewelacja. Dziękujemy, Kasiu, poprosimy o więcej wiadomości. Oby tylko
15: będę,
16: dobrych.
15: Tak, zaraz będę.
16: Za pół godziny?
15: Tak jest.
16: Omówienie, fajnie. Na zegarze 3,5 minuty po godzinie 17. Krzysiek Skrzypkowski, dzień dobry, witam. Zapraszam do 19, bo dziś piątek i bez lista. What is

0: Espresso o tej porze, a czemu nie? W końcu jest piątek i weekend albo się już dla was rozpoczął, albo za chwilę się rozpocznie. Generalnie, no, jeżeli chodzi o napoje wszelakie, to jesteśmy w dobrym miejscu tygodnia. 11 minut po godzinie 17 na zegarek jest. Dzisiaj 624 notowanie bez listy. Odliczanie rozpoczniemy z nami więcej 20 minut. Do tego czasu oczywiście kilka rzeczy, które zazwyczaj w rozgrzewce do bez listy załatwiamy, no to ogarniemy. Jedna z tych rzeczy do ogarnięcia, no to jest oczywiście przypomnienie pierwszej trójki sprzed tygodnia, pierwszej trójki 623 notowania bez listy Vox FM.
1: Best lista.
2: Best lista.
1: Vox FM.
0: A w ubiegłym tygodniu na trzecim Alan Walker, Ava Max Fate. Ubiegłotygodniowy numer 2, klasik Sławomir Zabiorę. I szczyt bez listy w ubiegłym tygodniu. Ellie Oaks, Lavinia i Reasons. No i teraz powstaje pytanie, jak prezentuje się ta dzisiejsza pierwsza trójka, no i pozostałe piosenki, jak się poukładały. Oczywiście nie same, ale za sprawą waszych głosów, to czynicie na stronie voxfm.pl, ale nie teraz, bo teraz już bez lista trwa po godzinie 19, zapraszam oczywiście do głosowania. Ale do 19 w kwestii tego poukładania wszystko będzie jasne.

0: 18 minut po godzinie 17. Tu Vox FM, gramy oczywiście w rytmie hitów. W bardzo szczególny czas tygodnia, tak na chwilę przed weekendem, kiedy już w powietrzu czuć ten piątkowy, magiczny czas. Bestista i odliczanie za mniej więcej kwadrans rozpoczniemy. Za chwilę dowiemy się, jakie i ile piosenek Bestisty dziś opuszcza, ale teraz piosenka, która na razie w Bestiście jeszcze nie jest, ale kto wie, być może właśnie za sprawą waszych głosów w przyszłym tygodniu ta sytuacja może się zmienić, bo już sam tytuł nagrania wskazuje na to, że pasuje do obecnego jesiennego czasu. Podgorączkowy stan, zgadza się. No tak, oczywiście to nie mowa tutaj o jakiejś tak grypce czy czymś takim, tylko o miłości. Po prostu, jak to w muzyce. Konstanty Drążek, Tańcula i Bremek w propozycjach do Bestlisty.
1: Bestlista Vox FM. Propozycja.

0: Vox FM w rytmie hitów. 24 minuty po godzinie 17. Bardzo ważna informacja teraz, bo dowiemy się, ile nowości dziś bestliście, a to za sprawą ilości piosenek, które bestlistę opuszczają. No bo taka po prostu jest matematyka. Tak to działa. Ale zacznijmy od tego, jakie piosenki bestlistę opuszczają. Thomas Greyhaven oraz Kumi Med z Arseniem. Op, op, na, na, na.
1: Rusz tym dla mnie, ruszaj śmiało.
0: Policzone? Policzone. Dwie piosenki bez listy opuszczają, a to oznacza, że dzisiaj przez 24 notowanie bez listy mamy dwie nowości. No dobrze, to jeszcze chwila cierpliwości. 6 minut do 17.30, o 17.30 wiadomości, również to ze świata sportu. A później wystartujemy z bestlistą i zaczniemy od nowości.

0: Autopromocja. Śpisz?
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
3: Ludzkie pojęcie, masakra.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano w voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
11: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
12: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
11: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Co?
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
16: Na zegarach już jest 17.30. To oczywiście czas na wiadomości w Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
17: Poseł PiS Michał Moskal zawiesza członkostwo w partii. Decyzję podjął po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim. To pokłosie sprawy Zonda Krypto, w którą zamieszany jest Moskal. Przypomnijmy, jak donosił Onet, poseł spotkał się na Ibizie z szefem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem, a później angażował w sprawy związane z kryptowalutami, m.in. poprawki do rządowego projektu ustawy w tej sprawie. W swoim komunikacie Moskal zdecydowanie temu zaprzeczył. Graficiarzy najbliższy miesiąc spędzi w areszcie. Tak zdecydował sąd w Kamieniu Pomorskim. Łącznie w sprawie zatrzymano 5 osób. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę grupa zamaskowanych mężczyzn zatrzymała pociąg relacji Szczecin-Świnoujście na stacji w Łodzinie. Następnie wymalowali cały skład sprayem. Zniszczenia wyceniono na ponad 90 tysięcy złotych. Grozi im do 8 lat za kratami. Szpital przy Unii Lubelskiej otwiera Uniwersyteckie Centrum Onkologii. To rozbudowana onkologia, radioterapia oraz nowa pracownia PET.
18: To jest oszczędność czasu, szybkość diagnostyki i szybkość wdrażania terapii. Skrócenie czasu oczekiwania to jest priorytet w leczeniu onkologicznym.
17: Mówi Rafał Becht, onkolog kliniczny. Dotychczas dzieci wymagające radioterapii musiały być przewożone poza macierzysty szpital. Teraz potrzebne oddziały są na miejscu.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
17: Polscy siatkarze walczą w półfinale Mistrzostw Europy. Ich rywalem jest Słowenia. My oczywiście sprawdzamy wynik 22-19 dla nas. Wygrywamy. Zobaczymy, czy uda nam się zakończyć z sukcesem tego pierwszego seta, bo póki co w setach 0-0. Wygrane tego pojedynku w finale zmierzy się z Francją lub Finlandią, a te ekipy zagrają ze sobą również dzisiaj o 21. Wcześniej o 20.45 biało-czerwoni rozpoczną realizację w tegorocznej edycji tych rozgrywek. Na Stadionie Narodowym podejmą z Bośnię i Hercegowinę. A w najbliższych dniach Polaków czekają jeszcze 3 mecze.
2: Bez lista. Best Lista. Best Lista. Vox FM.
16: 624. notowanie Best Listy w Vox FM. Czas rozpocząć. Krzysiek Strzupkowski jeszcze raz. Dzień dobry. Do 19 oczywiście będziemy odliczać 20 notowanych piosenek oraz jeszcze kilka propozycji do zagrania nam pozostało. Jeżeli chodzi o statystykę, no to już wiemy, że mamy dwie nowości, a pozostała część statystyki jak wygląda? 7 nagrań awansuje, 9 spada, 2 nagrania utrzymują pozycję sprzed tygodnia, no i mamy dwie nowości. Tradycyjnie zaczynam od miejsca 20, a tutaj wspominałem o tym 24-19, tak a propos siatkarzy, a tutaj wspominałem kilka minut temu, że od nowości zaczniemy i tak się faktycznie stanie. Eben i Easy Bizu, All of My Love, nowość na 20. Witamy.
2: Best Lista Vox FM. 20. Nowość.

0: 624 notowanie bez listy Vox FM, to miejsce 18, spadek z 17. Drugi tydzień u nas, Joel Corey i Don't Go Breaking My Heart, na miejscu 19. Druga, najwyższa nowość dzisiaj w zestawieniu, Neptunica, What If, a na miejscu 19. Pierwsza nowość dzisiaj bez liście Eben i Easy Bizu, All of My Love. No to teraz czas na kolejną propozycję, a tu nowa postać. Na polskiej scenie Metzner zasunął piosenką Kto To, która trafiła na soundtrack do trzeciej części filmu Pieprzyś Mickiewicza, a potem było Gotham, no a teraz, no imprezowo i to bardzo, cały blok i Metzner w propozycjach do bestlisty, posłuchajcie.
1: Propozycja.
2: Ja. W kieszeni, że ten ponie przez panych nocach, a, mój cień zostawił ślady w twoich oczach, pokaż.

0: Co tutaj się wydarzyło w 624 notowaniu bez listy? Już wyjaśniam, już objaśniam. To miejsce 16. I tutaj się nic względem ubiegłego tygodnia nie zmieniło. To też była 16, drugi tydzień w zestawieniu Cascada All Life. A wcześniej na 17 delikatny spadek z 14, trzeci tydzień w bestliście Fast Boy i Music Sounds. No dobra, 1994 rok, Harona, The Rhythm of the Night. No to legendarne nagranie jest bez wątpienia. I to nagranie doczekało się nowej wersji. No i właśnie ta nowa wersja teraz w propozycjach do bestlisty. Keanu Silva. No to będzie dobrze, już wiadomo. Kickbait i Carpool Boys, Rhythm of Life. W propozycjach do bestlisty.
1: Propozycja.

0: to jeżeli chodzi o siatkówkę, no to nasi pierwszego seta wygrali, a w drugim aktualnie mamy 15 do 11. Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. I dobrze też się dzieje w Bestliście, proszę Państwa, w 624 notowaniu Bestlisty. Aczkolwiek spadek malutki, bo z 13 na 14, ale drugi tydzień w zestawieniu jest Naya i Body Talk, a wcześniej na miejscu 15 z nieco większym spadkiem, bo z 11, ale 13 tygodni w zestawieniu Sienicki, Jarek Braxton, Marek Kościkiewicz, zdobyć świata szczyt. Do godziny 18 pozostały 4 minuty. Za 4 minuty wiadomości punktualnie 18, a po 18 na miejscu, którym to będzie 13, piosenka, która w Westliście jest najdłużej.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
13: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Reklama.
19: Premier zebrał głos w sprawie małżeństw tej samej płci. Chodzi o podatek i od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach kierowca z 4 zakazami, który potrącił dziecko na pasach i uciekł. A na koniec jeszcze polskie lotnisko. Jako pierwsze przejdzie na system cyfrowej wieży kontroli lotów.
0: 18 jest już na zegarach. To oczywiście czas na wiadomości. Vox FM zaprasza Katarzyna Pilewska.
19: Małżonkowie tej samej płci, których zagraniczne akty małżeństwa wpisano do polskiego rejestru, będą mogli wspólnie rozliczyć podatek. Zapowiedział premier Donald Tusk i podkreśla, małżeństwa z transkrybowanym aktem mają być traktowane tak samo jak pozostałe.
20: Każde małżeństwo, też to transkrybowane, będzie miało te same prawa. Także jeśli chodzi o rozliczanie się wspólne. I nie chodzi tutaj przecież tylko o pieniądze, o wygodę ludzi, ale właśnie o ten wymiar godności.
19: Podstawą jest interpretacja ogólna podpisana przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Resort wyjaśnia, że obejmuje ona zarówno ulgi i preferencje podatkowe, jak i obowiązki małżonków. Aby skorzystać ze wspólnego rozliczenia, trzeba będzie spełnić wszystkie warunki ulgi, w tym wykazać istnienie wspólności majątkowej. Premier zapowiedział, że jest to odpowiedź rządu na weto prezydenta w sprawie ustawy o osobie najbliższej.
20: Prezydent mógł podpisać bardzo umiarkowaną, mądrą ustawę o osobie najbliższej, bo to była ustawa o godności, ale nie, wybrał znowu bejsbola. No więc my też w szachy nie będziemy z nimi grali.
19: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker ocenia, że interpretacja ministra finansów jest niezgodna z konstytucją. Potrącił dziecko na pasach i uciekł. Po zatrzymaniu okazało się, że miał aktywne 4 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. 25-latek trafił do aresztu. Do potrącenia doszło pod koniec sierpnia na przejściu dla pieszych przy ulicy Szosa Jadowska w Dłuczkach pod Wołominem. Dziewczynka odniosła lekkie obrażenia, a kierowca odjechał bez udzielenia jej pomocy.
21: Mężczyzna został zatrzymany na terenie gminy Korytnica. Został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Wołominie, gdzie usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonych przez sądy zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
19: Mówi Aneta Nasiłowska z policji w Wołominie. Okoliczności samego potrącenia są teraz badane w odrębnym postępowaniu. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i z Finlandii.
22: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki. Też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek, też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
19: Mówi Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. Centrum Warszawy obsłużą lotnisko w Modlinie. Lotnisko jako pierwsze w Polsce przejdzie na system cyfrowej wieży kontroli lotów. Przy pasie startowym powstanie maszt wyposażony w kamery i czujniki, które w czasie rzeczywistym wysyłają sygnały do Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego.
23: Kontrolerzy sami lotu będą siedzieli w Warszawie na wieżowej i będą kontrolowali przestrzeń powietrzną zarówno lotniska Chopina, jak i Modlina. Natomiast tu będzie zestaw urządzeń i nadajniki, które będą przesyłały sygnały, obraz, pełne dane do Warszawy.
19: Wyjaśnia prezes zarządu lotniska Modlin Jacek Kowalski. Rozwiązanie wykorzystuje kamerę 4K przystosowane do pracy w dzień i w nocy, a także system wizualizacji dla kontrolerów ruchu lotniczego. Kontrolerów wesprze też sztuczna inteligencja.
0: Złota polska jesień nadchodzi, tak mi się coś wydaje, jak spogląda na prognozę
24: tak
0: pogody.
24: Ci się dobrze wydaje.
0: Tylko jeszcze deszcz popada. Jutro na północnym wschodzie, gdzie najchłodniej 15-16 stopni, 17 w centrum, na wschodzie kraju 20, zachodzie kraju 20,
24: tak
0: to w
24: jest.
0: Sobotę. Niedziela, uwaga, od 19 do 22 nawet na zachodzie.
24: Wspaniale.
0: Chcesz coś też miłego powiedzieć o pogodzie?
24: Wiesz co,
0: proszę bardzo.
24: Się utrzyma, nawet na przyszły tydzień też taka.
0: 23 poniedziałek, 23 wtorek. No, nieźle, nieźle. A jak tam dzieje się na boisku? W setach 1-0?
24: No i 21 do 20 dla nas, więc jeszcze 4 i mamy to, na czym drugi set.
0: No tak, potem jeszcze jeden, no i w tym momencie...
24: Tak, na razie walczą.
0: Polska, biało-czerwoni.
24: Polska.
0: Dziękujemy Kasiu za wiadomości. Za godzinkę oczywiście kolejna porcja. Teraz 4 minuty po 18. Mówiłem, że po wiadomościach zagramy piosenkę, która w Westliście jest najdłużej i jest 18 tygodni. DJ Ilham.
25: 13.

0: 12 miejsce w 624 notowaniu bez listy to Age i Ring My Bell. Pozycja sprzed tygodnia zachowana, trzeci tydzień w zestawieniu, a 18 tygodni najdłużej w bez liście. No i w tym tygodniu to jest awans z miejsca 15 na 13 przed chwilą DJ Ilham i Digi Digi. A proszę Państwa, Kamil Chudziński, czyli Ekstazy, dosłownie przed chwilą wydał nowe nagranie. Bardzo imprezowe, o poimprezowym tytule, choć nie o tej materii podmiot liryczny traktuje. Bania mi dziś pęka. Ekstazy w propozycjach do bez listy.
1: Propozycja.

0: To ja tylko dorzucę, że drugi set też do przodu i wygrywamy ze Słowenią 0-2.
1: Best lista.
0: A w Vox FM trwa 624 notowanie Best Listy. Za nami miejsce 11, piosenka, która miło nam się z wakacjami kojarzy. No ale w tym tygodniu notuje spadek z miejsca 6, ale imponujących 15 tygodni w zestawieniu jest David Guetta, Alokey, Stick Figure One, One River, Angels Above Me. A co przed nami? Oczywiście 10 piosenek notowanych z miejsc od 10 do 1. Wśród nich ta piosenka, która awansowała o największą ilość oczek i to nagranie, które o największą ilość oczek spadło. No proszę bardzo, to akurat w tej pierwszej dziesiątce wszystko się znalazło. Także dwie propozycje przed nami i zapraszam do godziny 19, kiedy to w pełni objawi nam się 624 notowanie bez listy. Krzysiek Stukowski, jeszcze raz witam i jeżeli została tutaj wywołana ta piosenka, która najbardziej awansuje dziś bez liście, no to właśnie ona przed nami. O 8 oczek z 18 na 10, trzeci tydzień w zestawieniu, Robin Schulz, Take It Slow.
1: Best lista Vox FM. 10.

0: Vox FM.
1: 624 notowanie bez listy Vox FM trwa. No i już jesteśmy po wysłuchaniu piosenki z miejsca 9. Delikatny spadek z 8. 10 tygodni w zestawieniu Chris Cross, Amsterdam, Louis Sons, I Will, William, My Oh My. A na miejscu 10 piękny, największy awans dzisiaj w zestawieniu z 18. Trzeci raz bez liście Robin Schulz i Take It Slow. Kto bierze wolne od 19 listopada? Takie pytanie. No właśnie, osoby niezorientowanym w temacie wyjaśniam. Tego dnia ukazuje się szósta część legendarnej gry GTA. A że dobra muzyka tej produkcji towarzyszyła prawie od początku, no może z wyjątkiem pierwszej i drugiej części, bo tam były jakieś tylko dźwięki dziwne, no to coś z soundtracku z tej gry w propozycjach do best listy musi się znaleźć. No i się znajduje na 2 miesiące niecałe przed premierą. Caterial, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, Sex Magic w propozycjach do best listy. Właśnie poczujcie klimat GTA 6.
0: Best lista Vox FM. Propozycja.

0: 624. Notowanie Best Listy w Vox FM trwa, a to nagranie, które w tym tygodniu znalazło się na miejscu 7. Delikatnie do góry z 9. 6. tydzień w zestawieniu Armin van Buuren, Everlasting, a na miejscu 8. to nagranie, które zanotowało w tym tygodniu największy spadek. O 6 oczek z 2. 5. raz w Best Liście. Klasyk Sławomir, Zabiorę. Krótka przerwa, a po niej z 10. na 6. Jack Style.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.

0: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Reklama.
6: Best lista. Best lista.
5: Best lista.
6: Best lista.
5: Best lista.
6: Best lista. Fox FM.
7: 6.

0: Piąte miejsce w 624 nadawaniu bez listy Vox FM. To jest spadek z miejsca trzeciego, 11 tygodni w zestawieniu. Alan Walker, Ava Max i Fate. A wcześniej na miejscu szóstym Jack Style, What Are We Gonna Do? To jeszcze jedna propozycja nam pozostała do zagrania, to jest podejście numer 2, Laback Like a Prayer.
1: Propozycja.

prawie podium, prawie czwarte miejsce w 624 notowaniu bez listy. To awans z piątego i 8 tygodni w zestawieniu z Colim, Zenek Martyniuk i Rider Off. No i co? No i na dobrą sprawę to nam do zagrania pozostało tylko i wyłącznie podium, ale nim wyruszymy z podium, to wiadomość taka. 3-0 ze Słowenią! 3. No to Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion, DNA. Awans czwartego, po raz 14 w Westliście.

0: drugie miejsce w 624 notowaniu Best Listy w OXFM jest nagranie, które tydzień temu było na samym szczycie. Delikatnie w dół, ale z pierwszego na drugie jednak jest. Ósmy tydzień, Eli Oaks, Lavinia Reasons, a na miejscu trzecim awans czwartego. Ponownie witamy na podium Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i Megan Thee Stallion, DNA. Zatem kto wskakuje na pierwsze miejsce?
1: To wasz numer jeden. Number one. W Best Liście w OXFM.
0: A proszę sobie wyobrazić, że to Tobie Romero.

0: Tak właśnie w całości 624 notowanie bez listy prezentuje się. Witamy na szczycie. Siódme miejsce to było w ubiegłym tygodniu, ale po raz 11 w Westliście Toby Romeo i Fly High. Za 4,5 minuty będzie godzina 19, punktualnie o godzinie 19 na naszej stronie voxfm.pl. To dzisiejsze notowanie się wyświetli. Zachęcam, żeby wdepnąć się na naszą stronę, zakładkę bez lista, pogłosować, a za tydzień po 17 w piątek 625 notowanie bez listy. Punkt 19 u nas oczywiście wiadomości, a po wiadomościach jest weekend, jest DJ Harris. Oj, będzie grane. Zatem udanego weekendu, Krzysiek Skrzypkowski. Do usłyszenia, cześć.
1: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę.
12: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
21: Sprawca ataku nie został przesłuchany. Biegi stwierdzili objawy choroby psychicznej. Od tragedii w Jarosławiu zaczniemy. W wiadomościach też sprawa Moniki Horny-Cieślak, rzeczniki i rzeczniczki praw dziecka. A na koniec jeszcze sport i sukces polskich siatkarzy. Posłuchajcie.
0: Oczywiście, że posłuchamy. Tym bardziej, że jest godzina 19 i to oczywiście czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
21: Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. 31-letni Ihor M., sprawca ataku w klasztorze w Jarosławiu, na razie nie może być przesłuchany. Prokuratura wnioskuje jednak o jego tymczasowe aresztowanie. Posiedzenie sądu w tej sprawie ma odbyć się jutro. Ze szczegółami nasz reporter Tomasz Widak.
1: Prokuratura chce, by Ihor M. został aresztowany na 3 miesiące. Z uwagi na jego obecny stan psychiczny, areszt miałby być wykonany w warunkach szpitalnych. Biegli psychiatrzy stwierdzili u podejrzanego objawy ostrego, wielopostaciowego zaburzenia psychotycznego. Obecnie nie może on uczestniczyć w czynnościach procesowych, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
13: Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
1: W Jarosławiu wciąż trudno mówić o powrocie do normalności. Mieszkańcy miasta nadal nie mogą otrząsnąć się po tym, co się stało.
22: Wielki ból dla nas, tragedia dla nas mieszkańców i dla rodzin i dla wszystkich.
23: Straszna tragedia, a myśmy wtedy w szkole byli, to nam nie pozwalali wychodzić w ogóle.
1: Ja tylko przypomnę, że 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu, w tym 3 księży.
21: Jeden z duchownych zmarł, a 4 osoby trafiły do szpitali. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka trafiło do prokuratury krajowej. Sprawa dotyczy interwencji Moniki Horne-Cieślak wobec rodziny z warszawskiej Białołęki. Zawiadomienie ma rozpoznać prokuratura okręgowa w Szczecinie, a sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
24: Zawiadomienie dotyczy działań rzeczniczki po tym, jak była świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka. Po jej interwencji 2 dzieci odebrano rodzicom i umieszczono w placówce opiekuńczej. Autorzy zawiadomienia chcą, by prokuratura zbadała, czy rzeczniczka przekroczyła swoje uprawnienia i dopuściła się fałszywego oskarżenia. Monika Horna-Cieślak odpiera zarzuty. Zapewnia, że działała w granicach swoich kompetencji i w trosce o bezpieczeństwo dzieci.
21: Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się realizacji obietnic dotyczących wynagrodzeń nauczycieli. Chodzi m.in. o obywatelski projekt ustawy, który zakłada powiązanie nauczycielskich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Pod projektem podpisało się ponad 250 tysięcy osób. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
25: Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, zarzuca rządzącym brak reakcji na projekt dotyczący wynagrodzeń nauczycieli. Jak mówi, wszystkie dzisiejsze ugrupowania rządzące poparły postulaty ZNP, a mimo to od marca ubiegłego roku sprawa praktycznie nie posunęła się do przodu.
26: O tym mówią nauczyciele, także w kontekście zachowań w nadchodzących wyborach parlamentarnych i chcemy wyraźnie zwrócić się do posłów i senatorów z pytaniem, co dalej z tą inicjatywą.
25: Broniarz podkreśla też, że Związek nie oczekiwał natychmiastowego wprowadzenia zmian w całości, ale chce wiedzieć, czy parlament zamierza nad ustawą w ogóle pracować. Zapowiada też kolejne protesty, jeśli, jak mówi, rządzący nadal będą milczeć.
21: ZNP chce powiązania wypłat nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem i 15% podwyżek. Nowoczesny i profesjonalnie wyposażony pojazd pomoże w ratowaniu bezdomnych czy porzuconych zwierząt w Gdyni i w okolicach. Najwięcej głosów mieszkańców w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego zdobył projekt karetki dla zwierząt, którą otrzyma gdyńskie schronisko Animal z Ciapkowo. Uznałam, że taki samochód bardzo by im się przydał, bo ten, co mają, jest już bardzo mocno wyeksploatowany, mówi nam autor projektu Mikołaj Haczewski.
27: Na pewno jest to pojazd nieco większy, gdyż musi zmieścić tam bardzo dużo sprzętu, by skutecznie pomagać zwierzętom. Muszą się znaleźć profesjonalne klatki do transportu zwierząt, środki pierwszej pomocy, sprzęt do odławiania zwierząt, ale też bardziej specjalistyczny sprzęt, takie jak inkubatory dla kociąt czy szczeniąt, jakieś inne wielofunkcyjne klatki typowo weterynaryjne, ozonatory czy pompy infuzyjne.
21: Pojazd nie będzie uprzywilejowany, bo na to nie pozwala polskie prawo. Będzie posiadał jedynie żółte koguty. Jego zakup zaplanowano na przyszły rok. I jeszcze sport. Sukces polskich siatkarzy. Pokonali Słoweńców 3-0 i awansowali do finału Mistrzostw Europy. W finale nasza reprezentacja zmierzy się z wygranym spotkania Francja-Finlandia, które startuje za 2 godziny.
0: A do tego jeszcze piękna pogoda, co prawda na północnym wschodzie jutro jeszcze może popadać i tam najchłodniej około 15 stopni, ale tak od 17 w centrum do 20 na zachodzie. I bez deszczu niedziela to już, no, taka chyba złota polska jesień, można powiedzieć, od 18 stopni na północ i północnym wschodzie do 22 na zachodzie. I taka temperatura właśnie, tak prawie 20 na wschodzie, powyżej 20 na zachodzie, no tak jak daleko prognoza pogody sięga, czyli do czwartku.
21: Tak.
0: To optymistyczne. Chyba jest przyszłość, proszę Państwa. 4 minuty po godzinie 19. DJ Harris już w gotowości, ale Kasia będzie tu za godzinę z kolejnymi wiadomościami.
21: Tak jest, do usłyszenia.
28: 3, 2, 1. DJ Harris.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
3: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
4: Reklama.

0: teraz.
1: Już teraz.
0: Przed wami.
1: Przed wami. DJ Harris.
0: Harris.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: Jest weekend. Jest impreza.
0: Jest weekend.
1: Jest impreza.
0: Jest weekend. Jest impreza.
1: Tak gra tylko w Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: Reklama.
6: Walka o powrót do europejskiej elity. Polska reprezentacja zmierzy się dziś z Bośnią i Hercegowiną. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też ostatniej godziny kampanii wyborczej w Krakowie, a na koniec jeszcze relacja z Targowa, z Wieczoru Naukowców. Odwiedzimy Tarnów. Posłuchajcie.

0: Katarzyna Pilewska, słuchacie wiadomości Vox FM, jest 20. Już za 45 minut reprezentacja Polski w piłkę nożną rozpocznie walkę o powrót do europejskiej elity. Pierwszym rywalem w dywizji B Ligi Narodów Bośnia i Hercegowina. Nastroje przed pierwszym meczem sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Dzień dobry, przepraszam, pytam, kto dzisiaj wygra mecz?
2: Polska.
3: Polska.
1: Ile?
3: 3-0.
2: No myślę, że Polska powinna wygrać. Gra u siebie, to narodowy obiekt sprzyja.
1: Nie boimy się Bośniaków?
4: Myślę, że w tej dywizji nikogo się nie boimy.
0: W dywizji B Polacy zagrają jeszcze ze Szwecją i Rumunią. 4 ze spotkań grupowych biało-czerwoni rozegrają na przełomie września i października. 3 dni po meczu z Bośnią i Hercegowiną zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją. 2 października u siebie z Rumunią i 5 października ponownie z Bośnią, tym razem na stadionie rywala. To ostatnie godziny kampanii wyborczej. W Krakowie trwa pościg po głosy niezdecydowanych, którzy mogą przesądzić o wyniku niedzielnych wyborów na prezydenta miasta. Na linii nasz krakowski reporter Jakub Solarz. Kubo, jak kandydaci wykorzystują tę ostatnią prostą przed niedzielnym głosowaniem?
5: Place, targowiska i pętle tramwajowe to w tych miejscach tuż przed ciszą wyborczą kandydaci walczą o głosy niezdecydowanych. Krakowianie zapytani, czy wezmą udział w niedzielnych wyborach, odpowiadają różnie.
6: Oczywiście wybieram się na wybory. Chcę wybrać kandydata, gdy będzie wspierał turystykę w Krakowie.
7: Ja nie mogę iść, bo jadę do Lublina.
8: No raczej będę na wyborach w niedzielę. Jeszcze nie wiem, na kogo oddam głos, zastanawiam się nad mniejszym złem.
9: Nie idziemy.
5: Jak komentuje Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, mieszkańcy nie wiedzą, kto dokładnie kandyduje, a cała kampania była bardzo spokojna.
10: Może przez to mniej ciekawa, ale może też mieszkańcy miasta po tym zgiełku referendalnym nie oczekiwali fajerwerków.
5: Cisza wyborcza będzie obowiązywać od północy.
0: A w niedzielę na kartach głosujących znajdą 8 nazwisk. Choć kandydatów jest 7, bo z walki wycofał się Jan Hoffman. O fotel prezydenta miasta rywalizują Michał Drewnicki z PiSu, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Łukasz Gibała z Komitetu Kraków dla Mieszkańców, Michał Klimak z Konfederacji Korony Polskiej, Aleksandra Owca z Partii Razem, Monika Piątkowska popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej. Grozili 2 kobietom przedmiotem przypominającym broń i zabrali im pieniądze oraz dokumenty. 4 osoby podejrzewane o rozbój w podwarszawskim Sulejówku zostały zatrzymane. Pokrzywdzone to 42-latka i 19-latka, które zostały napadnięte przez 4 nastolatków, z których najmłodszy miał 15 lat, a najstarszy 17.
11: Sprawcy, posługując się niebezpiecznym narzędziem przypominającym broń palną, zabrali pokrzywdzonym łącznie 5,5 tysiąca złotych oraz dokumenty. Zarówno pokrzywdzone, jak i wszystkie osoby podejrzane o udział w zdarzeniu były obywatelami Ukrainy.
0: Mówi Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim. 2 mężczyzn policjanci zatrzymały podczas pościgu, a pozostałych odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Śledczy ustalili też, że jeden z 17-latków mógł wcześniej okraść jedną z tych kobiet. Obaj 17-latkowie trafili na 3 miesiące do aresztu, a 15-latkowie do schroniska dla nieletnich. Efektowne pokazy, konkursy, ale także urząd od kuchni. Tak wyglądała Małopolska Noc Naukowców w Tarnowie. Tłumy mieszkańców odkrywały tajemnice nauki i nie tylko.
12: Nazywam się Michał Czechowicz, jestem 3 liceum. Mam tutaj denatura sypiałka, czyli potocznie można nazwać robienie jajecznicy. To jest psucie struktury trzeciej, czwartorzędowej pod wpływem różnych odczynników, na przykład temperatury, alkoholu, soli metali ciężkich, kwasów.
13: Byliśmy w sali chemicznej, było fajnie.
14: Atrakcji jest dość sporo, dzieci mają co robić, są raczej zadowolone. Przede wszystkim zadowolone są ze spotkania z kotem, nie z prezydentem.
15: Najważniejsze.
14: Skradł serca dzieci bardziej niż prezydent.
16: Fajnie było.
17: Co było właśnie najfajniejsze?
16: Kotek.
17: Dał się pogłaskać?
16: Tak.
0: Z uczestnikami Nocy Naukowców w Tarnowie rozmawiał nasz reporter Tomek Piszczyk.
18: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Spotkanie zaczyna się za 45 minut. Dzisiaj polska reprezentacja będzie rywalizowała z Bośnią i Hercegowiną. Na miejscu jest też reporter i połączymy się z nim już o 21, który zda nam relację. Również wygrana polskich siatkarzy wywalczyli w półfinale Mistrzostw Europy. Rywalem była Słowenia, którą udało się pokonać 3-0, a za godzinę rusza kolejne spotkanie. Tym razem Francja i Finlandia zmierzą się ze sobą. Wygrany tego spotkania zagra z nami w finale. Bardzo ciepły i słoneczny weekend nam się zapowiada. W tym momencie w sobotę już 18 stopni w centrum, 20 na zachodzie kraju i 15 na wschodzie. Jedynie właśnie na wschodzie może popadać deszcz. Jeżeli chodzi o niedzielę, tutaj mamy już 22-23 stopnie i bardzo dużo słońca, także korzystajmy. A od kolejnego tygodnia to słoneczko z nami zostaje i tak powinno być nawet do czwartku.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazdevelopment.pl.
3: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

0: groszy z Delikartą w Delikatesach Centrum.
1: Reklama. Ruszyła walka o powrót do europejskiej elity. Polscy piłkarze już na murawie. Wiadomości zaczynamy od Stadionu Narodowego. Na miejscu nasz reporter. Za chwilę też rozmowa z mieszkańcami Jarosławia. To tam doszło do tragedii w klasztorze, a na koniec powrót na tory retro pociągu. Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Ruszyło spotkanie Polska-Bośnia i Hercegowina, czyli pierwszy mecz biało-czerwonych w dywizji B Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym jest dziś nasz reporter Mateusz Gołębiecki.
2: Tak, jestem, dzień dobry.
1: Witaj Mateuszu, powiedz, jakie nastroje panują wśród kibiców?
2: Na Stadionie Narodowym niemal wszyscy są przekonani, że biało-czerwoni pewnie wygrają to spotkanie. Niemal, bo jest tutaj też nieliczna grupka bośniackich kibiców, którzy mówili mi przed meczem: zaraz, zaraz, to my graliśmy na mundialu, na którym Polaków przecież nie było. Dlatego dziś przed drużyną Jana Urbana dwa zadanie. Po pierwsze, pokazać Bośniakom, że nie bez przyczyny dzieli nas blisko 30 miejsc w rankingu FIFA, ale co najważniejsze, zacząć dobrze rozgrywki Ligi Narodów, bo w tej grupie łatwych spotkań po prostu nie będzie.
1: Relacja nowa ze stadionu, nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Jarosław w żałobie. Mieszkańcy wciąż nie mogą otrząsnąć się po wczorajszej tragedii w klasztorze sióstr benedyktynek. Wspominają księdza, który zginął od ciosów nożem. W ataku ranne zostały jeszcze 4 inne osoby. Nasz reporter Tomasz Widak rozmawiał z mieszkańcami Jarosławia.
3: Znaliście tego księdza?
4: Znaliśmy, bardzo dobry ksiądz, jeden, drugi. Jest ich tu 3 czy 4 nawet, bo czwarty jest tam tutaj u sióstr benedyktynek. No bardzo dobrzy ludzie, przyjazni, serdeczni. No, taki jeden szaleniec narobił takiej tragedii. Straszny.
5: Tak mi się wydaje, że ten ksiądz był taki prawdziwy ksiądz z powołania.
3: Zaskoczony byłeście?
6: Szczerze bardzo, tak, bo ja akurat bardzo, tutaj byłam na praktykach, zaraz obok i pół godziny przed tym wydarzeniem już akurat poszłam na te praktyki i się po prostu zdziwiłam, bo koleżanki też mi pisały, że taka sytuacja miała miejsce.
1: Sprawca ataku, 31-letni obywatel Ukrainy, na razie nie może zostać przesłuchany. Biegli psychiatrzy stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Jeszcze dziś do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie i chora M. Z powodu stanu zdrowia mężczyzny areszt miałby odbywać się w warunkach szpitalnych. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przed przeprowadzką zapowiadano im znacznie niższe kwoty. My zapytaliśmy lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
7: Mam 1300, coś tam z groszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłam, powiedzmy, niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
8: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
9: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
1: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy też Zarząd Nieruchomości Komunalnych, jednak nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. Pociąg retro znów wraca na małopolskie tory. Już w ten weekend taki skład pojawi się w okolicach Nowego Sącza oraz Gorlic. Na trasie będą także czekać peronowe pikniki przygotowane przez lokalne samorządy.
10: W dniach 26-27 września będziemy jeździć na trasach w Dolinie Popradu do Muszyny, do Krynicy i do Żegiestowa, a także na trasie z Nowego Sącza do Biecza i do Gorlic. Będzie to tradycyjnie już lokomotywa parowa z zabytkowymi wagonami sprzed 90 lub nawet 100 lat. Także będzie to wyjątkowa okazja, żeby takie sprawne unikaty w ruchu obejrzeć lub nimi podróżować.
1: Mówił Łukasz Widał z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, które organizuje przejazdy, a szczegóły znajdziecie na kolejegalicyjskie.pl.
10: W dniach 20.
1: Bardzo ładny weekend nam się szykuje. W sobotę, czyli jutro, 19-20 stopni maksymalnie i wszędzie, niemal wszędzie będzie jutro bardzo słonecznie. Powiedziałam niemal, bo Podlasie i północny wschód, tam może popadać deszcz jutro, ale nic strasznego. W niedzielę już słońce wszędzie, w każdym z województw, do 22 stopni nawet na zachodzie kraju i bardzo pogodnie, dość ciepło na początku przyszłego tygodnia.
0: Jest weekend, jest impreza, impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris.

0: Sound Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048. Reklama.
0: Jest

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris. DJ Harris.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama.

1 DJ Harris in

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Reklama.
2: W